0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garściami.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Dzisiaj w naszym programie jesteśmy w Muzeum Twierdzy Toruń, całkiem niedaleko Starówki, w koszarach Bramy Chełmińskiej. To tutaj powstał najnowszy oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, czyli właśnie Muzeum Twierdzy Toruń, a z nami jest pan Adam Kowalkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wycieczkę po muzeum powinniśmy jednak zacząć od takiego krótkiego rysu historycznego. Co to ta twierdza Toruń, o której pewnie słyszało wielu torunian i turystów? Kiedy powstała? No i kto ją zbudował?
2: Twierdza to jest pojęcie dosyć szerokie, dlatego że każdy inaczej je interpretuje. Niektórzy uważają, że jest to zespół fortyfikacji z danego okresu historycznego, a niektórzy mówią, że po prostu są to fortyfikacje, które tak naprawdę rozbudowywały się razem z danym ośrodkiem miejskim w przypadku Torunia. Tutaj mamy do czynienia już z umocnieniami, które powstawały w połowie XIII wieku. Więc jeżeli będziemy patrzyli na to dosyć szeroko, to od momentu lokacji miasta, tak naprawdę przeniesienia go w 1236 roku w miejsce, w którym do dzisiaj się znajduje toruńska Starówka, to tak naprawdę już te pierwsze takie drewnianoziemne umocnienia, o których wiemy, że najprawdopodobniej istniały, można już je nazywać twierdzą. Natomiast jeżeli byśmy chcieli ściśle trzymać się tych definicji encyklopedycznych, to twierdza toruńska została powołana do życia dopiero w latach 70. XIX wieku, dokładnie w 1872 roku, kiedy to cesarz niemiecki podjął decyzję, że 16 największych, najbardziej znaczących dla obronności Niemiec miast zostanie podniesionych do tak zwanej twierdzy pierwszej kategorii i w tej 16 znalazł się również Toruń.
1: Właśnie można powiedzieć, że to taka trochę fosa wokół zamku, jakim była toruńska Starówka. Czy tak można na to spojrzeć?
2: Jak najbardziej. Zresztą częścią fortyfikacji średniowiecznych, a później nowożytnych była fosa. I tak, miasto powstało w czasach dosyć trudnych dla tej okolicy, zresztą założone przez tych, których tak naprawdę już od szkoły podstawowej każą nam nie lubić, czyli zakon niemiecki, zwany popularnie Krzyżakami. Oni zostali sprowadzeni tutaj po to, aby chronić tereny graniczne pomiędzy państwem polskim a plemionami pruskimi przed właśnie zakusami tych ostatnich. Prusowie atakowali coraz częściej te tereny należące do Polski, czyli Kujawy, czy też Mazowsze. No i przeciwko nim Konrad Mazowiecki wystawiał na początku coś, co nazywane było taką stróżą książęcą, czyli takich swoich wojów, ale okazało się to niezbyt skuteczne. Stąd też za namową swojego kuzyna Henryka Brodatego, który zarządzał Śląskiem, sprowadzono tutaj właśnie zakonników zakonu niemieckiego i oni, można powiedzieć krótko, w cudzysłowie, zrobili porządek. I od tego momentu w tych wszystkich lokowanych tutaj grodach, potem miastach, równolegle do ich rozbudowy, rozbudowywały się również fortyfikacje. Tak było w przypadku Torunia. Już od mniej więcej 1251-55 roku wokół naszego miasta zaczęły powstawać mury obronne wykonane z cegieł. To jest jeden z najstarszych tutaj na tych terenach tego typu zespołów. Co ciekawe, część tych najstarszych ceglanych fortyfikacji toruńskich się zachowała. Możemy je znaleźć przy ulicy pod Krzywą Wieżą, przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika. Tam jest taki odcinek, taki fragment murów obronnych nazywany murkami remorskimi. I okazało się na początku okresu powojennego, tak mniej więcej około 1946-1947 roku, po pracach konserwatorskich i pracach rozbiórkowych związanych z demontażem infrastruktury toruńskiej gazowni, która tam już w połowie XIX wieku się znajdowała, że ten odkryty wśród tej przemysłowej zabudowy fragment murów jest najstarszym na ziemiach Polski zachowanym ceglanym odcinkiem murów obronnych z gankiem na odsadzce. To jest taka dosyć skomplikowana nazwa, ale chodzi o to, że mamy mur obronny z takim chodnikiem, który znajduje się w górnej jego części, służącym do komunikacji żołnierzy, obrońców po tym murze w taki sposób, żeby jak najwygodniej tego miasta można było bronić.
1: Weszliśmy do Muzeum Twierdzy Toruń. Przed nami długi korytarz i kilka sal po prawej stronie. Pierwsza jest związana z samym początkiem twierdzy.
2: Tutaj mamy tak naprawdę informacje związane właśnie z tym najstarszym, jeszcze średniowiecznym systemem obronnym Torunia, z którego niestety zostało więcej fizycznie w terenie niż w dokumentach, w ikonografii. Tak się złożyło, że najstarsze widoki naszego miasta pochodzą dopiero z XVII wieku, z lat 30. XVII wieku, takie można powiedzieć kompleksowe, obejmujące całość. Natomiast w XVI wieku, jakieś 60-70 lat wcześniej, powstały powstał tylko jeden rysunek przedstawiający panoramę Torunia od strony Wisły. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o okres średniowieczny, to możemy się tylko domyślać właśnie na podstawie zachowanych murów obronnych, fragmentów tych murów obronnych, baszcz, czy też jakichś innych elementów należących do tej obronnej infrastruktury, jak to wszystko wyglądało. Stąd też tutaj na naszej wystawie mamy obrazki, mamy zdjęcia, mamy rysunki przedstawiające pozostałości tych fortyfikacji w XIX wieku. W latach 70., na początku lat 80. XIX wieku podjęto decyzję, że Toruń musi, tak można powiedzieć, nadążać za tymi największymi miastami niemieckimi, więc w miejscu fortyfikacji, które tak naprawdę już takim ciasnym, bardzo niewygodnym dla miasta gorsetem otaczały toruńską starówkę, postanowiono wznieść obiekty takie, można powiedzieć, infrastruktury miejskiej, czyli różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, jak landraturę, czyli przedstawicielstwo władz rządowych, jak teatr, jak szkołę dla uczniów, którzy chcieliby później wykonywać jakieś rzemieślnicze zawody, czyli szkołę rzemieślniczą, jak również straż pożarną, policję, czy też bank. No i właśnie tutaj na tych terenach, które kiedyś były ściśle związane z obronnością, powstały nowe obiekty, ale zanim zostały te fortyfikacje rozebrane, wykonano dokumentację i rysunkową, pomiarową, jak również zdjęciową. No i tutaj właśnie w naszej sali przedstawiającej najstarszy okres historyczny mamy dość dużo zdjęć właśnie z tego okresu, kiedy te fortyfikacje jeszcze istniały, jak również schematy przedstawiające układ fortyfikacji średniowiecznych, taki można powiedzieć domyślny, wykonany na podstawie tych późniejszych XVII-wiecznych rysunków. Ale to nie wszystko. Mamy również obiekty pochodzące z tamtego okresu, tak naprawdę ze schyłkowego okresu średniowiecza, końca XV, początku XVI wieku. Jest to kusza służąca do strzelania, ale nie bełtami, jak to się ogólnie przyjęło, tylko ołowianymi kulkami lub też nawet kamieniami, jak również jeden z najstarszych przedstawicieli broni palnej, czyli taki arkebus z zamkiem kołowym z XVI wieku, który służył obrońcom Torunia do ostrzeliwania wroga właśnie z murów miejskich. Kiedy już nie używano łuku, nie używano kuszy jako broni miotającej z murów obronnych, tylko właśnie zaczęto stosować broń palną. Taki arkebus, zwany też hakownicą, bo ma taki charakterystyczny element służący do opierania go o występ muru, żeby w czasie odrzutu nie oderwało obojczyka strzelającemu. Mamy właśnie tutaj w tej naszej pierwszej sali przedstawiającej historię toruńskich fortyfikacji w okresie średniowiecza.
1: I przed nami także mapa tych średniowiecznych umocnień. Gdzie one się kończyły? Gdybyśmy spojrzeli na taką współczesną mapę Torunia mniej więcej, gdzie te mury można by znaleźć jeszcze?
2: Takim elementem granicznym, który dzisiaj jest dosyć dobrze widoczny, oczywiście poza tymi murami obronnymi, które fragmentarycznie zachowały się, szczególnie właśnie na toruńskim Nabrzeżu Wiślanym, czy też właśnie tam w okolicach ulicy pod Krzywą Wieżą, to jest toruńska ulica Fosa Staromiejska. Czyli wychodząc z podłuku Cezara, wychodzimy na ten plac nazywany Placem Rapackiego, i tam właśnie prostopadle do łuku Cezara jest taka uliczka, dzisiaj zastawiona samochodami, bo tam też jest parking dla mieszkańców, dla przyjezdnych tutaj do Torunia turystów, nazywana Fosą Staromiejską. To jest tak naprawdę odcinek dawnej drogi, która biegła wzdłuż murów. Co więcej, już same nazwy toruńskich ulic też nawiązują do fortyfikacji. Jedną z najdłuższych ulic Starówki jest ulica Podmurna i ona tak naprawdę na całej swojej długości jest tym takim, jest taką pamiątką po tych toruńskich fortyfikacjach. Co więcej, wzdłuż tej ulicy fragmenty murów, czy też zachowanych dosyć dobrze baszt można zobaczyć. No i tutaj właśnie, jeżeli podejdziemy sobie do tego rysunku, to jest kopia rysunku z 1641 roku, czyli wykonanego przez takiego znanego w Europie rytownika Mateusza Meriana. Możemy tutaj bardzo dobrze zobaczyć, jak te mury wyglądały. Mamy podział jeszcze na Stare i Nowe Miasto. To Stare właśnie założone przez Krzyżaków w 1233, relokowane na te tereny w 1236. I Nowe Miasto Toruń, które powstało w roku 1264 i służyło jako zaplecze, takie można powiedzieć, techniczne dla tego większego, bogatszego miasta kupieckiego, jakim było Stare Miasto Toruń. I tutaj właśnie wokół tych dwóch założeń urbanistycznych mamy zespół murów obronnych, baszt, bram i oczywiście zewnętrznej fosy, jak również właśnie przy ulicy Podmurnej, dzisiejszej ulicy Podmurnej, jest taki odcinek murów rozdzielających jakby te dwa miasta. Niektórzy zadają pytanie, ale dlaczego pomiędzy dwoma miastami, które sobą współpracowały, które tak naprawdę były od siebie zależne, mamy zespół murów obronnych? No, stało się to z tego powodu, że na początku było Stare Miasto, które musiało być otoczone murami wokół całego swojego obwodu i dopiero potem po wschodniej stronie dobudowano nowy ośrodek miejski, który tak naprawdę wykorzystał już te mury istniejące, mury staromiejskie i dobudował sobie tylko ten obwód zewnętrzny. No i oczywiście takim uzupełnieniem, bez którego miasto obronnie nie mogłoby funkcjonować albo byłoby to dosyć trudne, jest obszar na południowo-wschodnim tak naprawdę krańcu Starego Miasta, czyli ten teren zajmowany od lat 50. XIII wieku przez Zamek Krzyżacki, który był osobno ufortyfikowany i był ufortyfikowany w taki sposób, że było kilka takich zespołów obronnych od takiego muru zewnętrznego poprzez mur wewnętrzny międzymurza i mur otaczający już właściwy zamek konwentualny, czyli takie typowe średniowieczne założenie obronne przy zamkach. Nie jest to jakiś ewenement, po prostu krzyżacy jako zakonnicy, którzy jednak swoje szlify wojenne zdobywali na terenie tutaj dalekiego wschodu, wiedzieli jak się bronić i takie właśnie, można powiedzieć, typowe, schematyczne założenie obronne w Toruniu również zastosowali.
1: Jesteśmy w kolejnej sali Muzeum Twierdzy Toruń. Przed chwilą patrzyliśmy na Toruń na mapie, a tutaj mamy już makietę.
2: Makieta powstała na podstawie też widoku perspektywicznego Meriana, ale tutaj mamy coś więcej. Na poprzednim rysunku nie mieliśmy układu bastionów, które powstały w Toruniu po 1629 roku. Tutaj na tej makiecie już mamy przedstawione wszystko, czyli tak naprawdę widok miasta z czasów mniej więcej jakieś 100 lat po Koperniku. Mamy zachowany dosyć dobrze, jeszcze jest zresztą remontowany przez władze miejskie układ fortyfikacji średniowiecznych z murami obronnymi, barbakanami, basztami czy też bramami miejskimi, oczywiście również z fosą otaczającą miasto od zewnątrz, jak również rozdzielającą Stare i Nowe Miasto od siebie, ale mamy też coś nowego. Mamy taki pierścień charakterystycznych, podobnych do siebie elementów, jest ich 8. Są to toruńskie bastiony, które jako nowoczesny sposób obrony przed też nowoczesną, wprowadzoną właśnie na przełomie XV i XVI wieku bronią, czyli bronią palną, artylerią, nadawał się najlepiej do tego, by miasto chronić. Mury obronne w tym czasie już nie były w stanie wytrzymać ostrzału artyleryjskiego. Kule armatnie lecące z dużą siłą, uderzające punktowo w mury obronne, bardzo szybko je niszczyły. Natomiast ogromne, wykonane z odpowiednio kształtowanej i ustabilizowanej ziemi, doskonale nadawały się do przechwytywania tych kul armatnich. Co więcej, na bastionach, na ich stanowiskach artyleryjskich było na tyle dużo miejsca, że spokojnie można było ustawić armaty i zostawić jeszcze miejsce dla ich obsługi, czego nie można było wykonać na średniowiecznych murach, mających mniej więcej około 1,20 m szerokości. Natomiast te ławy strzeleckie na bastionach miały od 4 do 6 metrów, więc spokojnie i armata, i obsługa miały na tyle dużo miejsca, żeby sobie tutaj wzajemnie nie przeszkadzać i żeby ta obrona miasta była bardzo efektywna.
1: Jak widzę, ta fosa była także w sumie połączona trochę z rzeką Wisłą.
2: No tutaj może tak wygląda na makiecie, bo nie byliśmy w stanie tych wszystkich uzależnień przestrzennych i wysokościowych pokazać. Była połączona z Wisłą w taki sposób, że woda z fosy do Wisły została zawsze odprowadzana. Toruń, pomimo tego, że jest miastem położonym na nizinie, nie jest miastem idealnie płaskim. Miejscem, w którym, można powiedzieć, trzymano wodę dla toruńskich fos, był staw Kaszownik. Ten, który do dzisiaj możemy sobie zobaczyć tutaj niedaleko cmentarza garnizonowego. W tym stawie zasilanym przez wody Strugi Toruńskiej zgromadzono wodę do napełniania fos. I to taka ciekawostka. Poziom wody w Kaszowniku znajduje się 22 metry powyżej poziomu wody w Wiśle. Stąd też w momencie, kiedy była potrzeba napełniania miejskich fos, a one były napełniane tylko w okresie zagrożenia wojennego, bo w czasie pokoju fosy były suche, dlatego iż łatwiej było w suchej fosie utrzymać porządek, bo mieszkańcy Torunia w tamtych czasach, no niestety, większość śmieci wyrzucali gdzie popadnie i najczęściej do fosy. W momencie zagrożenia podnoszono specjalne drewniane zastawy w kaszowniku i woda specjalnymi kanałami doprowadzana była do fosy i potem właśnie tę fosę napełniała. Do napełnienia potrzeba było tak około 3-6 godzin i żeby woda z fosy za szybko do tej Wisły nie wyleciała, były specjalne zastawy, tak zwane grodze, które utrzymywały wodę w fosie na odpowiedniej głębokości. Głębokość wynosiła około 1,80 m, czyli w danej mierze było to 6 stóp. No i oczywiście Struga Toruńska uzupełniała te ubytki wody z fosy, dlatego że ta woda częściowo przez te grodze, przez te zastawy przeciekała. Co więcej, też grunt wodę wchłaniał. Stąd też Struga Toruńska i taki jeszcze jeden strumień, którego już dzisiaj nie ma, tak zwany Postolec, tę fosę zasilały.
1: Z drugiej strony tej sali widzimy broń białą, ale nie tylko. Widzę z jednej strony dwie prawdopodobnie szable, a z drugiej strony już pierwsze pistolety.
2: Tak, tutaj mamy broń białą i broń palną z okresu nowożytnego, tak mniej więcej zaczyna się to od wieku XVII, najwięcej obiektów mamy z wieku XVIII. Mamy faktycznie szablę paradną i pałasz oficerski z początków, raczej ze schyłku tak naprawdę okresu staropolskiego, czyli tak mniej więcej lata 70, 80 XVII wieku. Jak również mamy XVII-wieczną broń palną, są to pistolety skałkowe i taka charakterystyczna strzelba znana starszym mieszkańcom Torunia i starszym naszym gościom z takiej rysunkowej bajki czechosłowackiej pod tytułem Rumcajs. Rumcajs miał coś takiego w swoim wyposażeniu, czyli taki wielką strzelbę, która tutaj już w nazewnictwie takim specjalistycznym nazywa się garłaczem, czyli po prostu taka broń, która strzelała nie litymi kulami, ale śrutem ołowianym. Po jednym strzale taka chmura kulek ołowianych leciała w kierunku wroga. Była to broń może nie o jakimś tam wielkim zasięgu, ale bardzo skuteczna na bliższe odległości, dlatego że taka chmura śrutu mająca już tam 5-10 metrów za wylotem lufy, średnicy około 4-5 metrów, po prostu nie mogła w tego wroga nie trafić.
1: Jeżeli chodzi o pistolety, jak można oceniać ich skuteczność? Na pewno nie była to najbardziej szybkostrzelna broń w historii.
2: Pierwsze pistolety to była tak naprawdę broń jednostrzałowa, dlatego że po oddaniu strzału do następnego załadowania, w dawnych czasach mówiono o nabiciu broni, mijało kilka minut, stąd też użytkownik z reguły, jeżeli była taka możliwość, nosił kilka nabitych pistoletów, no i strzelał z nich w kierunku wroga na taką odległość, można powiedzieć, sensowną, czyli od 10 do 30-40 metrów. Oczywiście zasięg taki maksymalny był większy, ale też chodzi o to, żeby ta energia pocisku była na tyle duża, żeby jednak tego wroga tak na tyle mocno uszkodzić, żeby on już był wyłączony z walki. I to była odległość w momencie, kiedy używano tych pierwszych pistoletów, tak maksymalnie do 40 metrów, pod warunkiem jeszcze, że strzelec trafił w tego wroga, dlatego że te pistolety były jeszcze dosyć prymitywne, urządzenia celownicze oczywiście były, ale też nie do końca były dobrze ustawiane, dlatego że nie było możliwości regulacji tych urządzeń, elementów służących do celowania, stąd też wszystko zależało od tego, czy rusznikarz, czyli osoba, która wykonywała broń, zrobiła to dobrze. Ale tak można powiedzieć, od 10 do 30 metrów, do 40 metrów można było strzelać w miarę skutecznie, ale też pamiętajmy, że była to z reguły broń używana na bardzo krótkie dystanse, czasami nawet kilku metrów. Oglądając stare filmy historyczne, widzimy, że na przykład jeździec jeżdżący na koniu strzela do wroga z bardzo bliskiej odległości, nawet z wysokości swojego konia do jakiegoś piechura znajdującego się na poziomie gruntu. Także była to broń osobista, wykorzystywana właśnie do strzałów na krótkie dystanse. Jeżeli chcieliśmy używać broni palnej na dłuższe, na większe odległości, używano najczęściej muszkietów, czyli takich, można powiedzieć, bardzo prymitywnych karabinów o bardzo, bardzo długiej lufie, czasami nawet wynoszącej, ta długość wynosiła około 2 metrów i ich skuteczny zasięg spokojnie przekraczał 100 metrów.
1: A po Muzeum Twierdzy Toruń oprowadzał nas Adam Kowalkowski.

0: mama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: W Muzeum Twierdzy Toruń i zwiedzamy to miejsce z Adamem Kowalkowskim. To kolejna sala muzeum i jeżeli się nie mylę, już widzimy tutaj jakieś piece hutnicze.
5: Tak, jest to sala dosyć specyficzna, dlatego że znajdujemy się w budynku służącym jako koszary dla żołnierzy, a tutaj mamy odlewnie, czyli dwa piece odlewnicze, które służyły do wykonywania różnego rodzaju metalowych, odlewanych elementów na potrzeby garnizonu i co ważne, garnizonu już należącego do Polaków, dlatego że cała ta część warsztatowa w naszych koszarach powstała w okresie międzywojennym, jak również była wykorzystywana przez już cywilnych użytkowników po II wojnie światowej, tak naprawdę do samego końca działalności przemysłowej tego obiektu, czyli do początków obecnego stulecia. Mamy tutaj faktycznie dwa piece służące do wytopu metali kolorowych, czyli mosiądzu, brązu, czy też ołowiu, jak również później w późniejszych czasach aluminium. Wykonywano niewielkie elementy potrzebne na toruńskim, takim można powiedzieć, wojskowym padole. Od kranów, armatury wodociągowej, poprzez różnego rodzaju tabliczki znamionowe, elementy urządzeń, jakieś takie właśnie mniej obciążone, a w latach 80. czy 90. XX wieku, szczególnie w latach 80., kiedy mieliśmy jeszcze permanentny kryzys, odlewano tutaj chociażby cylindry silników motocyklowych, czy jakieś inne elementy do pojazdów, których tak naprawdę nie można było nigdzie w żadnym sklepie polmozbytu, czy też na jakichś różnego rodzaju giełdach samochodowych kupić. Mamy tutaj w Toruniu jeszcze do dzisiaj kilka osób, które przychodząc do nas, do Muzeum Twierdzy Toruń, na naszą wystawę, wspominają, że oni tutaj jako młodzi chłopacy w czasach, kiedy chodzili do szkoły, musieli gdzieś tam te warsztaty swoje zaliczać. Tutaj właśnie w naszych koszarach tak naprawdę, wtedy jeszcze nazywane po prostu koszarami Bramy Chełmińskiej, po prostu koszarami Bastionu IV, chodzili na warsztaty i różnego rodzaju metalowe elementy odlewali. Stąd też właśnie ta zachowana ekspozycja przedstawiająca te dwa piece i wokół niej zbudowaliśmy taką tematyczną wystawę poświęconą odlewnictwu w fortyfikacjach. Fortyfikacje bez broni nie mogłyby istnieć, no bo jeżeli nie mamy się czym bronić, to najlepsze mury obronne czy wały ziemne zostaną bardzo szybko przez wroga zdobyte, ale jeżeli na nich umieścimy chociażby broń palną w postaci armat, no to już są, można powiedzieć, o wiele trudniejsze do zdobycia. Niektórzy mówią, że nawet odpowiednio ufortyfikowane i wyposażone twierdze były nie do zdobycia. Stąd też tutaj opowiadamy o tym, jak powstawała artyleria forteczna, w jaki sposób i jaką technologią była wykonywana. Mamy tutaj dwie kopie w skali 1:1 obiektów służących do prowadzenia ostrzału na fortyfikacjach. Jest to moździerz pochodzący z początków XIX wieku, służący do ostrzału obiektów ukrytych za wałem, za murami, jak również falkonet, czyli taką armatę służącą do strzelania w kierunku wroga, ale takiego nieuzbrojonego, czyli piechoty gdzieś tam na przedpolu fortyfikacji lub też gdzieś tam na polu walki poza fortyfikacjami, dlatego że falkonety jako broń dosyć uniwersalna były stosowane i tu, i tu. Także mamy tutaj te dwa egzemplarze, jak również na tablicy nad nimi mamy pokazaną amunicję, która była wykorzystywana do poszczególnych luf, dlatego że inną amunicją strzelano z falkonetu, była ta amunicja pełna, czyli lane, żelazne kule, natomiast moździerze strzelały granatami i bombami, czyli również pociskami kulistymi, które jednak były puste w środku i ta pusta przestrzeń wypełniona prochem powodowała, że w momencie, kiedy taki pocisk uderzał w cel, następowała eksplozja i o wiele większa siła siła rażenia niż w momencie, gdy taka kula pełnometalowa uleżała w jakiś mur czy w jakieś inne zabudowania. Natomiast do niszczenia siły żywej przeciwnika wystarczały właśnie takie pełne kule, dlatego że ich energia była na tyle wielka, że zanim kula się zatrzymała, robiła naprawdę ogromne spustoszenie w szeregach wroga, gdyż była w stanie jednorazowo, jeżeli oczywiście artyleryści mieli w cudzysłowie więcej szczęścia, razić kilku czy nawet kilkunastu żołnierzy stojących wtedy jeszcze w dosyć zbitych szeregach, no bo taka formacja liniowa do końca XVIII wieku była podstawowym sposobem prowadzenia walki przeciwko wojskom polowym gdzieś tam poza fortyfikacjami.
4: Jak duże były te największe kule?
5: Wszystko zależało od pomysłowości twórców i przeznaczenia moździerzy. W średniowieczu, kiedy zaczęto stosować zwykłą broń palną, największe kule miały średnicę około 5-10 cm. Potem w okresie nowożytnym, kiedy już technologia odlewnictwa artyleryjskiego poszła bardzo mocno do przodu, prześcigano się w rozmiarach kalibrów. Największe działa w tamtych czasach miały kalibry rzędu 60, nawet 80 cm. Największą taką armatą, największym działem wykonanym na świecie jest car puszka należąca do zbiorów dzisiejszych rosyjskich, gdzie średnica lufy przekraczała spokojnie 60 cm. Natomiast oczywiście było to działo bardziej takie, można powiedzieć, służące do pokazania się, kto umie strzelać z największych armat, kto może największą armatę wykonać. Natomiast takie standardowe, wykorzystywane już na polu bitwy armaty czy moździerze miały kalibry tak mniej więcej do 8, 10, 12 cali, jeżeli chodzi o moździerze, czyli to były pociski o średnicy około 30 cm i wadze spokojnie około 100 kg. Natomiast do takiej artylerii polowej, służącej do tego, by niszczyć wroga w polu, ale jednocześnie takiej, która musiała być dosyć mocno mobilna, żeby łatwo było taką armatę przemieścić, to z reguły używano pocisku, której średnica nie przekraczała 10 cm. Ważna była mobilność, szybkość, szybkostrzelność tego działa, czyli po strzale należało je szybko załadować na nowo i wystrzelić. Natomiast w momencie, kiedy oblegano fortyfikacje, kiedy można było te moździerze umieścić na stanowiskach i tak naprawdę za pomocą ich zestawów, czyli tak zwanych baterii artyleryjskich, w których znajdowało się po kilka, czasami nawet kilkanaście dział oblężniczych moździerzy, można było sobie pozwolić na większe kalibry. Co więcej, tutaj również można było wykorzystywać nie tylko takie lufy, które chociażby widzimy tutaj u nas na wystawie, ale tak naprawdę wymyślać różnego rodzaju sposoby rażenia przeciwnika. Ciekawostką jest to, że chociażby w Toruniu, w momencie, kiedy trwało oblężenie miasta w 1658 roku, wtedy, kiedy ono było zajęte przez Szwedów i oblegane było przez wojska polsko-austriackie, żeby tutaj Polakom ten Toruń zwrócić, są zapiski, że moździerze albo takie urządzenia miotające, bo tylko moździerzem nazwać to dokładnie nie można, były wykonywane w taki sposób, że kopano jamę w ziemi pod odpowiednim kątem. Uszczelniano ją za pomocą albo takich drewnianych elementów, albo po prostu odpowiednio wyprawionej grubej bawolej skóry. Wypełniano taki otwór jakąś tam ilością prochu. Wkładano kule, czy też jakieś inne elementy, które miały być wystrzeliwane w kierunku miasta. I po podpaleniu tego ładunku z takiej dziury też pocisk wylatywał i robił dosyć duże spustoszenie. Także tutaj mamy przykłady różnorakie, naprawdę pomysłowość ludzka, jeżeli chodzi o stosowanie broni miotającej od początków dziejów ludzkości, była bardzo, bardzo duża.
4: Każda część twierdzy Toruń była tak samo mocno ufortyfikowana, czy jednak któreś z części miasta były jednak ważniejsze, jeżeli chodzi o obronność?
5: Teoretycznie z każdej strony miasto powinno się bronić w jednakowy sposób, ale musimy pamiętać, że jest dosyć dużo przeszkód, które uniemożliwiają tego typu ufortyfikowanie. Najważniejszą przeszkodą w budowie fortyfikacji zawsze były pieniądze. Tych pieniędzy brakowało, dlatego że to jest inwestycja, która kosztowała ogromne sumy pieniędzy, ale nawet gdybyśmy mieli tego typu środki, żeby można było sobie pobudować to, co byśmy chcieli, są również przeszkody terenowe i tutaj z nimi jest o wiele trudniej walczyć. W przypadku Torunia takimi najbardziej prawdopodobnymi miejscami miejscami, z którego miasto byłoby atakowane, były wzgórza znajdujące się na wschód i na zachód od miasta. Na wschód mieliśmy górę, która do dzisiaj ma taką samą nazwę, górę Świętego Jakuba, na której zresztą w latach 20. XIX wieku zbudowano fort o tej samej nazwie. Natomiast od strony zachodniej mieliśmy góry Piekarskie, czy też istniejące do dzisiaj góry Zajęcze. Oba te zespoły wzgórz były to po prostu piaskowe wydmy, które powstały tutaj kilkanaście tysięcy lat temu, oczywiście przez mieszkańców Torunia zaadaptowane, chociażby na ich południowych stokach można było próbować hodować winorośl, natomiast same jako dobre punkty widokowe miały zawsze znaczenie strategiczne. No i właśnie tutaj w momencie, kiedy miasto było atakowane przez wroga, wróg, który również myślał jak najbardziej efektywnie i jak najtaniej to miasto zdobyć, starał się obsadzić te wzgórza i z nich prowadzić walkę. Stąd też właśnie fortyfikacje toruńskie były najmocniej rozbudowane w pobliżu tych wzgórz, czyli jeżeli chodzi o ten system bastionowy, no to najbardziej narażone na ostrzał i jednocześnie najbardziej przygotowane do obrony w przypadku Torunia były bastiony numer 2, czyli ten znajdujący się na terenie, ten, który znajdował się na terenie dzisiejszego Wilhelmstadu, czyli w okolicach ulic Piastowskiej i Poniatowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o front zachodni, to były bastiony 6 i 7, czyli dzisiejsze okolice Centrum Sztuki Współczesnej, czy też placu, na którym znajduje się pomnik marszałka Piłsudskiego. Mniej więcej w tamtym miejscu były te najbardziej narażone na ostrzał i na atak bastiony, do których tak naprawdę przykładano największą wagę. I co ciekawe, to właśnie te bastiony po zachodniej stronie 6 i 7 były najczęściej atakowane. Najczęściej, czyli tak naprawdę w swojej historii trzykrotnie. W roku 1658 przez wojska polsko-austriackie, w 1703 przez wojska szwedzkie i w 1813 przez wojska rosyjskie. No i tak naprawdę te fortyfikacje, te elementy obronne były najczęściej niszczone i najczęściej odbudowywane. Aczkolwiek w przypadku tych bastionów po zachodniej stronie, tam był jeszcze jeden problem, dlatego że ten teren jest dosyć niepewny geologicznie i cały czas te nowo odbudowane elementy obronne w postaci bastionów, czy też łączących je takich ziemnych odcinków prostego wału nazywanych kurtynami, były bardzo często podmywane przez płynącą tam blisko powierzchni ziemi taką podziemną strugę i bardzo często tak naprawdę same się rozpadały bez jakiejkolwiek ingerencji atakującego miasto wroga. Stąd też właśnie dosyć dużo problemów one miastu dawały, dosyć dużo problemów generowały. Natomiast pozostałe elementy obronne na zewnątrz miasta od strony lądu były również dosyć mocno ufortyfikowane, aczkolwiek nie zawsze obsadzane przez załogę w taki sposób, jakby się chciało. Natomiast od strony Wisły nie mieliśmy w ogóle systemu bastionowego, dlatego że ta przeszkoda wodna, mająca wtedy jeszcze około 600 metrów szerokości, była dosyć trudna do takiego zajęcia szturmem, aczkolwiek w okresie nowożytnym, już pod koniec wieku XVII, kiedy artyleria miała zasięg już ponad 500 tysiąca metrów, od drugiej strony Wisły, z wysokości Zamku Dybowskiego, czy też dzisiejszego dworca kolejowego Toruń Główny, albo dawnych zakładów produkujących serki topione, czyli dzisiejszego fortu Przyczółek Mostowy, również ostrzeliwano miasto od tej strony południowej. Tak było chociażby w 1703 roku, kiedy to właśnie wojska szwedzkie ostrzeliwały miasto z drugiej strony Wisły, jak również z takich wzgórz, które znajdowały się nie tylko tam na zachodzie od miasta, czyli z Góry Piekarskiej, ale tak zwanej Szwedzkiej Góry, która znajdowała się mniej więcej dzisiaj na skrzyżowaniu ulic Szosy Chełmińskiej i Grudziąckiej w okolicach dawnego Uniwersamu. Tam było też takie zniesienie, z którego Szwedzi ostrzeliwali dosyć skutecznie Toruń.
4: Był taki moment, kiedy można by się przejść po fortyfikacjach wokół całego Torunia takim ścisłym pierścieniem, czy zawsze gdzieś były jakieś luki, dziury albo niedokończone projekty?
5: No i tutaj tak naprawdę trudno powiedzieć, dlatego że co innego pokazują nam tak zwane widoki perspektywiczne miasta, które zawsze miały pokazać Toruń z takiej, można powiedzieć, jak najlepszej strony, stąd też zawsze były pokazywane najważniejsze elementy infrastruktury miejskiej, kościoły, ratusz czy jakieś domy należące do bogatych mieszkańców. Były pokazywane fortyfikacje średniowieczne i były pokazane zawsze w całości fortyfikacje nowożytne, te bastionowe. Ale pamiętamy również z tekstów źródłowych, czy też z jakichś wycinków, planów robionych właśnie na podstawie, czy też na potrzeby budowy tych fortyfikacji, że tak dobrze nie było. W latach 30. XVII wieku, kiedy zaczęto rozbudowywać toruńskie fortyfikacje, te właśnie nowoczesne bastiony, pojawił się problem chociażby z okolicami dzisiejszego Muzeum Etnograficznego. Dzisiaj Muzeum Etnograficzne, czyli dawna wozownia artyleryjska zbudowana w latach 20. XIX wieku, jest dosyć charakterystycznym elementem na mapie Torunia i każdy kojarzy to z fortyfikacjami, ale musimy pamiętać, że w latach 30. XVII wieku, kiedy to powstawało, na tym terenie znajdował się kościół. Kościół świętego Wawrzyńca, będący jednym z kościołów przedmiejskich Torunia. No i tam pojawił się problem, dlatego że władze kościelne nie chciały terenu pod fortyfikację przekazać. Z dwóch powodów. Raz, że ten teren oczywiście byłby zajęty przez zupełnie inną budowlę, która nie miałaby żadnego tak naprawdę takiego, można powiedzieć, pozytywnego wpływu na tereny należące do kościoła, a tam znajdowała się nie tylko świątynia, ale również zabudowania gospodarcze i cmentarz, więc tutaj ten teren został naprawdę bardzo mocno okrojony. Co więcej, w pierwotnych projektach wyglądało to by tak, że kościół znalazłby się na takim, można powiedzieć, wielkim podwórzu bastionu. Nie było to wygodne oczywiście dla samego proboszcza, ale również dla samych fortyfikatorów, którzy zawsze dziedziniec, tak zwany majdan bastionu, chcieli mieć wolny, dlatego że tam były gromadzone wszelkiego rodzaju zapasy na wypadek obrony miasta. Stąd też dopiero po korekcie tych planów, gdzie miał być zlokalizowany bastion numer 5, czyli przesunięcie go troszeczkę w kierunku północnym. Na podstawie takiego kompromisu ten bastion powstał, ale to był właśnie budowany jako ostatni. No i cały czas od samego początku były problemy z tymi bastionami po zachodniej stronie miasta, od bastionu 6 do bastionu 8, do samej Wisły, że tam cały czas były te zawaliska związane z płynącym pod ziemią, czy też czasami przy większych deszczach, również na powierzchni ziemi strumieniem. Ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy miasto było przygotowane do obrony, czyli przed atakami wojsk wroga, które oczywiście musiały podejść pod miasto, musiały się rozłożyć, musiały się przygotować do oblężenia, a obrońcy również mieli za zadanie przygotowanie tych swoich fortyfikacji w taki sposób, żeby one stanowiły ciągły taki pierścień. No i wtedy właśnie przed samą walką najprawdopodobniej była możliwość, że gdy zaczęliśmy z taki spacer po wałach bastionowych w okolicach dzisiejszego mostu kolejowego, czyli na wysokości bastionu pierwszego, moglibyśmy dojść do bastionu 8. Oczywiście korzystając z różnego rodzaju ścieżek dla wojska, no bo nikt takim wojem artyleryjskim w momencie, kiedy miasto się przygotowywało do obrony, raczej by nie chodzi, no bo tutaj strzelcy właśnie wyposażeni w muszkiety stanowiące taką forpocztę, czyli taki odcinek najbardziej wysunięty wroga w kierunku miasta, no czyhali tylko na takich chodzących i starali się ich eliminować, wychodząc z założenia, że to są właśnie ci dowódcy, ci, którzy no, chociażby sprawdzają stan fortyfikacji przed samą bitwą.
4: Tutaj w Muzeum Twierdzy Toruń nad nami, nad głowami chociażby wystają z sufitu takie haki, to pozostałości jeszcze warsztatów, które tutaj były, no bo to muzeum znajduje się w obiekcie, który przez lata, jak już powiedzieliśmy nawet, był wykorzystywany i żył swoim własnym życiem.
5: Tak, mamy tutaj na sklepieniach różnego rodzaju elementy, szczególnie w sali, która była przeznaczona na odlewnię. Taką największą, charakterystyczną rzeczą, którą możemy na tych sklepieniach zobaczyć, jest pozostałość po suwnicy, która znajdowała się właśnie w czasie, czyli znajdowała się w tym pomieszczeniu w czasach już powojennych, czyli po prostu znajdował się tam taki dźwignik, taka wyciągarka łańcuchowa, gdzie ciężkie elementy można było przenosić. Natomiast w tej sali i w następnej mamy również na bokach sklepień takie charakterystyczne haki, dosyć regularnie umieszczone. Do czego one służyły, tak naprawdę do końca nie wiemy. Mamy, czyli wiemy, do czego służyła część tych haków znajdująca się, można powiedzieć, w górnej części sklepienia, prawie w jej osi. Na nich najprawdopodobniej umieszczano takie pionowe elementy z jakichś tam sztywnych cięgien, czyli chociażby albo drewniane, albo takie metalowe pręty, na których umocowano półki służące do składowania jakiegoś tam wyposażenia dla żołnierzy. Natomiast zagadką dla nas są takie grupy haków umieszczone dość nisko, na samym początku tej części sklepiennej. Według nas były to haki służące do zamocowania takiego zespołu liny, na których można było umocować coś w rodzaju takiej dodatkowej drewnianej podłogi, która też spełniała najprawdopodobniej jakieś funkcje magazynowe.

0: reklamie.
1: A słyszałeś, że w radiu gra i ciąg dalszy wyjątkowej historii Torunia. 8 lutego 1945 roku do Torunia wkroczyła grupa operacyjna rządu tymczasowego, przejmując zarząd nad miastem i rozpoczynając nowy rozdział w jego powojennej historii. To właśnie tego samego dnia Torunianie mogli przeczytać pierwszy numer Słowa Pomorskiego, gazety, która miała przez kolejne dekady relacjonować życie miasta i regionu. Bezpośrednio po wejściu wojsk sowieckich zapadła decyzja o umiejscowieniu władz nowego województwa pomorskiego nie w Toruniu, lecz w Bydgoszczy. Argumentowano to przede wszystkim tym, że Bydgoszcz skupiała dwukrotnie większą liczbę ludności robotniczej niż Toruń. Ta decyzja na długi czas przesądziła o roli Torunia w strukturze administracyjnej regionu, choć miasto nie zamierzało pozostawać w cieniu. Pod koniec sierpnia 1945 roku opublikowano dekret Krajowej Rady Narodowej o powołaniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia ta, kontynuując tradycję Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, szybko stała się jednym z filarów intelektualnych Torunia. Wykorzystując jubileusz 500-lecia urodzin swojego patrona, przypadający na rok 1973, Uniwersytet zyskał nowy, rozległy kampus na Bielanach. Do dziś miasteczko uniwersyteckie stanowi interesujący przykład architektury drugiej połowy XX wieku i centrum życia akademickiego miasta. Lata 60. i 70. XX wieku to okres, w którym Toruń postawił na ochronę swojego dziedzictwa. Zbliżający się jubileusz 500-lecia pokoju toruńskiego, obchodzony w roku 1966, stał się impulsem do intensyfikacji prac konserwatorskich. W ich ramach odrestaurowano wiele cennych zabytków, zabezpieczono i zagospodarowano ruiny Zamku Krzyżackiego, które przekształcono w pomnik pokoju toruńskiego. Po zakończeniu wojny Toruń, podobnie jak inne polskie miasta, stał się areną dynamicznej industrializacji. Prężnie rozwijał się przemysł chemiczny, elektroniczny, metalowy i włókienniczy. Rozbudowano oraz zmodernizowano istniejące już zakłady, takie jak Polchem, fabrykę maszyn budowlanych czy zakłady urządzeń młyńskich, a także powstały nowe, w tym pomorskie zakłady drobiowe. Pierwszy tego typu zakład w Polsce, otwarty w roku 1951. Do największych inwestycji należały zakłady włókien sztucznych Chemitex Elana. Decyzja o budowie zapadła w roku 1959, produkcja ruszyła 5 lat później, oraz toruńska przędzalnia czesankowa Merinotex. Decyzja o budowie w tym samym roku, produkcja od 1966 roku. Rozpoczęto także budowę zakładów urządzeń okrętowych, znanych dzisiaj jako Towimor. W 1972 roku utworzono Toruńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które realizowało kluczowe inwestycje w całym mieście. Rozwój przemysłu przyciągał nowych mieszkańców, co pociągnęło za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej. Już w latach 50. powstało największe wówczas osiedle Kaszownik, a w 1958 roku osiedle imienia S. Dubois. Kolejna dekada przyniosła dalszy rozkwit osiedla Zjednoczenia, młodych Bema Tysiąclecia, Chrobrego, Reja oraz Armii Ludowej na Podgórzu. Wiele bloków powstawało dzięki inicjatywie zakładów pracy, m.in. Elany i Merinotexu. Największe zmiany przyniosły lata 70. i 80., gdy na wschodnich obrzeżach miasta wyrósł ogromny kompleks mieszkaniowy. To jest tak zwana sypialnia miasta, składająca się z trzech wielkich osiedli. Rubinkowo pierwsze, Rubinkowo drugie oraz na Skarpie. Dziś mieszka tam około 70 tysięcy osób. Nie tylko przemysł i mieszkania zmieniały oblicze Torunia. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powstała rozbudowana baza sportowa i rekreacyjno-turystyczna. W latach 50. i 60. otwarto dwa zimowe baseny wioślarskie, sztuczne lodowisko Tortor, stadion miejski oraz międzyszkolny ośrodek sportowy. Powstały także baseny otwarte i kryte, stadion żużlowy, hotele Orbisu, Kosmos i Helios, a w 1973 roku nowoczesny ośrodek rekreacyjno-rozrywkowy Wisła. Na osiedlu Hanki Sawickiej wybudowano stadion, co znacząco wzbogaciło ofertę sportową miasta. Toruń po wojnie stał się także ważnym ośrodkiem kulturalnym. Życie kulturalne odradzało się błyskawicznie. Już 24 lutego odbył się pierwszy seans kinowy po wyzwoleniu, a 16 czerwca miała miejsce pierwsza uroczysta premiera w Teatrze Miejskim. Jesienią tego samego roku działalność rozpoczął Teatr Lalki i

0: aktora Baj Pomorski. Od 1958 roku miasto gościło coroczne festiwale teatrów Polski Północnej, a rok później otwarto Muzeum Etnograficzne. W 1963 roku powstała galeria i ośrodek plastyczny twórczości dziecka. Jedyna tego typu placówka w Polsce. W 1973 roku Książnica Miejska otrzymała nową siedzibę przy ulicy Słowackiego, a nieco później powstało Toruńskie Towarzystwo Kulturalne, które odegrało istotną rolę w animacji życia kulturalnego. Przełomowym momentem w powojennej historii Torunia był 1 czerwca 1975 roku, kiedy miasto zostało stolicą województwa toruńskiego. Ten awans administracyjny podkreślił rosnące znaczenie Torunia nie tylko jako centrum naukowego i kulturalnego, ale również gospodarczego i społecznego regionu. Dziś, patrząc z perspektywy lat, widać, jak ogromną drogę przeszedł Toruń od czasów powojennych. Dynamiczny rozwój przemysłu, rozbudowa infrastruktury, ochrona i promocja dziedzictwa oraz bogate życie kulturalne sprawiły, że miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków w północnej Polsce. To właśnie te wydarzenia i procesy ukształtowały współczesny obraz Torunia, który nieustannie łączy tradycję z nowoczesnością. A słyszałeś, że w radiu gra i współczesna historia Torunia? Od transformacji ustrojowej z końca lat 80. Toruń przeszedł prawdziwą metamorfozę, stając się jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków w północnej Polsce. Miasto, którego historia sięga średniowiecza, po 90. roku ubiegłego wieku zaczęło przyciągać inwestorów, stawać się miejscem nowych przedsięwzięć naukowych, a także ważnym punktem na turystycznej mapie kraju. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, będący od lat wizytówką Torunia, zaczął się intensywnie rozbudowywać, a obok niego pojawiły się zupełnie nowe uczelnie wyższe, które przyciągnęły studentów z całej Polski. Wraz z rozwojem nauki w mieście powstały nowoczesne hotele, muzea i inne placówki kulturalne, które z czasem stały się obowiązkowymi punktami dla odwiedzających. Zainteresowanie prywatnych inwestorów pozwoliło miastu na kolejne inwestycje, które nie tylko poprawiły infrastrukturę, ale też podniosły standard życia mieszkańców. Jednym z najważniejszych momentów w nowożytnej historii Torunia było wpisanie w 1997 roku zespołu Starego i Nowego Miasta oraz ruin Zamku Krzyżackiego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To wyróżnienie nie tylko podniosło prestiż miasta na arenie międzynarodowej, ale także wpłynęło na wzrost liczby turystów i inwestycji w sektorze usług. 7 lat później, w 2004 roku, Toruń został wybrany ogólnopolską siedzibą Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, co umocniło jego pozycję jako centrum dziedzictwa kulturowego w Polsce. Koniec lat 90. przyniósł także zmiany w administracyjnej mapie kraju. Reforma z 1999 roku oznaczała likwidację województwa toruńskiego. W odpowiedzi na te zmiany mieszkańcy Torunia zabiegali o przyłączenie do województwa pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Ostatecznie w lipcu 1998 roku zapadła decyzja o ulokowaniu w Toruniu władz samorządowych nowo utworzonego województwa kujawsko-pomorskiego, a od 1 stycznia 1999 roku miasto stało się jedną z dwóch stolic tego regionu. Ambicje Torunia sięgały jednak znacznie dalej. W 2007 roku rozpoczęto starania o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016. Choć ostatecznie się to nie powiodło, miasto nie zwolniło tempa. W 2011 roku Toruń uzyskał połączenie z autostradą A1 w kierunku Gdańska, a 2 lata później w kierunku Łodzi. 9 grudnia 2013 roku uroczyście otwarto most drogowy imienia generał Elżbiety Zawadzkiej, który znacząco usprawnił komunikację w mieście. Zaledwie 3 dni później, 12 grudnia 2015 roku, otwarto Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, które od tego momentu stało się siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i nowym centrum wydarzeń kulturalnych regionu. Po 2015 roku Toruń konsekwentnie inwestował w infrastrukturę drogową i miejską. Przebudowano wiele kluczowych arterii, takich jak Trasa Staromostowa, ulica Łódzka czy Turystyczna, a także Plac Biskupa Chrapka. Miasto zyskało również nowe obiekty użyteczności publicznej, w tym elektrociepłownię gazową EDE, halę tenisową, miejski basen oraz nową siedzibę sądu rejonowego. Rozpoczęła się także rozbudowa wojewódzkiego szpitala zespolonego i specjalistycznego szpitala miejskiego, co znacząco poprawiło dostęp do nowoczesnej opieki zdrowotnej. W sferze duchowej również działo się wiele. Dokonano konsekracji dwóch nowych toruńskich świątyń. Kościoła pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II oraz kościoła błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Powstała także nowa parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w rozwijającej się dzielnicy Jar. 2018 rok przyniósł kolejne sukcesy. To właśnie wtedy zapadła decyzja, że Toruń zorganizuje w 2021 roku halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. W tym samym roku powołano także Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, co podkreśliło rosnącą rolę miasta w strukturach bezpieczeństwa regionu. Wśród najważniejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych symboli miasta należy wymienić Festiwal Kamerimicz, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęcony sztuce operatorów filmowych. Jego historia rozpoczęła się właśnie w Toruniu w 1993 roku, a po okresie obecności festiwalu w Łodzi i Bydgoszczy w roku 2019 festiwal Marka Żydowicza ponownie zawitał w Grodzie Kopernika, co potwierdziło silną pozycję miasta na kulturalnej mapie Polski. Toruń nie zwalnia tempa i nieustannie udowadnia, że potrafi łączyć wielowiekową tradycję z nowoczesnością, przyciągając inwestorów, studentów, turystów i miłośników kultury z całej Europy. To miasto, które nieustannie się rozwija i zaskakuje, a jego mieszkańcy mogą być dumni z miejsca, w którym żyją. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu, gdzie odkrywamy przed wami niezwykłe historie i ciekawostki prosto z serca Grodu Kopernika. Dziś przeniesiemy się w świat toruńskiej kultury i sztuki, a wszystko za sprawą niezwykłego miesięcznika, który od lat towarzyszy mieszkańcom i miłośnikom tego miasta. Mowa oczywiście o toruńskim informatorze kulturalno-artystycznym IKAR. Wyobraźcie sobie, że od września 2003 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawił się na toruńskich ulicach, IKAR stał się nieodłącznym przewodnikiem po wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych. To właśnie on, wydawany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia, przez lata był mostem pomiędzy twórcami a odbiorcami. Co ciekawe, przez pewien czas pieczę nad nim sprawował również Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. Wydawany całkowicie bezpłatnie, IKAR dociera do szerokiego grona mieszkańców i turystów. Znajdziecie go w każdej toruńskiej instytucji kultury, w Ośrodku Informacji Turystycznej, a także w klubach i restauracjach, które na stałe wpisały się w kulturalny krajobraz miasta. Miesięcznik ten jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją zawartość, ale także formę. Każde wydanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza z nich to zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, artykuły o mieście oraz wywiady z niezwykłymi ludźmi związanymi z Toruniem. To właśnie tutaj czytelnicy mogą poznać kulisy powstawania toruńskich spektakli, koncertów czy wystaw, a także przeczytać rozmowy z artystami, których twórczość inspiruje kolejne pokolenia. Druga część to swoiste kalendarium, czytelny przewodnik po propozycjach na cały miesiąc przygotowany przez każdą z instytucji. Na końcu każdego numeru znajduje się chronologiczny wybór wydarzeń, który pozwala szybko sprawdzić, co dzieje się w Toruniu danego dnia. Dzięki temu IKAR stał się dla wielu mieszkańców niezbędnym narzędziem do planowania czasu wolnego. Nie można pominąć faktu, że od lutego 2010 roku IKAR zyskał zupełnie nową tożsamość wizualną. Wszystko za sprawą ogólnopolskiego konkursu dla grafików, który ogłosił Urząd Miasta Torunia. Zwycięzcą został Rafał Drzycimski, a jego projekt logo i szaty graficznej do dziś budzi uznanie zarówno czytelników, jak i specjalistów od designu. Nowoczesna oprawa graficzna idzie w parze z troską o lokalnych artystów. To właśnie oni projektują okładki i zamieszczają w miesięczniku swoje autorskie rysunki. W ten sposób miasto sprawuje nad nimi swoisty mecenat, promując ich twórczość i umożliwiając dotarcie z nią do szerokiego grona odbiorców. Popularność IKARA najlepiej oddaje fakt, że cały nakład, który obecnie wynosi 2500 egzemplarzy, znika z półek w ciągu zaledwie kilku dni od ukazania się kolejnego numeru. Mieszkańcy mieszkańcy Torunia nie wyobrażają sobie miesiąca bez tego przewodnika po świecie kultury, a turyści chętnie sięgają po niego, by jeszcze lepiej poznać miasto i jego ofertę kulturalną. Historia Ikara to jednak nie tylko sukcesy i rozwój, ale również trudne momenty. W kwietniu 2020 roku, na początku pandemii, wydawanie miesięcznika zostało zawieszone. Przez ponad 4 lata na toruńskich ulicach brakowało tego barwnego przewodnika, a miłośnicy kultury z niecierpliwością wyczekiwali jego powrotu. Na szczęście w październiku 2024 roku, po długiej przerwie, Ikar znów pojawił się wśród mieszkańców, przynosząc świeżą dawkę inspiracji i informacji o życiu kulturalnym miasta. Warto wspomnieć o osobach, które stoją za sukcesem tego wyjątkowego wydawnictwa. Kiedy Ikar wrócił na rynek, stanowisko redaktorki naczelnej ponownie objęła Magdalena Kujawa, która z ogromnym zaangażowaniem kierowała redakcją i dbała o to, by miesięcznik odpowiadał na potrzeby czytelników. W marcu 2026 roku stery przejął Jarosław Jaworski, obecny redaktor naczelny. To on dziś czuwa nad każdym numerem, dbając o to, by Ikar nieustannie inspirował, informował i łączył mieszkańców Torunia. Dzięki Ikarowi Toruń żyje kulturą. To właśnie ten miesięcznik pokazuje, jak bogate i różnorodne jest życie artystyczne miasta. Od koncertów przez wystawy, aż po spotkania z twórcami, każdy znajdzie tu coś dla siebie. A jeśli jeszcze nie mieliście okazji sięgnąć po swój egzemplarz, warto poszukać go w jednej z toruńskich instytucji. Bo Ikar to nie tylko informator, to kawałek historii, tradycji i pasji, które na stałe wpisały się w codzienność Torunia. A słyszałeś, że właśnie dzięki takim inicjatywom Toruń nieustannie zaskakuje, inspiruje i przyciąga ludzi z całej Polski? Oto kolejny powód, by być dumnym z naszego miasta. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Tym razem przenosimy się w niezwykły świat toruńskich prezydentów i burmistrzów, by przyjrzeć się ich losom, decyzjom i ścieżkom życia, które na zawsze wpisały się w historię miasta nad Wisłą. Cofniemy się ponad 100 lat wstecz, do czasów, kiedy Toruń przechodził burzliwy okres powrotu do odradzającej się Polski, a władzę obejmowali ludzie nietuzinkowi, zdeterminowani, wykształceni, oddani sprawie publicznej. Czy słyszeliście kiedyś o doktorze Ottonie Steinbornie? To właśnie on, pochodzący z rodziny niemieckiej, urodzony w Nowych Suminach w Borach Tucholskich, został pierwszym polskim burmistrzem Torunia po odzyskaniu niepodległości. Jego życie to gotowy scenariusz na film. Początkowo planował zostać duchownym, studiując teologię, jednak wkrótce zafascynowała go medycyna i to właśnie jej poświęcił swoją karierę. Studiował w wielu niemieckich miastach, takich jak Würzburg, Berlin, Monachium, Rostock czy Lipsk, gdzie pod koniec października roku 1899 uzyskał tytuł doktora. Zaraz potem przyjechał do Torunia, gdzie rozpoczął praktykę lekarską, bardzo szybko angażując się w życie społeczne i naukowe, między innymi w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Lata Wielkiej Wojny i czas po jej zakończeniu były szczególnie ważne dla przyszłości miasta. Doktor Steinborn, będąc już znaną postacią w Toruniu, stał się przewodniczącym Polskiej Rady Ludowej, która powstała w listopadzie 1918 roku. To właśnie on, jako czołowy działacz polskiego ruchu narodowego, zabiegał o prawa Polaków w mieście, które przez dziesięciolecia pozostawało pod zaborem pruskim. To jemu przypadł w udziale zaszczyt powitania polskiego wojska, które 18 stycznia 1920 roku wkroczyło do Torunia, symbolicznie kończąc okres zaboru. W tym samym dniu został mianowany komisarycznym burmistrzem Torunia, piastując ten urząd do 9 lutego tego samego roku. Choć jego kadencja była krótka, Steinborn zapisał się złotymi zgłoskami w historii miasta. Po zakończeniu misji burmistrza nie odszedł od spraw publicznych, został radnym miejskim, angażował się w działalność Narodowej Partii Robotniczej, a następnie zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Najpierw pod koniec marca 1926 roku objął mandat senatora pierwszej kadencji, a później w latach 1928-1930 był senatorem drugiej kadencji z województwa pomorskiego. Jego życie prywatne również warte jest wspomnienia. październiku 1900 roku poślubił Helenę Tomilę z domu Kawczyńską. Otton Steinborn zmarł 4 sierpnia 1936 roku, a pochowany został na cmentarzu Świętego Jerzego w Toruniu. A czy słyszeliście o Bronisławie Ditlu, kolejnym prezydencie Torunia? Urodził się 15 sierpnia 1878 roku w Żuchowie w rodzinie ziemiańskiej o głębokich tradycjach. Jego stryjecznym dziadkiem był wybitny lekarz i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Józef Ditl, co niewątpliwie wpłynęło na kształtowanie postaw społecznika i urzędnika w młodym Bronisławie. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie studiował prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak zanim rozpoczął urzędniczą karierę, przez krótki czas pracował w rodzinnych dobrach ziemskich. Jego droga zawodowa wiodła przez różne urzędy w Galicji, pracował w namiestnictwie galicyjskim, w starostwach w Mielcu, Rochatynie, Kołomyi czy Przeworsku. W czerwcu 1920 roku został starostą powiatu kolbuszowskiego, a od maja 1921 roku powiatu śniatyńskiego. To właśnie z tego stanowiska trafił do Torunia, gdzie od 1 maja 1921 roku do 26 kwietnia roku następnego pełnił funkcję prezydenta miasta. Dietl odegrał ważną rolę w procesie spolszczania urzędów Torunia, dbając, by administracja miejska stała się bardziej przyjazna polskim obywatelom. Po zakończeniu pracy w Toruniu objął stanowisko starosty grodzkiego w Poznaniu, a następnie starosty powiatowego w Inowrocławiu. Od 1929 roku mieszkał i pracował w Poznaniu, gdzie kierował biurem informacji Poznańskiej Wystawy Krajowej, a tuż przed wybuchem II wojny światowej został zastępcą kierownika Urzędu Wojewódzkiego. Bronisław Ditl był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w maju 1923 roku oraz Brązowym Krzyżem Zasługi w 1938 roku. Zmarł 24 stycznia 1952 roku w Poznaniu, gdzie spoczywa na cmentarzu Junikowo. W życiu prywatnym Bronisław Ditl również miał wiele powodów do dumy. W listopadzie 1923 roku poślubił Anielę Znaniecką, córkę Adama, pierwszego polskiego starosty Inowrocławskiego. Z ich małżeństwa urodziło się dwoje dzieci, Barbara, która została biochemiczką, oraz Jerzy, profesor ekonomii na Uniwersytecie Poznańskim i były senator Rzeczypospolitej Polskiej. Takie właśnie postaci kształtowały Toruń u progu niepodległości. To dzięki takim ludziom Toruń zyskał szansę na lepszą przyszłość, a ich historie na zawsze pozostaną inspiracją dla kolejnych pokoleń.
1: Zwiedzamy Muzeum Twierdzy Toruń. Z nami jest pan Adam Kowalkowski. Jesteśmy w kolejnej sali tego obiektu w koszarach Bramy Chełmińskiej. Nie jestem wielkim specjalistą od historii, ale wydaje mi się, że postacie, które przed nami są ubrane w mundury z czasów chyba napoleońskich.
2: Tak, mamy tutaj dioramę przedstawiającą 5 umundurowanych żołnierzy. Są to przedstawiciele różnych państw biorących udział w kampaniach napoleońskich. Mamy tutaj piechura francuskiego, mamy Bawarczyka, mamy również artylerzystów pruskich czy żołnierza rosyjskiego. Wszystkie te postacie mają coś wspólnego z Toruniem, dlatego że te wszystkie narodowości w różnych okresach kampanii napoleońskiej, czyli pomiędzy 1806 a 1813 rokiem, jeżeli chodzi o Toruń, wokół tego miasta stacjonowały. Na początku byli to oczywiście Francuzi i Prusacy, no bo twierdza zajęta przez Prusaków już na podstawie postanowień drugiego rozbioru Polski w 1793 roku garnizon pruski do Torunia wchodzi. I tak naprawdę do 1806 roku, do grudnia 1806 Prusacy w Toruniu stacjonują. Przychodzi ten nazywany przez historyków Wielki Francuski Walec, który wypiera tych Prusaków z terytorium ówczesnej Polski. I w 1807, można powiedzieć, że od samego początku roku w Toruniu stacjonują wojska francuskie. Ale to stacjonowanie Francuzów w Toruniu też oczywiście musiało kiedyś się skończyć. 6 lat później, w 1813 roku, po klęsce Polsce wojsk Napoleona na terytorium Rosji. Wojska rosyjskie rozpoczynają dosyć długą pogoń za Francuzami, no i Toruń staje się znowu miastem, o które toczą się walki. Garnizon francuski stara się tego Torunia bronić, ale musi wiedzieć również o tym, że jeżeli zostanie okrążony, no to ten kwiat tego wojska francuskiego, dobrze zaprawionego na terytorium Rosji, zostanie tak naprawdę bezpowrotnie stracony. Stąd też Francuzi podejmują decyzję, że ich wojsko, można powiedzieć narodowe, będzie ewakuowało się dalej w kierunku zachodnim, natomiast do obrony Torunia będą przeznaczeni żołnierze bawarscy. Młodzi chłopacy, którzy tak naprawdę jeszcze pół roku wcześniej nie wiedzieli o tym, że jakaś wojna ich tutaj spotka, wyszkoleni na szybko, przyszli z terenów Bawarii na początku do Płocka, wykorzystując własne nogi, tak naprawdę ten cały korpus wszedł pieszo, a potem właśnie na początku, znaczy pod koniec stycznia 1813 roku Bawarczycy w liczbie tak około 4 tysięcy przyszli pieszo do Torunia. Zresztą po drodze troszeczkę rozminęli się z naszym miastem i trzeba było ich tam szukać, bo poszli bardziej na zachód w kierunku Bydgoszczy. I tutaj ten korpus przez następne 3 miesiące stawiał mężnie czoła żołnierzom rosyjskim, którzy to miasto oblegali. Stawiał mężnie czoła nie tylko Rosjanom, ale również chorobom zakaźnym, które w Toruniu wtedy się rozprzestrzeniały. Wystarczy sobie uświadomić, że z tych 4000 Bawarczyków, którzy bronili Torunia, w walkach takich bezpośrednich w czasie oblężenia trwającego no, około 2 miesięcy zginęło nie więcej niż 20. Niektóre źródła podają nawet, że tak w bezpośrednich walkach zginęło 7 Bawarczyków. Natomiast na tyfus, który wtedy w Toruniu panował, zmarło ich 920, a kolejna taka liczba dogorywała gdzieś tam w lazaretach. Także można powiedzieć, że walki o Toruń w 1813 roku wygrali nie tyle Rosjanie, co tyfus, który tutaj w naszym mieście panował. Także tutaj każda formacja przedstawiona na tej naszej dioramie brała udział w walkach w okolicach Torunia właśnie w okresie napoleońskim.
1: Po drodze, przechodząc po Muzeum Twierdzy Toruń, taką moją uwagę zwróciły te charakterystyczne siedziska. Oczywiście u góry wykończone klasycznie w nowoczesnym stylu, ale na dole to są chyba jakieś historyczne gdzieś tam skrzynie, które udało się w takim militarnym stylu zachować.
2: Tak, tworząc wystawę wychodziliśmy z założenia, że nie może to być takie muzeum z definicji, czyli takie, w którym podchodzi się tylko do gablot, w którym można oglądać obiekty schowane za szybą. To jednak miało być miejsce, które nawiązuje charakterem do koszar wojskowych, no bo w takich koszarach zostało zlokalizowane. Stąd też wszelkiego rodzaju siedziska dla naszych gości, czy te znajdujące się na salach ekspozycyjnych, służące do tego, aby na siedząco obejrzeć projekcję filmową, czy też te, które znajdują się na korytarzu, służące po prostu naszym zmęczonym turystom do odpoczynku, zostały zaadaptowane ze skrzyń albo do przechowywania amunicji, albo do przechowywania elementów broni. Te skrzynie wykorzystywane przez Wojsko Polskie już po II wojnie światowej można jeszcze dostać w różnego rodzaju depozytach, czy też jakichś takich składach udostępnianych przez Agencję Mienia Wojskowego, czy też firmach zajmujących się dystrybucją broni. Zostały one przejęte, przygotowane, co najważniejsze oczyszczone, pomalowane, obite od góry takim dosyć wygodnym materiałem. No i teraz służą nam jako takie ławki, a jednocześnie skrzynie, w których można różnego rodzaju rzeczy przechowywać. We wnętrzu skrzyń, które tutaj widzimy w sali z projekcją, znajdują się poduszki, dlatego że jeżeli mamy tutaj jakieś zajęcia edukacyjne dla dzieci, no to dzieciaki siadają na podłodze, no i żeby tutaj wygodniej im się siedziało, takie poduszki można sobie właśnie z takich ławko-skrzyń wyciągnąć. Nie widać ich na co dzień, a naprawdę bardzo, bardzo nam pomagają. A skrzynie jako ogromna objętość, taka właśnie magazynowa, bardzo nam tutaj również tę pracę ułatwiają.
1: W tej części koszar bramy chełmińskiej, jak się domyślam, znajdowała się taka polowa kuchnia.
2: Znaczy to, co widzimy tutaj, to jest taka typowa kuchenka znajdująca się ówcześnie w każdej sali. Niestety w momencie, kiedy przyjeżdżamy przejęliśmy nasz budynek, on był bardzo mocno zrujnowany, dlatego że w okresie takiej cywilnej jego służby na terenie naszego miasta, w jego wnętrzach znajdowały się różnego rodzaju zakłady rzemieślnicze i wszelkiego rodzaju wyposażenie, które chociażby zajmowało miejsce w takich charakterystycznych wnękach, a piece z reguły były umieszczone w takich właśnie wnękach, były po prostu niszczone. Został tak naprawdę zachowany w bardzo dobrym stanie jeden piec, przed nim się właśnie znajdujemy. On jeszcze w okresie międzywojennym, najprawdopodobniej w okresie międzywojennym, został całkowicie zamurowany. Wnęka, w której się znajduje, została zamurowana i tak naprawdę nikt nie wiedział o jej istnieniu. Dopiero na podstawie planów, które udało się znaleźć dla tego budynku, chodząc po poszczególnych salach, okazało się, że w tym miejscu zamiast ściany powinna być wnęka, więc ściana została rozbita i okazało się, że wewnątrz znajduje się całkiem dobrze zachowany piec. Brakowało tylko takich elementów metalowych, które najłatwiej było rozebrać, czyli drzwiczek, czy różnego rodzaju zamknięć. Natomiast cała konstrukcja pieca była zachowana. I do czego ten piec służył? Jest to taka kuchnia służąca do podgrzewania posiłków dla grupy żołnierzy mieszkających w takiej sali. Sala ma długość około 15 metrów, szerokość 5. I była zamieszkana w okresie pokoju przez mniej więcej 15-20 żołnierzy. W momencie, kiedy twierdza przygotowywała się do obrony, no tutaj można było tę liczbę żołnierzy podnieść do 30. No i oni tutaj tak naprawdę tworzyli taką swoją zwartą grupę, która razem ćwiczyła, razem się uczyła, w nocy razem spali, natomiast w ciągu dnia razem zjadali posiłki. Takich sal jak ta w naszym muzeum mamy 14, w dawnych czasach 11 sal służyło jako sale mieszkalne. Wszystkie te sale obsługiwała jedna kuchnia, która była wyposażona w taki zespół trzech kotłów o dosyć dużej pojemności. W jednym kotle można było gotować jednocześnie 500 litrów zupy. Natomiast nie było możliwości przeznaczenia jednego z pomieszczeń na coś w rodzaju stołówki. Stąd też wymyślono w armii pruskiej, czyli w ogóle w infrastrukturze fortyfikacji i koszar pruskich, taki system, że w każdej sali mieszkalnej będzie takie urządzenie służące do podgrzewania tych posiłków. Czyli krótko mówiąc, żołnierze szli do tej wielkiej kuchni ze swoim własnym garnkiem, dostawali porcję zupy dla wszystkich żołnierzy w danym pomieszczeniu, przychodzili i jeżeli wszyscy byli na miejscu, można było tę zupę czy jakiś tam inny posiłek na szybko zjeść, póki jest ciepły. Natomiast jeżeli sala była pusta i tutaj zostawali tylko sami dyżurni, natomiast reszta żołnierzy była gdzieś na zajęciach, no to do ich obowiązków należało utrzymanie tego posiłku w odpowiedniej temperaturze, takiej, żeby można było na szybko, w momencie, kiedy wojsko wróci, zjeść. Stąd też mamy taką wnękę z piecem takim typowym, który znajdował się jeszcze tam kilkadziesiąt lat temu u naszych babci gdzieś tam na wsi, który można było ogrzewać drewnem lub węglem. Stąd też po prawej stronie jest taka charakterystyczna wnęka za kratą, w której przechowywano suszące się drewno. No i tutaj te posiłki mogły być odgrzewane przez tych dyżurnych. I kiedy wojsko przychodziło z takiego naszego garnka, można powiedzieć takiego salowego, w którym znajdowała się ilość pokarmu, taka, żeby tą całą salę pełną żołnierzy zaspokoić, można było to podgrzać. Po zakończonych czynnościach związanych z przygotowaniem tego posiłku, oczywiście naczynia były myte, a cała ta kuchenka zamykana takimi dwoma metalowymi drzwiczkami. I wtedy można powiedzieć, że było posprzątane. Obok tej kuchenki stoi drugie urządzenie służące do podgrzewania, do podnoszenia temperatury w pomieszczeniu, czyli taki zwykły piec kolumnowy w Polsce nazywany tak dosyć powszechnie kozą. Dlaczego w pomieszczeniu dwa piece? Ten, który służył do podgrzewania posiłków, jest tak skonstruowany, żeby jak najmniej ciepła wydostawało się na zewnątrz. Chodziło o to, żeby był jak najbardziej efektywny, żeby miał jak największą sprawność. Stąd też tylko to ciepło było przekazywane z tej komory ogniowej na płytę służącą do ustawienia na niej różnego rodzaju naczyń. Natomiast mało ciepła przychodziło do sali. Piec kolumnowy, czyli ta nasza koza, jest wykonana w taki sposób, że stojąc w oddaleniu od ściany, tak mniej więcej pół metra od najbliższej ściany, w momencie, kiedy zostało w nim napalone, oddawał ciepło całą swoją powierzchnią, a w obiektach koszarowych, szczególnie takich jak nasze koszary, czyli podwalnia, czyli obiekt, który jest przysypany ziemią, bo jest częścią tego wału bastionowego, o którym mówiliśmy sobie wcześniej, musiały być ogrzewane, co ciekawe, przez cały rok. Dlatego, że tutaj temperatura w okresie letnim zawsze jest o 6-7 stopni niższa niż na zewnątrz. Powoduje to bardzo duże zawilgocenie pomieszczeń. Jest to związane z tym, że jeżeli do wnętrza obiektu dostanie się takie gorące powietrze, bardzo wilgotne, chociażby po jakiejś burzy czy opadach deszczu w okresie letnim, wchodząc do wnętrza, obniżając temperaturę o 10 stopni, z tego powietrza wytrąca się para wodna. Ta para wodna kondensuje, skrapla się na różnego rodzaju chłodnych powierzchniach ścian czy w elementach wyposażenia i kapie nam w postaci takiej rosy na podłogi, czy też wchodzi w inne jakieś elementy infrastruktury samego obiektu, czyli w ściany, gdzieś tam w jakieś połączenia. No i ciężko jest tej wody się wyzbyć. Więc należało już w momencie, kiedy obiekt miał być wykorzystywany przez wojsko, a wiadomo jeszcze, że w tym obiekcie, gdzie znajdowało się około 150 żołnierzy, każdy mieszkając w nim też oddaje jakąś parę wodną w postaci chociażby własnego oddechu, należało tej wilgoci się pozbyć. Nie można było tutaj wprowadzić różnego rodzaju systemów wentylatorów i tym podobnych, takie, które mamy chociażby współcześnie, dlatego z prostego powodu, że chociażby wtedy nie było prądu i ciężko byłoby to w jakiś sposób napędzać, więc postanowiono wykorzystać wentylację grawitacyjną. W każdej sali, czy w ścianach, czy w sklepieniach mamy bardzo dużo takich prostokątnych kratek, które są niczym innym niż takimi kratkami wentylacyjnymi. Wewnątrz tych sklepień, czy w ścianach mamy bardzo dużo kanałów wentylacyjnych, które odprowadzają nam to zużyte, wilgotne powietrze. Ale żeby ta wentylacja działała, musimy mieć jakiś czynnik napędowy, żeby to powietrze było w stanie się przemieszczać. I tym czynnikiem napędowym jest właśnie ciepło. Ciepło wytwarzane przez te piece, więc w takiej kozie palono zimą, żeby pomieszczenie ogrzeć, żeby żołnierzom nie było zimno. Natomiast latem podgrzewano pomieszczenie w taki sposób, żeby tutaj było o wiele cieplej niż normalnie, gdyby tego ogrzewania nie było, to po pierwsze. A po drugie, żeby temperatura wewnątrz pomieszczenia była tam o stopień czy dwa stopnie większa niż tak zwana temperatura punktu rosy, czyli moment, kiedy para wodna zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać. No i tutaj żołnierze dyżurni w danej sali nie dość, że zajmowali się przygotowaniem posiłków, utrzymaniem sali w czystości. Do ich obowiązków należało również palenie w tym piecu i odpowiednie wietrzenie tych sal. No bo oczywiście nie możemy polegać tylko i wyłącznie na wentylacji takiej grawitacyjnej przy zamkniętych oknach. W okresie pokoju, kiedy nie było żadnego zagrożenia z zewnątrz jakimś ostrzałem, wybuchami, żołnierze również byli odpowiedzialni za otwieranie okien. I co ciekawe, te okna otwierano w ściśle określonych porach doby, w momencie, kiedy na dworze jest najchłodniej. A najchłodniej w ciągu doby mamy tak mniej więcej na godzinę przed i na godzinę po wschodzie słońca. A przez resztę doby okna były pozamykane i ta wentylacja grawitacyjna już robiła swoje, czyli tak naprawdę wymieniała nam powietrze ze zużytego na świeże.
1: W tej części sali możemy także zobaczyć, co znajduje się pod naszymi stopami.
2: Obiekty militarne musiały być dobrze fundamentowane ze względu na to, że w przeciwieństwie do zwykłych cywilnych budowli, nawet przy podobnej wysokości mają o wiele większą masę. Związane jest z tym, że mamy bardzo grube ściany, bardzo grube sklepienia, a w przypadku naszego obiektu nad sklepieniami mamy jeszcze warstwę betonu, która służyła jako takie zabezpieczenie przeciwko pociskom artyleryjskim używanym pod koniec XIX wieku. Stąd też obiekty musiały być naprawdę porządnie fundamentowane. Z reguły w obiektach pochodzących z tego okresu, czyli z lat 80. XIX wieku, z którymi mamy do czynienia w Toruniu, za fundament służyły najczęściej takie wylane z betonu płyty o grubości około 1 metra. Natomiast w przypadku koszar Bramy Chełmińskiej, czy dzisiejszego Muzeum Twierdzy Toruń, jest troszeczkę inaczej. Tutaj wykonano kamienne fundamenty, dosyć głębokie, dlatego że sięgające kilka metrów poniżej poziomu gruntu. To, co widzimy tutaj pod tą szklaną podłogą, to jest tak naprawdę wycinek ławy fundamentowej podpierającej jedną ze ścian. Są to takie 4 stopnie kamieni otoczaków połączonych z sobą zaprawą wapienną. Oczywiście te kamienie są troszeczkę uformowane, także tworzą takie charakterystyczne stopnie. Natomiast ta cała ława fundamentowa położona jest jeszcze na głębiej osadzonym fundamencie kamiennym w kształcie takiego wielkiego trójkątnego, w kształcie takiego odwróconego trójkąta, który zakotwiony jest w gruncie na głębokości prawie 8 metrów. Dlaczego tak się stało? Do końca nie wiemy. Wiemy tylko, że to jest najgłębiej ufundamentowany obiekt XIX-wiecznego wyposażenia fortecznego Torunia. Najprawdopodobniej związane jest to z tym, że znajdujemy się bardzo blisko stawu Kaszownik, tego, który właśnie służył w średniowieczu, w okresie nowożytnym, jak również w XIX wieku do magazynowania wody dla toruńskich fos. I najprawdopodobniej w momencie budowy, rozpoczęcia budowy tego obiektu okazało się, że grunt jest tak mocno nasycony wodą, że nie ma możliwości osadzenia takich zwykłych ław fundamentowych, takich właśnie, które widzimy tutaj pod tym szklanym elementem podłogi. Więc wykopano o wiele większe wykopy, większe otwory w ziemi i wypełniono je takim właśnie gruzem kamiennym połączonym z sobą zaprawą cementową. Chodziło o to, żeby ta zaprawa była odporna na działanie wody, bo ta woda gruntowa dosyć wysoko się tutaj znajdowała i na takich wielkich kamiennych podstawach dopiero wymurowano te elementy właściwych fundamentów danych ścian. W momencie, kiedy przeglądaliśmy materiały archiwalne związane z planami budowy tego obiektu, znaleźliśmy właśnie taki wycinek przedstawiający ścianę przy tym naszym akwarium, czyli przy tej drewnianej podłodze. I tutaj właśnie na podstawie tego wycinka mamy taką tabliczkę poglądową pokazującą to, co widzimy przez szklaną podłogę, czyli taki niewielki prostokąt z tymi trzema występami, to co widać pod szybą, no i właściwy ten fundament schodzący o wiele głębiej. W skrócie można powiedzieć, że głębokość posadowienia fundamentu w naszych koszarach jest mniej więcej taka sama jak wysokość elewacji, czyli gdy wchodzimy do naszego muzeum, widzimy tą wysoką ceglaną ścianę, to musimy sobie uzmysłowić, że pod podłogą mamy równie głębokie fundamenty.
1: Po Muzeum Twierdzy Toruń cały czas oprowadza nas pan Adam Kowalkowski.
3: Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop.
3: W Radiu Gra.
5: Mariusz Składanowski i kolejny gość naszego niedzielnego programu Kalejdoskop. Paweł Bukowski, doskonale wszystkim znany głos z Radia Gra, toruński przewodnik, ale także wykładowca Uniwersytetu WSB Merito Toruń. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No właśnie, mowa o głosie, który od dłuższego czasu na antenie Radia Gra opowiada o tajemnicach i historiach Torunia. A czy ty pamiętasz, jak zaczęła się twoja przygoda z historią? Skąd ta pasja?
6: Bardzo dobrze pamiętam i wydarzyło się to wiele, wiele lat temu, ale moment, którym odkryłem, jak bardzo to lubię, pamiętam dość dokładnie, a wydarzyło się to dokładnie w szkole podstawowej, kiedy uczestniczyliśmy w konkursie katarzynkowym na temat wiedzy o Toruniu. Wówczas ten konkurs wygraliśmy, mówię w liczbie mnogiej, bo była to drużyna. Chodziło o poprawne odpowiedzi dotyczące oczywiście historii Torunia, Mikołaja Kopernika, gotyku i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś ta pasja po drodze wzrastała. Przyszła szkoła średnia, czytanie książek, oczywiście spacery po Toruniu, zadawanie sobie samemu pytań, zadawanie znajomym pytań. Pierwsze wycieczki z oddziałem miejskim PTTK, czy to była twierdza Toruń, czy starówka, i pozyskiwanie tej wiedzy od, dzisiaj już mogę powiedzieć, kolegów, koleżanek starszych fachem. No i w końcu przyszła ta dojrzałość, kiedy bodaj na drugim czy trzecim roku studiów zapisałem się na kurs przewodnicki. No to już w ogóle był taki ocean wiedzy i wiesz, takie uczucie, kiedy pływasz w swojej pasji, pozyskujesz tą niewyczerpalny, że tak powiem, zasób wiedzy, który cię interesuje, i każda kamienica, mur, fort, ciekawostka o Toruniu, osoby, które tutaj mieszkały i promowały to miasto, zaczynają cię niezmiernie fascynować. A to trochę pewnie znasz to uczucie, kiedy otwierasz jeden wątek, zaczynasz go zgłębiać, to za nim idą kolejne.
5: Ja mam tak z muzyką na przykład, jak ktoś pyta, skąd ty to wszystko wiesz, no właśnie jak się otworzy jedne drzwi, to potem jest ileś, ale już pamięta się o tych poprzednich.
6: Tak, tak. I to jest akurat ten obszar wiedzy, który zostaje w tobie i który sobie przypominasz z przyjemnością, nawet daje ci to dużo frajdy. No mi niezmiernie dużo frajdy daje odkopywanie tych ciekawostek, które towarzyszą Toruniowi, a także jego dalszym czy bliższym okolicom. Bo to jak gdyby tworzy system, powiem, takich naczyń połączonych, te historie między sobą się przenikają, Torunia i okolicy. No już w ogóle jest to niesamowite, kiedy można się tą wiedzą podzielić, czy to z mieszkańcami Torunia, bo dziwo wycieczkach takich, nazwę to, wewnątrzmiejskich, kiedy mieszkańcy przychodzą zwiedzać Toruń. Nie brakuje mieszkańców, którzy chcą go poznawać, no i z turystami, którzy nas odwiedzają, czy to z kraju, czy z zagranicy, no to już jest w ogóle, jakby to młodzież powiedziała, no petarda.
5: W mieście takim jak Toruń chyba łatwiej zakochać się w historii, bo ona tu jest na wyciągnięcie ręki.
6: Jest na wyciągnięcie ręki, jest oryginalna, niesamowicie fascynująca, więc z pewnością mamy tutaj duże pole do popisu i do odkrywania, bo nie ukrywam, będąc przewodnikiem już bodaj prawie 20 lat, to nie jest tak, że zatrzymam się tylko na Starym Mieście, bo pamiętajmy, że na naszych identyfikatorach przewodnickich jest napisane przewodnik miejski po Toruniu, a Toruń to jest Stare Miasto, okolice, różne osiedla, zakamarki, więc no naprawdę, jak już wspomniałem wcześniej, ocean wiedzy, ciekawostek, niesamowitych historii. Dla kogoś, kto to lubi, kogo to fascynuje, no to jest to naprawdę super przygoda.
3: Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop.
3: W Radiu Gra.
5: Wracamy do rozmowy z Pawłem Bukowskim, doskonale wszystkim znanym przewodnikiem. Rozmawialiśmy o twojej pasji, o tym, jak właśnie zaczęła się rozwijać, kiedy spotkałeś się właśnie ze środowiskiem przewodników. A jak można zostać? Mamy pasję, mamy wiedzę, ale wiadomo, że tę trzeba jeszcze poszerzać. Jeżeli chcielibyśmy profesjonalnie zająć się historią Torunia i oprowadzaniem, to co trzeba zrobić?
6: To dokładnie tak, jak zacząłeś mówić. Na początku zadajemy sobie takie pytanie, czy to mnie naprawdę fascynuje, czy mam ku temu zainteresowania, bo czasami to jest tak, że one pojawiają się na początku, potem przychodzi coś innego, ale kiedy dochodzi do momentu, w którym stwierdzam, że tak, chcę być przewodnikiem po Toruniu, no to odszukujemy wówczas organizacje, czy też prywatne przedsiębiorstwa, które prowadzą kursy przewodnickie, no i przygotowują nas warsztatowo, no bo trzeba pamiętać o tym, że przewodnictwo turystyczne jest zawodem zderegulowanym, czyli nie potrzeba teraz robienia państwowych uprawnień, przechodzenia wszelkich kursów, które ja prawie 20 lat temu przechodziłem, był to kurs trzystopniowy, czyli egzamin praktyczny, egzamin ustny, egzamin pisemny i dopiero wówczas można było otrzymać te uprawnienia. W tej chwili tak nie jest. Jest wiedza, jest pasja, możemy iść oprowadzać. Niemniej z całego serca rekomenduję podjęcie kursów, które usystematyzują wiedzę, nauczą nas, tak jak wspomniałem, warsztatowo emisji głosu, selekcji wiedzy, no i następnie umiejętności też przekazania tej wiedzy większej grupie. Ja mogę szczerze powiedzieć, że dla mnie kurs przewodnicki jeszcze się nie skończył. On jest taki długotrwały. Muszę Państwu powiedzieć szczerze, że przez całe te prawie 20 lat oprowadzania, każda grupa była inna. Nigdy nie było tej samej, padały inne pytania, co innego grupę interesowało. Zresztą sam, kiedy oprowadzam, staram się sam siebie zaskakiwać, bo bardzo często pojawia się pytanie, szczególnie od Torunia, no dobra, no oprowadzasz 20 lat stary, cały czas te same ulice, cały czas te same kamienice, te same pomniki, no teoretycznie wszystko jest statyczne i nic się tu nie zmienia. No właśnie nie. Kiedy ktoś próbuje oprowadzać i chce oprowadzać z pasją, to zawsze znajdzie detal, pokaże to z innej strony, skupi się na czymś innym, wejdzie w interakcję z grupą. Pamiętajmy, że oprowadzanie to jest dialog, a nie monolog i zawsze powtarzam też kursantom, czy to na uczelni, czy przygotowując przewodnikom, że chodzi o to, żeby też wejść w tą interakcję, złapać dialog z turystami, zapytać ich, czego oni chcą, co ich interesuje.
5: Czyli trzeba być, mieć nie tylko wiedzę, trzeba być showmanem, trochę psychologiem, trzeba być dobrym nie tylko opowiadaczem, ale i słuchaczem, prawda?
6: Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Dokładnie tak, wsłuchujemy się w to, co turyści do nas mówią, skąd przyjechali, co u nich jest interesującego, szczególnie młodzież warto to zapytać. Starszych zresztą też, wtedy nawiązuje się taki ciekawy dialog, że na przykład w ich stronach, na Warmii czy na Mazurach, no to Kopernik również się pojawił, tylko w innej formie na przykład ta jego aktywność wyglądała. No i wchodzimy w taką fajną interakcję, gdzie każdy czuje się zaopiekowany. Albo po prostu z prywatnej strony można podejść do oprowadzania i znaleźć ten dialog, że ktoś był w danej stronie, skąd przyjechała grupa, że mu się tam podobało, ciekawe atrakcje. No to jest naprawdę tak fajna relacja, że mogę powiedzieć z pełną szczerością, ile otrzymałem wiadomości, SMS-ów, telefonów po zwiedzaniu, że kiedy turyści zapraszają mnie w swoje strony, albo co mnie naprawdę bardzo zbudowało, to kilka wiadomości od młodych ludzi, bo ja bardzo szczególnie lubię pracować z młodymi ludźmi, z dziećmi, młodzieżą, studentami, którzy powiedzieli, no tak fajnie było, że ja też chcę zostać przewodnikiem, tam Wrocław, Warszawa czy Kraków, ktoś stwierdził, że idzie i też by nie chciał prowadzić, bo tak mu się to spodobało, będąc tutaj w Toruniu na wycieczce, więc to jest super, że prowadzimy też taką powołaniową misję czasami, otwierając niektórym drzwi do tej pasji, nadając odwagi, pewności siebie, no bo nie ukrywam, że w tej prezencji przed grupą taka pewność, odwaga też jest potrzebna.
5: A zdarzają się tacy przemądrzali, tacy, którzy na pewno ten Kopernik był kobietą, ale albo coś takiego.
6: Tak, tak, bardzo często. No nie chciałbym tu wchodzić w jakieś, wiesz, akademickie rozważania na temat struktury grupy turystycznej, że są, że jest 7 typów turystów, bo tak to jest więcej podzielone i zawsze w tych 7 typach turystów
5: inaczej. Jest jakaś maruda.
6: Tak, tak, tak. No nawet jest tak dość ciekawie nazwane to przez teoretyków turystyki, ale okej, nie będę wchodził w detale.
5: No zdradzaj nam takie tajemnice, wiesz, to no, bardzo ciekawe.
6: No bufon. Tak, nawet to jest w podręcznikach opisywane. No i wierz mi, że w grupie albo doświadczony turysta, jeżeli mamy poszukiwać jak innych określeń, niemniej jednak w takiej grupie 40-50 osobowej czasami 7 typów naraz albo jeden z tych 7 typów turystów na pewno jest. Niemniej jednak preferuję ścieżkę pokojową dialogu, nie wchodzić na, wiecie, jakieś przepychanki słowne i szukania zwady, a wręcz przeciwnie, pociągnąć trochę takiego turystę za język, może on chce coś więcej usłyszeć, albo weryfikuje po prostu moją wiedzę, no i nie ma problemu, no po to jestem przewodnikiem, jestem dla turysty, wiem o czym mówię, jak mówię, więc nie ma problemu, możemy sobie porozmawiać, a że przyjął taką, a nie inną formę, no to jest jego wybór, który ja po prostu szanuję.
5: Czyli bijatyki, jeśli chodzi o twoje doświadczenia jako przewodnika, nigdy nie było i tym pokojowym akcentem zakończmy to wejście, ciąg dalszy naszego oprowadzania po Toruniu po krótkiej przerwie.
3: Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop.
3: W Radiu Gra. Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop.
3: W Radiu Gra.
5: Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Bukowski. Opowiadamy o tym, jak wygląda w Toruniu życie przewodnika. Tu okazuje się, że jest mnóstwo zaskoczeń i niespodzianek. Mówiliśmy o tym, że w każdej grupie jest 7 typów właśnie takich turystów, którzy mogą przyjmować różne pozycje, ale Paweł, z tego co wiem, to zdarzały się szczególne niespodzianki podczas twojej kariery.
6: O tak, nie brakowało zaskoczeń. Muszę tutaj powiedzieć z pełną szczerością, że na końcu, i to jest fajne też, że na końcu oprowadzania turyści ujawniają się, no tak pan tutaj opowiadał bardzo ciekawie, my z panem podzielimy się zawsze taką informacją, że jesteśmy sami przewodnikami na przykład po Olsztynie czy w Fromborku i to było ciekawe. Czasami w środku oprowadzenia takiej grupy się ujawniają, czy to konserwatorzy sztuki, czy w grupie był na przykład też przewodnik albo osoba, która była dydaktykiem akademickim z obszaru historii tudzież innego, no i wchodzimy też w taki fajny dialog i wówczas otwieram tą ścieżkę, kiedy ja mówię tą część toruńską, druga osoba uzupełnia, dzieli się swoją wiedzą i no mamy tak kapitalny przekaz wiedzy, te dwie strony tak się wtedy fajnie uzupełniają, że goście, którzy nas słuchają, no wychodzą no super wyposażeni w taką wiedzę i to jest fascynująca przygoda. Tak jak wspomniałem, no pracuję z różnymi turystami, prawdziwym wyzwaniem jest na przykład młodzież, na którą mówi się, że jest trudniejsza, tak? I parę razy były przykłady osób z ośrodków szkolno-wychowawczych, tak? Z jakimiś problemami.
5: Wydaje się, że taką młodzież ciężko zainteresować wiedzą, historią, jak ci się to udaje?
6: Z pozoru tak, i z pozoru też miałem taką tremę, wiesz, i emocje różne mi towarzyszyły, kiedy wyszło tam 10 panów, mniej więcej mojego wzrostu, tylko 2 razy tyle w ramiona, że tak powiem. I to była młodzież, którą miałem prowadzić po Toruniu z warszawskiej Pragi, jak dobrze pamiętam. No bardzo fajna się ta współpraca ułożyła.
5: Trzeba było tak, a teraz was oprowadzę po mojej dzielni.
6: Tak, oprowadzę was po mojej dzielni, trochę opowiadaliśmy o 15-wiecznych ustawkach ze sprzętem, tak, które siedziały w tym rejonie, wiesz o co chodzi, tak mniej więcej weszli na ten przekaz. No finalnie skończyło się tak, że panowie powiedzieli, że jak będę w Warszawie na tej ulicy, to mogły czuć się bezpiecznie, wymieniając takie inne ksywki tych panów. No to wow.
5: No to jesteś ustawiony. Jak coś, to podasz mi najwyżej te nazwiska. A ile trwa tak przeciętnie oprowadzanie po Toruniu? Bo wydaje się, że no tak, starówka, jakby się chciało dogłębnie, no to można przy jednej katedrze po prostu spędzić pewnie parę dni, ale taki optymalny tur po Toruniu ile wynosi?
6: No przyjmuje się, że taka wersja demonstracyjna naszego miasta, która zawiera najważniejsze informacje, z reguły nie wchodzimy, a pokazujemy atrakcje z zewnątrz, no to trwa około 2 godzin, maksymalnie 2 godzin. Jeżeli proponujemy turystom jakieś wstępy, no to ten czas wydłuży nam się do 3, do 4, no ale bywają grupy, które oprowadzamy przez kilka dni, tak? To już mówię bardziej o turystach z zagranicy, troszeczkę inny profil turysty, który poszukuje nieco innych atrakcji w Toruniu.
5: Toruń to przecież nie tylko starówka, doskonałe forty, ale wiem, że sporym zainteresowaniem cieszą się takie całkiem nowe atrakcje typu Moto Arena czy Radio Maryja.
6: No, infrastruktura turystyczna w Toruniu rozrasta się, tych atrakcji przybywa, no i turyści też chcą odkrywać nasze miasto z różnych perspektyw. No, tak jak wspomniałeś, chociażby ta infrastruktura związana z ośrodkiem, z Radia Maryja. Nie ukrywam, że Toruń też jest jednym z obiektów na szlaku pielgrzymkowym, w związku z czym turyści bardzo chętnie chcą się zapoznać, czy to ze świątynią, czy z miejscem, gdzie jest sama rozgłośnia, poznać tę historię, troszeczkę podpytać, jak to wygląda w naszym takim toruńskim folklorze, i takich pytań na pewno nie brakuje. Sam sport, czyli obiekty sportowe, zawody, które ściągają tutaj turystów, no to one również generują to, że turyści, którzy przyjeżdżają chociażby na Mistrzostwa Świata Mastersów, które były ostatnio, tak, no to były setki osób z całego świata, które, umówmy się, po skończonych zawodach idą do miasta, zjedzą, odpoczną, no i chcą mnie oczywiście poznać, bo z góry wiedzą, że w Toruniu już jest coś ciekawego, o tym specjalnie niedużo nie trzeba mówić, no bo w internecie jesteśmy bardzo fajnie wypromowani.
5: Paweł, to jest ciekawe. Jaki obraz Torunia przeciętny turysta przywozi, a z jakim wyjeżdża? Możesz nakreślić taki obraz?
6: No to w zasadzie nawet żartobliwie grupą czasami powtarzam, że jeżeli ktoś się nudzi, nie chce słuchać przewodnika i oglądać naszych zabytków, to może zwiedzić Toruń w jednym zdaniu, ale ja pokazuję im coś więcej. Jedno zdanie, czyli Toruń, gotyk na dotyk, Kopernik i Piernik. Tak? To jest jak gdyby ten magnes, który przyciąga, przed pandemią przyciągał prawie 2,5 miliona turystów do naszego miasta. 2,5 miliona! To jest taka populacja. Toruń ma niespełna 200 tysięcy mieszkańców. Zobacz, jaka to jest skala osób, które przyjeżdżają, żeby zapoznać się właśnie z tym dziedzictwem. No i cała rola przewodników, których w Toruniu nie brakuje, polega na tym, żeby pokazać oczywiście ten motyw przewodni, jakim jest to, o czym powiedziałem przed chwilą, ale również te zakątki ościenne, czyli fortyfikacje, bydgoskie przedmieście, wykorzystać tą infrastrukturę sportową dla dzieci i młodzieży, oczywiście Centrum Młyn Wiedzy i pozostałe opcje. W związku z czym Toruń ma o wiele więcej do zaoferowania, niż się czasami samym mieszkańcom wydaje. I starówka ok, oryginalna, ciekawa, interesująca, tylko wszystko rozbija się o czas. Ile turysta ma czasu, ile zechce nam poświęcić, żeby zobaczyć coś więcej.
5: Ja mam nadzieję, że wy z chęcią poświęcicie swój cenny czas na ciąg dalszy spotkania z Pawłem Bukowskim, ale to już po godzinie 10.
3: Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop.
3: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. z kartą

0: aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W niedzielnym Kalejdoskopie Rady Gra gościmy dzisiaj przedstawicieli klubu Wespy, którzy opanowali Toruń. Wespy opanowały Toruń z okazji 80-lecia i zlotu tej bardzo popularnej marki w naszym mieście, no na całym świecie tak de facto. Jarek Zyska, prezes klubu. Adam Pokojski, pomysłodawca samego zlotu. No jedyna dama w tym gronie, czyli Agnieszka Ksiądz. Wracamy do zlotu, właśnie o którym opowie Adam Pokojski.
3: No to wyglądało w taki sposób, że siedzieliśmy sobie z Jarkiem właśnie na tym zlocie. No i tak podeszła do nas grupa znajomych i się pytają, o czym tak myślicie. A ja mówię, myślimy o zlocie, który będzie w Toruniu. No i dużo się nie zastanawialiśmy, wróciliśmy, no i zaczęliśmy organizować. Także 11-13 wrzesień w tym roku w Toruniu będzie pierwszy ogólnopolski zlot Wesp. I połączyliśmy to właśnie razem z 80. urodzinami Wespy, czyli będzie 80 skuterów na 80-lecie Wespy. Bo jest to, no nie ukrywajmy, nasza pierwsza organizacja tego typu zlotu, dlatego chcieliśmy troszeczkę ograniczyć z racji tego, żeby nabrać jakieś doświadczenie organizacyjne. Umówiliśmy się, że będziemy robić co 2 lata wszyscy, żeby to nie było takie nudne dla wszystkich. Także za 2 lata planujemy wtedy zorganizować to w większej formie, już nie takiej ograniczonej, bo wiemy, że te 250 do 300 skuterów to prawdopodobnie udałoby się nam tutaj zorganizować, żeby zachęcić do przyjazdu. Także wyzwanie mamy duże przed sobą i myślimy, że już nie będzie nas nic więcej ograniczało kolejnym.
4: Jarek, Adam wspominał o liście, że ona się bardzo szybko wypełniła, zamknęła się ta lista. Czy nakładaliście parytety, żeby było więcej pół na pół?
5: No tutaj pierwszeństwo jednak było odnośnie tych osób, które się rejestrują i wpłacają. No, takie uczestnictwo jest płatne, jak w takich zlotach, ponieważ są związane z tym koszty, śniadanie, noclegi.
4: Tak jest.
5: Także tutaj nie, chciałbym, żeby były te parytety. Nie do końca jest zachowane, ale pracujemy nad tym. Dlatego z tego miejsca chciałbym naprawdę zaapelować. Można wejść na naszą stronę wespa.toruń.pl. Tam w kontakcie można wysłać do nas jakąś informację, czy chciałoby się zgłosić, posiada się wespę lub inny skuter, tak, jesteśmy w stanie wspomóc, pokierować. No ale myślę, że ten apel lepiej, jak powiedziała Agnieszka, do koleżanek. Koleżanki z czasem i tak zapraszają kolegów, swoich partnerów, mężów.
6: Znaczy mamy
5: w... akceptujemy już takie zachowanie.
6: Znaczy mamy w klubie już przypadki, gdzie jedna koleżanka ma wespę, jej mąż miał inny skuter, ale zakochał się w wespie i od 3 tygodni jeździ wespą, również czerwoną. Druga koleżanka również namówiła męża. No ja mojego męża nie namówię, ale będę mu pożyczała wespę. Ale wiem, że jest dużo kobiet, które mają wespy, ale no wahają się, nie jeżdżą. Te wespy stoją w garażu. Ostatnio nawet miałyśmy taki przypadek, że byłyśmy na tarasie widokowym toruńskim z koleżanką wespami i podszedł do nas chłopak, motocyklista i zapytał, czy może pokazać nam zdjęcie. No i pokazał nam zdjęcie wespy. Mówi, że to jest wespa jego żony. Okazało się, że żona pracuje razem ze mną w firmie. Następnego dnia już mówiła, że mąż chce ją zapisać do klubu, więc mamy też takie akcje, że mamy ulotki, które wieszamy na lusterkach wesp na przykład, bo nie wszyscy wiedzą o tych klubach. Ja też na przykład o klubie wespy, jak jeszcze on nie był tak sformalizowany, dowiedziałam się przypadkiem, bo jeden z kolegów zostawił mi za szybką w wespie karteczkę i odręcznie napisane, hej, masz fajną wespę, spotykamy się i numer telefonu. Później właśnie na tym Facebooku znalazłam was, także zachęcamy wszystkich, którzy mają wespę, albo wszystkich, którzy chcą mieć wespę.
4: A sezon, powiedzcie, słuchajcie, przepraszam, sezon jest taki, jak w Polsce pogoda pozwala, rozumiem? Czy są odnawcy, którzy jednak cały rok?
5: Stanowczo nie, oczywiście u nas są też różne frakcje kocykowców, bez kocykowców tutaj. Można powiedzieć, są tarcia w tej materii, ale nie. Jeździć można cały rok. To nie ma czegoś takiego, że jest pogoda na wespę. To jest kwestia, czy motocyklista jest dobrze ubrany. Jeżeli chce się poszukać nasze jakieś filmiki, to i przy -5 stopniach w styczniu, jak pamiętam, w 2026 roku nie, ale w 2025, 1 stycznia, nowy rok, tak, na bulwarze. Oczywiście.
4: No umówmy się, na wyspie się po prostu dobrze wygląda. No, no słuchajcie, no, to wiadomo, prawda? Wiadomo. No dobrze, słuchajcie, to trochę klamrą domykając nasze dzisiejsze spotkanie. Dumni przedstawiciele klubu Wespa Toruń z zaproszeniem na zlot, ale też do tego, aby dołączać do klubu i zakochać się w Wespie jak wy. Bardzo wam dziękuję.
6: Dziękujemy. Dzięki.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: Czy szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Po reklamie.
12: Słuchacie Radia Gra i już za moment wraca toruński kalejdoskop. Gościem Oliwii Ciszewskiej będzie Krzysztof Kisiel-Majczuk, muzyk związany z takimi zespołami jak Dogshead i Łajka. Ta rozmowa już za chwilę.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
2: Dzień dobry, Oliwia Ciszewska. Dzisiaj moim gościem jest Kisiel, czyli Krzysztof Majczuk, nasz wokalista, artysta z Torunia i nasza nadzieja roku z 2018.
3: Tak było rzeczywiście.
2: Dzień dobry.
3: Państwa bardzo serdecznie.
2: Dzisiaj spotykamy się, ponieważ jest to dla ciebie, myślę, taki płodny okres. Ostatnio sporo się dzieje, zarówno u ciebie w karierze bardziej solowej, jak i też tej zespołowej, bo możemy cię kojarzyć i ze wspomnianego już Dog's Head, jak i z zespołu Łajka, z którym wystąpiliście jakiś czas temu w trakcie Dni Torunia. No a teraz spotykamy się, ponieważ kolejna premiera, tym razem z inną artystką z Krakowa, plus jeszcze festiwal Nada, który także nam pięknie podsumowuje te wakacje. To może zacznijmy od Dni Torunia. Spodziewałeś się czegoś takiego, że będziesz tak mógł świętować Dni Miasta?
3: To był w ogóle genialny pomysł moim zdaniem. Toruńska Agenda Kulturalna zaprosiła nas do tego wydarzenia i rzeczywiście był to świetny pomysł, bo działo się to wszystko na przystanku tramwajowo-autobusowym, na tym hubie takim przesiadkowym na Alei Solidarności.
2: No jednak taki jeden z popularniejszych przystanków.
3: Tak,
2: tam
3: tak.
2: Każdy się zatrzyma.
3: Tak, w związku z tym mieliśmy bardzo dużo publiczności czekającej na tramwaj, czy dojeżdżającej tramwajem, co było bardzo ciekawe, bo podróżni rzeczywiście wysiadali na przykład z tramwaju, około na przykład, nie wiem, 100 osób, zatrzymywali się ci podróżni na jeden, dwa utwory, po czym szli sobie gdzieś tam swoje sprawy załatwiać, ale dostarczały nam te tramwaje kolejnych odbiorców, czyli to było bardzo ciekawe i myślę, że tak kilkaset osób nas zobaczyło, czyli naprawdę taki porządny, duży koncert.
2: No ale musieliście jednak przyciągnąć tego widza, słuchacza, żeby zatrzymał się na chwilę, a jednak robiliście pewne wrażenie. Tutaj też pojawił się wątek wtedy w mediach społecznościowych i na twoich kanałach tego, że według ciebie wokalista nie zawsze powinien być tak stuprocentowo perfekcyjnie nauczony swoich tekstów. Jest to dyskusyjny temat, ale może krótko właśnie powiedzmy, o co tutaj chodziło. Czy warto robić burzę wokół tego?
3: Wiesz, to jest tak, że ja mam taki, nie wiem czy problem, no mam taką cechę, że nie potrafię się nauczyć własnych tekstów. Im dłuższe, tym jest gorzej. W związku z tym zawsze, od zawsze, muzykę robię od 30 lat. Od zawsze posiłkowałem się, na początku były to drukowane teksty, teraz mam laptopa z tekstem. No jakiś mam problem, muszę to robić. Natomiast ja wiem, że wielu artystów robi to samo z tym, że no, na jakichś prompterach i się z tym ładnie kryje i udaje, że tak nie jest. Natomiast ja stwierdziłem, że zapytam moich odbiorców, co o tym sądzą. Większość ludzi powiedziała, że to nie jest problem. A ja stwierdziłem, że nie będę się z tym krył, a nawet może zrobię to taką cechę charakterystyczną moją, że po prostu będę mówił, no słuchajcie, bardzo mi przykro, nie jestem się w stanie tekstów nauczyć. Natomiast nie jest to absolutnie wyraz czy przejaw braku szacunku do odbiorcy. Myślę, że nawet wręcz przeciwnie, pokazuje, że czytam te teksty, żeby się nie pomylić, żeby zrobić to jak najlepiej na 100%, zagrać koncert i na pewno, żeby było wszystko dobrze. No.
2: I oczywiście warto tutaj nadmienić, każde słowo ma bardzo duży ładunek emocjonalny. Słuchając tego, jak wyglądasz, jak brzmisz na nagraniach, jak i na żywo, no to czuć. I to też z pewnością poczują słuchacze nieraz, bo z tego, co widzę, to również macie chyba ochotę teraz na drobną, może nie całą trasę koncertową, ale jednak pokazujecie się teraz nieco szerzej, zarówno u nas, jak i są chyba plany na to, żeby w regionie się jeszcze pokazywać.
3: Tak. Próbuję dograć tu kilka koncertów w najbliższym czasie, jesienią. Też dlatego, że jakby dołączyło do nas dwóch nowych muzyków. Zmieniliśmy troszkę naszą muzykę i przearanżowaliśmy wszystkie numery. W związku z tym myślę, że to już jest taki efekt końcowy, w sensie no, będzie to ewoluowało, ale to jest rzecz, z której jestem bardzo zadowolony. Dlatego będziemy chcieli się pokazywać szerzej i planujemy teraz taką traskę koncertową lokalnie i też jak się uda, może zawitamy też do innych większych miast w Polsce.
1: Toruński Kalejdoskop.
4: Toruński Kalejdoskop.
1: W Radiu Gra.
5: Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Poruszyliśmy wątek festiwalu NADA w Toruniu i pamiętam, że wspomniałeś wtedy, że bardzo fajnie by było, jakby ten festiwal miał również te wątki lokalne i lokalnych muzyków. No a w tym roku udało się, wręcz mam wrażenie, że wymanifestowałeś, albo już coś wtedy wiedziałeś, to, że pojawicie się na festiwalu NADA w Toruniu.
3: Te wątki lokalne generalnie są, bo w zeszłym roku grał zespół Runo, dwa lata temu Nie Trzask. Kiedyś mieliśmy propozycję zagrania na festiwalu, wtedy to nie wyszło. I tak manifestowałem to, rzeczywiście bardzo chciałem zagrać na tym festiwalu. I na szczęście Krzysiu Wachu zaprosił nas, żebyśmy zagrali. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony i bardzo się cieszę. Naprawdę to jest duża rzecz. To jest największy festiwal tutaj, myślę, że w Kujawsko-Pomorskim, ze świetnymi headlinerami, naprawdę świetne zespoły, bardzo dużo też takiej muzyki niszowej, więc to naprawdę to jest bardzo, bardzo wartościowa rzecz.
2: Wartościowa muzyka i można by nawet powiedzieć, że kto wie, czy za parę lat ten festiwal nie zrobi się jeszcze większy. Także dobrze jest uczestniczyć w takiej historii, przynajmniej takiego festiwalu tutaj u nas lokalnie. Myślę też, że może już powoli przejdziemy do tego, co dalej, bo tutaj wspominamy niszowa muzyka, ale jednak myślę, że chyba każdy artysta gdzieś tam chociaż trochę marzy o tym, żeby być ciut większym i stąd moje może trochę takie zaczepne pytanie, czy te twoje kolejne ruchy, tak jak ten, o którym już za chwilę porozmawiamy, są właśnie po to, żeby być może trochę się szerzej pokazać?
3: Wiesz, no zawsze fajnie jest się szerzej pokazać, jeżeli coś robisz, to chciałabyś, żeby jak największa ilość ludzi to zobaczyła. Natomiast ja na pewno nie mam takich ambicji, wiesz, żeby zostać gwiazdą, albo nie wiem, żeby... Już dawno porzuciłem marzenia, żeby z tego żyć, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i naprawdę trzeba bardzo dużo szczęścia i innych czynników, żeby to się zadziało. Ja robię to 30 lat i wiesz, no robię to dlatego, żeby się spełnić. No niektórzy mają, nie wiem, łapią ryby, jeżdżą na ryby, niektórzy, nie wiem, zbierają stare, zabytkowe samochody, no ja się zajmuję muzyką, no ale jak już coś robisz, to chciałabyś, żeby jak największa ilość ludzi to jednak usłyszała, zobaczyła, dlatego no staramy się z chłopakami i staram się, wiesz, no podejmować jakieś działania, żeby to jednak trafiało do szerszej publiczności.
2: I też myślę, że właśnie taki jest ten kawałek, o którym teraz chciałabym z tobą porozmawiać. Comfort Food, tak. Ze Stachą, ty jako Kisiel. No, przyznam się szczerze, od razu wpada po pierwszym przesłuchaniu do głowy. Zarówno jest to przyjemne dla ucha, jak i teledysk również dla oka. Czy też o taki efekt wam chodziło, żeby to właśnie było takie łapiące tego słuchacza od razu?
3: Trochę tak jest. Wiesz co, bo to generalnie to jest bardzo ciekawa historia. Wszystko zaczęło się na warsztatach Sklejam Słowa, na których byłem, na warsztatach tekściarskich, gdzie natknąłem się na tekst właśnie Marcina Ślusarczyka. Zobaczyłem ten tekst, mówię, kurczę, ja to muszę zaśpiewać. Poznałem też tam piekielnie zdolną artystkę Stachę, która w tym roku w ogóle wygrała festiwal Fama. To jest bardzo duża rzecz. Stacha jest świetną wokalistką. Stwierdziłem, dobra, zaproszę ją do tego projektu, zróbmy coś razem. Spotkaliśmy tam też, tam był Bolan, świetny muzyk, Piotr Bolanowski, który między innymi jeździ z Kalibrem 44, z Paktofoniką, z Michałem Szpakiem. Poprosiliśmy go, żeby coś nam do tego fajnego wymyślił, ale też stwierdziliśmy, żeby było to, jak to się mówi, troszkę pod nóżkę, żeby bujało. Kompletnie inna rzecz, kompletnie coś innego w stosunku do tego, co robiłem kiedykolwiek w życiu, ale ja lubię eksperymenty. Cały czas jest to troszkę takie niszowe, w związku z tym to mi pasuje, natomiast jest to na pewno pod nóżkę, na pewno buja, więc ten Comfort Food mam nadzieję, że trafi gdzieś tam jednak do szerszej publiczności.
2: Comfort Food można znaleźć znaleźć w serwisach streamingowych.
3: Tak, na wszystkich serwisach streamingowych, jest teledysk na YouTubie, więc bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchu.
2: Ciekawa jestem, czy wszyscy cię poznają, bo jesteś tam troszkę inaczej, na pewno pomalowany, tak? Pamiętam, tak, że brokat się pojawia na twarzy.
3: Brokat się pojawił i o dziwo był to mój pomysł.
2: O, proszę. No to w takim razie akurat tak festiwalowo. Jeszcze ten okres, powiedzmy, trwa, nie dajemy mu odejść. Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję ci bardzo
2: za wizytę w Radiu Gra i oczywiście mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej, bo często tak jest, że coś się zaczyna, powoli się rozkręca i nagle

0: dźwiękowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Po reklamie. Na antenie Radia Gra trwa toruński kalejdoskop, a już za chwilę moim gościem będzie Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Porozmawiamy o trwających remontach na torowiskach i planach zakupowych miejskiej spółki.

0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Marta Malerowska, dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. W naszym programie porozmawiamy o inwestycjach realizowanych na toruńskich torowiskach, a także o planach zakupowych MZK. I myślę, że na początek warto byłoby powiedzieć o trwającym już od wielu miesięcy, można powiedzieć od roku, remoncie w ciągu Kościuszki. No ale tutaj widać światełko w tunelu i można powiedzieć, że ostatnio pasażerowie tramwajów to odczuli, bo tramwaje już kursują normalnie, natomiast no, gdzieś tam jeszcze te ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe trwają. To warto podkreślić.
3: Faktycznie remont, czy właściwie modernizacja torowiska w ulicy Kościuszki, podobnie jak w ulicy Konstytucji 3 Maja, trwa od dłuższego czasu i jest na pewno dla użytkowników dróg, użytkowników tych ulic uciążliwa. Za co już teraz przepraszam, ale nie ma innego wyjścia. Musimy te prace zrealizować, ponieważ torowiska, które modernizujemy, funkcjonowały już od kilkudziesięciu lat i były mocno wyeksploatowane, dlatego wymagały modernizacji. Prace trwają nieco dłużej niż przewidywał kontrakt, czego przyczyną jest przede wszystkim miniona zima, która dała się wszystkim budowlańcom we znaki i spowodowała pewne przesunięcie terminów, które obserwujemy. Zdołaliśmy przywrócić ruch tramwajowy w ulicy Kościuszki zgodnie z deklaracjami 1 września. Tramwaje tą drogą już jeżdżą, aczkolwiek ulica oczywiście nie jest, ani prace nie są wykończone. Prace z tak zwaną małą architekturą, z zielenią będą jeszcze jakiś czas trwały i trzeba wspomnieć o tym, co każdy, kto tamtędy przejeżdża, widzi. Remontujemy przy okazji nawierzchnię jezdni, ponieważ znalazły się dodatkowe pieniądze, które można było na to przeznaczyć. Dlatego też wykorzystując front robót, który i tak już tam trwa, rozszerzając go nieco, zdecydowaliśmy o równoległym w czasie zrealizowaniu tych prac, co znowu oczywiście pewne niedogodności na tym etapie rodzi, ale za to po niedługim już czasie będziemy jeździli gładką ulicą Kościuszki.
2: Pojawiają się pytania od kierowców, kiedy zakończą się te utrudnienia, przewężenia, czy właśnie do końca września, tak jak deklarowaliście, że wtedy będzie koniec tych prac wykończeniowych i porządkowych przy torach?
3: Ja bowiem nieco ostrożnie na przełomie września i października, bo nie, jakieś niespodzianki mogą wystąpić. Przewidujemy, że to będzie jeszcze pod koniec września, ale nie gwarantuję tego ze stuprocentową pewnością.
2: To proszę jeszcze przypomnieć słuchaczom, co zakładała ta inwestycja, bo to był długi, rozbudowany remont. Jak zmieniło się to torowisko? No, przede wszystkim chyba jest ciszej.
3: Tak, między innymi to będzie efektem tej modernizacji. Torowisko będzie zielonym torowiskiem, tak jak zwykle w ostatnich czasach to realizujemy, a więc przyjaznym dla oka i ucha, bo takie torowiska są atrakcyjne wizualnie i są rzeczywiście bardziej ciche dzięki temu, że drgania są w dużej części tłumione przez tę konstrukcję. Torowisko to jeden tylko fragment tej modernizacji, bo trzeba wspomnieć też o sieci trakcyjnej i o towarzyszącej infrastrukturze, w tym między innymi o przystankach, bo wiaty przystankowe, które w ciągu ulicy Kościuszki się znajdą, będą także nowe.
2: Do rozmowy wracamy za kilka minut.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy z prezesem MZK w Toruniu, Zbigniewem Wyszogrodzkim. Panie prezesie, druga inwestycja, o której warto powiedzieć i nie da się jej nie zauważyć, to też już długo trwający remont torowiska od pętli Olimpijska do ulicy Szlaskiego. Dlaczego tak długo trwa? Dlatego, że to jest bardzo duży zakres robót.
3: Faktycznie jest to zakres bardzo szeroki, wynikający z długości tej trasy, ale także ze stopnia skomplikowania tych robót. Na ten stopień komplikacji wpływa choćby to, że obejmuje on również pętlę, która ma taki wielotorowy charakter, bo służy nie tylko temu, aby tramwaje mogły tam parkować, ale jest tam również jeden z przystanków. Będzie także stacja do napełniania piaskiem piasecznic. Nie każdy wie, ale tramwaj nowoczesny wymaga piasku do hamowania. Taka to jest technologia. I tam taka stacja do napełniania tych piasecznic również ma powstać. Ponadto zakres tych robót obejmuje także modernizację zatok autobusowych. Wymieniamy ich nawierzchnię na taką, która będzie znacznie bardziej trwała niż obecnie funkcjonująca. Zakończyliśmy pracę w łuku torowym łączącym ulicę czy szosę Lubicką z ulicą Ślaskiego. To była bardzo trudna logistycznie operacja, bo wymagała takiej organizacji, która minimalizowała utrudnienia w ruchu. I zdołaliśmy to zrealizować sprawnie. Utrudnienia były dużo mniejsze niż można było się spodziewać.
2: Nie do końca tej inwestycji. Jeszcze trochę utrudnień zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów będzie.
3: Będą. Siłą rzeczy, jeżeli zakres prac jest tak szeroki, to rzeczywiście i zarówno pasażerowie naszej komunikacji, naszych tramwajów, jak i użytkownicy ulicy i piesi, i zwłaszcza kierowcy, pewne utrudnienia odczuwają. I odczuwać jeszcze będą przez kilka miesięcy, bo najprawdopodobniej dopiero na początku przyszłego roku prace zostaną zakończone.
2: Jak by pan ocenił tak procentowo postęp robót, zaawansowanie prac na ten moment, na tej inwestycji?
3: Na pewno już przekroczyliśmy połowę tego zakresu. Zostało może 30, może 40% tego, co jest jeszcze do zrobienia.
2: Tutaj też pojawia się takie pytanie od pasażerów tramwajów. Chodzi konkretniej o linię numer 6. Ona nie kursuje, za nią jeżdżą autobusy ZT5, ale to wciąż nie jest tramwaj, który jednak szybciej się przemieszcza po mieście. Kiedy jest szansa, że szóstka wróci na tory?
3: Wykonawca modernizacji deklaruje, że pod koniec września, ale znowu byłbym ostrożny, raczej na przełomie września, października, tramwaj wróci na ten tor i będzie jeździł po jednym torze jeszcze przez pewien czas. Dopiero pod koniec roku ten drugi tor będzie uruchomiony.
2: Tutaj przypominamy przy okazji dla pasażerów wyruszających z Jaru, że trójka jeździ znacznie częściej.
3: Znacznie częściej niż zwykle, co częściowo rekompensuje braki szóstki.
2: Trzeba powiedzieć także o tym, że cały czas trwają prace projektowe dotyczące nowej zajezdni tramwajowej, która ma powstać na zachodzie Torunia, niedaleko Moto Areny.
3: Powiedziałbym nawet tramwajowo-autobusowej, bo projektujemy od razu wersję docelową.
2: Ale to jednak pieśń przyszłości, te autobusy, prawda? Zanim się przeniosą z Legionów.
3: Jeśli chodzi o realizację, jest ona bardziej odległa niż część tramwajowa, bo tramwaje muszą się tam przeprowadzić nie dalej niż za około 3 lata. Tak wynika z zasad finansowania z funduszy unijnych tego przedsięwzięcia. Prace są zaawansowane na tyle, że w najbliższych tygodniach wykonawca deklaruje złożyć dokumenty służące temu, aby uzyskać decyzje administracyjne pozwalające na budowę. My, kiedy te decyzje się ukażą, niezwłocznie ogłosimy przetarg na budowę zarówno zajezdni w części tramwajowej, jak i linii tramwajowej, która doprowadzi tramwaje do zajezdni, począwszy od istniejącej pętli przy Moto Arenie, aż do miejsca, w którym nowa zajezdnia się będzie budować.
2: Tam będą parkowały wszystkie tramwaje, czy będzie tak jak dotychczas, że częściowo w różnych lokalizacjach?
3: Nowa zajezdnia pomieści wszystkie tramwaje, jakimi dysponujemy, natomiast względy technologiczne i organizacyjno-ekonomiczne mogą wskazywać na to, że część tramwajów będzie parkowała na pętlach czy na przystankach końcowych.
1: Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop.
1: W Radio Gra.
5: Radio Gra.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam

0: wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
1: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Słuchajcie, Radia Gra, wracamy do rozmowy ze Zbigniewem Wyszogrodzkim, prezesem MZK w Toruniu. Panie prezesie, warto powiedzieć, że gdzieś tam w perspektywie macie plany zakupowe dotyczące autobusów.
2: Tak, rzeczywiście kontynuujemy nasze działania zmierzające do modernizacji naszej floty autobusowej, podobnie zresztą jak i tramwajowej. Ale w ramach modernizacji taboru autobusowego to warto wspomnieć, że w marcu tego roku podpisaliśmy umowę z firmą Solaris Bus & Coach na zakup 8 autobusów hybrydowych z opcją zakupu kolejnych 7. To mają być hybrydy podobne do tych, które ostatnio do nas przyjechały, czyli tak zwane miękkie hybrydy. Pierwsze autobusy mają dojechać w 6 spośród nich jeszcze w roku 2027, kolejne 2 w 2028. I to jest zakup, który finansujemy ze środków własnych gminy miasta Toruń. Ta opcja kolejnych 7 będzie zrealizowana w miarę dostępności środków finansowych. Ponadto ubiegamy się o dofinansowanie z programu Fenix na zakup kolejnych autobusów elektrycznych i to aż 11 sztuk. Wniosek jest w tej chwili w trakcie weryfikacji, a umowę dotyczącą dostawy podpisaliśmy już w kwietniu również z firmą Solaris Bus & Coach. Ta umowa zakłada, że jeden z tych autobusów kupujemy bezwzględnie, 10 natomiast jest w opcji. Te autobusy wymagają oczywiście stacji ładowania i przygotowujemy postępowanie przetargowe na wybór dostawcy kolejnych ładowarek, zarówno szybkiego, jak i wolnego ładowania. I łącznie aż do roku 2028 planujemy odebrać 3 ładowarki szybkie i 5 podwójnych, które to szybkie będą zainstalowane przy przystankach końcowych, pętlach przy ulicy Dziewulskiego, Szubińskiej i na placu Świętej Katarzyny, a ładowarki wolne będą na terenie zajezdni autobusowej. I to jest program finansowany przez FEDKA, czyli Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Ten zasób środków unijnych, którymi dysponuje nasz Urząd Marszałkowski. I to nie koniec, ponieważ realizujemy w tej chwili już dostawę 4 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Kolejne PES-y przyjadą do nas na przełomie roku 2027 i 2028. Potrzebujemy poza tymi pojazdami, które na co dzień widzą pasażerowie, także pojazdy techniczne, które usprawniają funkcjonowanie i obsługę naszego taboru. I takie 2 pojazdy są w tej chwili w trakcie dostaw. To jest dwudrogowy wózek manewrowo-szynowy. Dwudrogowy to znaczy taki, który ma zdolność jazdy po normalnych ulicach, jak i po torach, oraz agregat spawalniczy na przyczepie. W planach jest także zakup 2 pojazdów pogotowia technicznego. Te pojazdy także są finansowane z programu Fenix.
1: Jeżeli chodzi o tabor autobusowy i tramwajowy w liczbach, jak on obecnie wygląda? Bo też kiedyś rozmawialiśmy o tym, że zakup jednego autobusu na przykład nie oznacza wycofania najstarszego, powiedzmy. Oczywiście, jeżeli tak trzeba, to tak robicie, no ale autobusów zwyczajnie potrzebujecie więcej, bo one muszą być, że tak powiem, na zapas, prawda?
2: W tej chwili mamy 186 autobusów. W tej liczbie jest 50 autobusów elektrycznych, 19 hybrydowych, 114 na olej napędowy i 3 na CNG, czyli gaz ziemny. Ta wymiana, o której pani wspomniała, pani redaktor, rzeczywiście ma miejsce, ale nie zawsze jeden do jednego. Do takiej wymiany byliśmy zobowiązani w odniesieniu do 25 autobusów, które były w 100% sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tam była zasada taka, że za jednego nowego elektryka oddajemy jeden najbardziej zanieczyszczający środowisko, czyli o najniższym stopniu emisji spalin. I takich 25 autobusów rzeczywiście musieliśmy się pozbyć. Natomiast pozostałe wymieniamy w miarę tego, jak się one wyeksploatowują.
1: To jeszcze powiedzmy o stanie taboru tramwajowego.
2: Możemy już teraz z satysfakcją stwierdzić, że przeważają już u nas w tej chwili nowoczesne tramwaje. Mamy ich 26. To są tramwaje PESA Swing. 15 tramwajów mamy w wersji 5-członowej, jednokierunkowej. 5 jest takich, które potrafią jeździć w 2 kierunkach. I mamy 6 tramwajów trójczłonowych, tych krótszych i jednokierunkowych. Mamy cały czas wielo już letnie Konstale. Jest ich w tej chwili 20, ale 20 nie wozów, a składów składających się zwykle z dwóch tramwajów. Także liczba wymienionych przed chwilą czterech kolejnych nowoczesnych tramwajów spowoduje, że już jest wyraźna większość, bo 30 to będą tramwaje nowoczesne. Na tym oczywiście nie poprzestajemy. Będziemy szukali środków na dalszą modernizację taboru tramwajowego.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
0: W Radio Gra. Radio Gra.

0: Reklama.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
12: Po reklamie. To jest nasz niedzielny program, w którym już za chwilę gościem Mariusza Składanowskiego będzie Łukasz Włodarski. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu rozpoczął swoją drugą kadencję. W tej rozmowie opowie o sukcesach pierwszej kadencji, planach na drugą i wyzwaniach stojących przed kulturą, choćby w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Mariusz Skłodanowski, Radio Gra i nasz cotygodniowy kalejdoskop i specjalny gość, choć można powiedzieć, że no prawie współgospodarz, bo jesteśmy tak bliskimi sąsiadami, że tak możemy mówić. Łukasz Wodarski, witaj Łukaszu.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie. Daleko nie miałem.
1: Historyk sztuki, bibliotekarz od 20 lat związany z toruńską kulturą, od wielu lat dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, w którym rozpoczynasz, no można powiedzieć, kolejny etap. Kilka dni temu oficjalnie ogłosiliście, że rozpoczyna się wasza druga kadencja. Mówię wasza, bo to jest, można powiedzieć, taki fajny team.
2: Tak, no od samego początku też nie ukrywamy tego, że to nie jest tylko i wyłącznie jedna osoba, która stoi jako dyrektor, tylko razem z Kasią Pongowską stworzyliśmy taki duet dyrektorski. Czym się bardzo szczycimy, bo jakoś podzieliliśmy pomiędzy siebie zakres obowiązków. Kasia zajmuje się przede wszystkim kwestiami merytorycznymi, ale to nie jest tak, że ja się w to nie mieszam, tylko razem podejmujemy naprawdę te wszystkie ważne, strategiczne decyzje, ale w szczegółach oczywiście się tutaj to wszystko różni. No i uważam, że to jest już po tych 4 latach wspólnej pracy, że to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna rzecz, bo to, z czym często borykają się dyrektorzy, to z taką samotnością, że nie mają możliwości przegadania pewnych rzeczy, skonsultowania takich strategicznych i trudnych decyzji, a mając przy sobie osobę, z którą można się wymienić, skrytykować, trochę się poburzować nawet, to zawsze jest bardzo, bardzo twórcze. No i myślę, że to efekty tego widać po prostu, że dzięki temu ten wołak zmienił się przez te 4 lata, co też wyraz dał samorząd województwa i zarząd z województwa, decydując się na przedłużenie kadencji dla mnie, a tym samym dla Kasi.
1: Zanim opowiemy o planach na tę drugą kadencję, to właśnie powiedzmy o tym, jak wyglądał ten czas, bo wiem, po sąsiedzku obserwowałem, to był czas wielu strategicznych decyzji, od zmiany identyfikacji wizualnej po przeprowadzkę chociażby, a po drodze jeszcze przydarzył się jubileusz 50-lecia. Jak to wszystko udało się pogodzić?
2: No jakoś nam się udało pogodzić. Ja myślę, że bardzo dobrą rzeczą jest też to, że my trochę czekaliśmy na tę przeprowadzkę, że my się od razu nie przeprowadziliśmy, tylko mogliśmy się zająć pewnymi takimi procesami wewnętrznymi. Te procesy wewnętrzne, no to chociażby właśnie zaplanowanie nowej strony internetowej, z takich twardych rzeczy, myślenie o identyfikacji, ale przede wszystkim uporządkowanie kwestii ludzkiej, bo to było zawsze najważniejsze. No, każdą instytucję, każdą firmę tworzą zawsze ludzie i pewne rozpoczęcie pewnych procesów, zintegrowanie teamu, bo to też było bardzo ważne, że dzisiaj no, mogę powiedzieć, że ten team naprawdę jest ze sobą zintegrowany. To są ludzie, którzy wskoczyliby za sobą w ogień. Tak w poprzednich czasach tak trochę nie było, że to były samotne jednak wyspy, które oczywiście tworzyły jakieś takie mikrozespoły, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to już jest zespół, że to jest zespół ludzi, którzy pracują nad fantastycznymi wydarzeniami. No i to była taka podstawa, którą chcieliśmy stworzyć, a już po przeprowadzce no, mogliśmy zacząć działać na rzecz województwa, no bo to jest naszą istotą działania. My jesteśmy Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury i nie tylko chodziło o to, żeby wypełnić tutaj wydarzeniami i imprezami Toruń. Toruń jest naprawdę pod tym względem fantastyczny, jest wypełniony tymi niezwykłymi wydarzeniami, które organizują koledzy i przyjaciele po prostu z innych instytucji, z innych jednostek. Natomiast nikt do tego czasu, kiedy my się zaczęliśmy tym zajmować, nie opiekował się, nie sieciował, nie pomagał instytucjom kultury w województwie. I to stało się dla nas czymś absolutnie najważniejszym i to jest nasz główny cel, który też chcemy kontynuować w tej kadencji.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Łukasz Wodarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, jest dzisiejszym gościem Kalejdoskopu Radia Gra. Pieniądze to jeden w ogóle z problemów kultury. Jakie są inne? Jakie są te największe bolączki i jakich sposobów, żeby sobie z nimi poradzić, szukacie?
2: No to jest, tych problemów jest bardzo dużo, bo to oczywiście tak, finanse są jednym z tych problemów, ale to nie jest jedyny problem. Ja też uważam, że finanse są do prześcignięcia. To jest często też brak kompetencji wśród ludzi, którzy pracują w małych miejscowościach, głównie dlatego, że no, jeżeli ktoś zdobywa te kompetencje, to po prostu ucieka i migruje. I rzadko kiedy ma na tyle sił i misji w sobie i takiego wewnętrznego przymusu, żeby zostać i często za niewielkie pieniądze działać w małej miejscowości. Więc to jest taki brak po prostu też pewnego rodzaju kompetencji, umiejętności zarządczych, bo często te instytucje kultury są po prostu no, nie za dobrze zarządzane, bo trudno, żeby były dobrze zarządzane, jak osoby, które stoją na ich czele, bardzo często to są trochę osobami z przypadku, bo wydają się być sensowne i one robią wszystko, co mogą, żeby działać na tyle, na ile potrafią. I tu jest właśnie to miejsce na takie systemowe też nasze wsparcie.
1: I wiem, że te działania edukacyjne, szkolenia, nie tylko merytoryczne, związane z samą istotą kultury, ale także ważnym pozyskiwaniem grantów, w których jesteście prawdziwymi mistrzami.
2: Tak, tak. To jest też kwestia taka, że my bardzo mocno też uczymy, szkolimy, pokazujemy i myślę, że robimy to z dosyć dużymi sukcesami, bo ja też mam taką możliwość bycia ekspertem w projektach ministerialnych, więc oceniam też te granty, czyli od tej drugiej strony stoję trochę. Nie tylko sami szkolimy, ale także też oceniam te granty. I to jest coś fantastycznego, że ja patrzę też trochę systemowo na to i widzę, że nasze województwo coraz lepiej zaczyna w tym wyglądać, bo naprawdę przez wiele, wiele lat byliśmy na szarym końcu. Co więcej, przez te nasze działania ja też zauważyłem jedną taką rzecz, że województwo kujawsko-pomorskie w końcu zostało zauważone i jest obecne w takiej przestrzeni krajowych kongresów, krajowych wydarzeń kulturalnych dla animatorów, animatorek kultury, dla ludzi kultury generalnie. I pamiętam, że gdy zaczynaliśmy kadencję te 4 lata temu, jak pojechaliśmy na jeden z pierwszych kongresów, to byliśmy z województwa kujawsko-pomorskiego były 4 osoby. Teraz na ostatnim takim kongresie, bardzo dużym, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury Pracuj w Kulturze, było tych osób 15. I to byli dyrektorzy, dyrektorki, ale także pracownicy, kierownicy poszczególnych działów. To się też zmienia, bo ludzie zobaczyli, że to im też daje możliwość skonfrontowania się z innymi, poznania najnowszych trendów też w zarządzaniu i oni to biorą i aplikują do swoich instytucji. I to są takie zmiany systemowe, które ja też widzę po prostu w ciągu naprawdę tych 4 lat się to wydarzyło. A wydarzyło się także dzięki temu, że my działamy też jako sieć, że pomagamy. Stworzyliśmy sieć dyrektorów i dyrektorek instytucji kultury. Ponad 50 instytucji jest w tej sieci dyrektorów i dyrektorek. My sobie samopomocowo pomagamy. To jest też coś fantastycznego, bo nagle się okazuje, że to jest właśnie taki dowód na to, że wcale nie trzeba mieć często pieniędzy, że ta sieć jest siecią, gdzie każdy z nas ma jakieś przecież umiejętności, każdy z nas ma jakąś wiedzę, a to ja mam świetnego księgowego, a ty masz na przykład świetnego specjalistę do spraw pisania wniosków, a ty znasz kogoś i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że ta nasza sieć jest taką siecią samopomocową i to, o czym mówiłem na samym początku, że dyrektor często jest bardzo samotny, to dzięki tej sieci przestają być ci dyrektorzy samotni i bo my jesteśmy od tego, żeby ich wspierać.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radio Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Długłód przegrywa.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
12: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, gościem Kalejdoskopu Radia Gra. W poprzedniej części naszej rozmowy mówiliśmy chociażby o tym, jak konfrontujecie się z podobnymi ośrodkami w naszym kraju, ale przecież macie także doświadczenia z podobnych spotkań w skali europejskiej. Czy problemy twórców, kreatorów kultury w Polsce, w naszym mieście są podobne do tych, które mają twórcy, nie wiem, na południu, na zachodzie Europy?
2: To są inne problemy często. Czasami są podobne. Finanse są zawsze gdzieś tam taką barierą, tylko system finansowania w Polsce, system finansowania kultury jest naprawdę komfortowy. My sobie często nie zdajemy sprawy i bardzo tak psioczymy, jak to u nas jest fatalnie, niedobrze. Ale my mamy zbudowaną sieć państwowych instytucji kultury, która jest spadkiem po czasach PRL-u. Co by o tym nie mówić, to jest naprawdę dobra i fantastyczna rzecz. Na Zachodzie tego nie ma. Tam są bardzo silnie obecny jest trzeci sektor i to jest nieustanna walka o grant, nieustanna walka o pieniądze. To nie jest tak jak u nas, że my mamy zapewniony jakiś pułap. I oczywiście, jak mamy kreatywność w sobie, to jesteśmy w stanie zdobywać dalej te środki. To od razu widać. Na Zachodzie jest zdecydowanie trudniej pod tym względem. To, co jest podobne, to oczywiście pewne takie w tej chwili kilka jest tych takich pomysłów i modułów, nad którym instytucje kultury i w ogóle ludzie kultury się czym się zajmują. To jest cały czas dostępność, ale to też jest takie wypalenie zawodowe i mówienie głównie o takim well-beingu i tem takich naszych potrzebach też jako ludziach kultury, bo my jako osoby pracujące w kulturze bardzo często pracujemy w niesłychanie dziwacznych godzinach. Mamy trudność z zachowaniem work-life balansu i to w Europie też jest bardzo silnie obecne. Powstaje bardzo dużo publikacji naukowych, grup, które mają wspierać ten well-being. No i oczywiście ta kwestia dostępności dla osób z różnymi potrzebami, nie tylko dla osób niepełnosprawnych. I tu bardzo dobra wiadomość. My naprawdę jesteśmy liderami w tym. I wypadamy autentycznie, rewelacyjnie. Wiem po różnych konferencjach, że nam się z Kasią oczy otwierały, bo jak my przygotowujemy konferencje, no to staramy się dbać naprawdę o jak najwięcej osób z różnymi potrzebami. Tego na Zachodzie bardzo często w ogóle nie brane pod uwagę, mimo że mówią o tej dostępności. Więc my jesteśmy tutaj naprawdę prekursorami wielu kwestii, bo odrobiliśmy taką bardzo ważną lekcję. Dla nas dostępność to nie są tylko i wyłącznie windy, podjazdy i tabliczki w języku Braille'a, tylko przede wszystkim wydarzenia i działania dla osób z różnymi potrzebami. I to jest klucz, no, że nie zmienimy instytucji, nie stworzymy jej instytucją dostępną, dopóki nie będziemy mieli oferty dla osób z różnymi potrzebami i dopóki, jeszcze idąc dalej, te osoby nie będą tej oferty razem z nami współtworzyć.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
11: Chciałbym jechać, ale te koszty.
10: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
11: Serio?
10: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
11: Gdzie to znaleźć?
10: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
12: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid.
16: Po reklamie.
17: Dzisiaj niedziela, 13 września. Już za chwilę na antenie Radia Gra wracamy do rozmowy z Łukaszem Wudarskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu. Ale teraz jeszcze na moment zostawiamy Was z dobrą muzyką.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Łukasz Budarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury. Rozważanie na temat kondycji kultury, wyzwań. Jednym z tych wyzwań, przed którymi my wszyscy stajemy, także kultura, jest rozwój sztucznej inteligencji. Wiem, że to też jest temat, którym się zajmujecie. Jak sobie z tym poradzić?
3: No tak, to jest temat, który też nie tylko w Polsce, ale także cała Europa tym żyje. Natomiast to, co zauważamy też, że po tym zachłyśnięciu się rzeczywiście sztuczną inteligencją jest pewnego rodzaju odwrót w kierunku i to bardzo silny. W środowiskach artystycznych już pojawiły się przypinki przekreślające znaczek AI, jestem przeciw AI i tak dalej, nie korzystam. I ja mam takie wrażenie też, że AI nigdy nie będzie w stanie zastąpić jednej podstawowej rzeczy, muzyki na żywo, takiej prawdziwej, tego klimatu, który ty też, Mariuszu, też wspaniale dobrze wiesz, jak to wygląda, pójść na koncert, poczuć tę atmosferę. I słyszysz często, że muzycy nie grają w 100% czysto, że tam są jakieś brudy, ale ta atmosfera, ten klimat, który jest tam, tego się nie da zastąpić sztuczną inteligencją. I druga rzecz, nie da się też zastąpić sztuczną inteligencją tego, co człowiek może drugiemu człowiekowi w rozmowie w cztery oczy powiedzieć. Te, rzeczywiście możemy do siebie napisać na czacie, możemy ze sobą rozmawiać poprzez komunikatory, ale to, jak dwie osoby ze sobą rozmawiają i to, co się między nimi tworzy, jakaś więź, tego nigdy sztuczna inteligencja nie zastąpi. A cała reszta, myślę sobie, że my też musimy myśleć o sztucznej inteligencji jako o narzędziu, jako o komputerze, który może nam pomóc, ale nigdy nie może nas zastąpić.
2: Łukasz Budarski, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury, przed, czy w zasadzie już na samym starcie drugiej kadencji znalazłem takie określenie, że hasłem tej kadencji będzie potęga relacji. Właśnie, jak to rozumiesz?
3: No trochę wynika to z tego, co przed chwilą też powiedziałem. Właśnie ta relacja między drugim człowiekiem jest niesłychanie istotna, ale to jest też relacja pomiędzy instytucjami, pomiędzy nami. My bardzo chcemy w tej drugiej kadencji położyć nacisk na rozwój też takich kierunku Europy i otworzenie naszego województwa bardzo mocno na Europę, na sieciowanie z innymi instytucjami w całym świecie, nie tylko w Polsce, bo to jest oczywiście niesłychanie ważne, bo też najzwyklej w świecie tam też są środki na to, żeby pomóc też naszym instytucjom, żeby je konfrontować i żeby je wpisać w ten wielki europejski jakiś taki kalejdoskop kultury. I mam takie wrażenie, że nasze instytucje, mówię o naszych instytucjach, a mam na myśli instytucje, które są ulokowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i ludzie też pracujący w kulturze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego często są gotowi już w tym momencie na aplikowanie, do aplikowania do dużych środków europejskich. Potrzebują często trochę zachęty, czasem takiego poklepania po ramieniu i być może czasem takiego miejsca, do którego będą mogli zadzwonić, jeśli będą mieli problem. I takim miejscem chciałbym, żeby był WOAK, dlatego też bardzo mocno też myślimy o takiej dyplomacji kulturalnej. Ta dyplomacja kulturalna, ta współpraca z innymi krajami, ale także z innymi miastami, które są liderami w jakiś sposób w różnych działaniach kulturalnych, jest dla nas niesłychanie istotna, no bo chcemy się też uczyć, chcemy się uczyć od najlepszych, chcemy też z nimi wymieniać jakieś relacje i mieć te relacje. I wierzę, że to nam wszystkim bardzo pomoże też sprawić, że województwo kujawsko-pomorskie, nie wiem, po tych 5 latach kadencji, tak sobie chcielibyśmy razem z Kasią zakładać, że ono będzie inne, ono będzie bardziej otwarte i bardziej zsieciowane z zagranicą, a nasze instytucje nie będą miały problemu, żeby wyjechać na wizyty studyjne do Madrytu, Barcelony czy Padwy.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra. Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Autoplast.com.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
3: Słuchaj.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Gościem Kalejdoskopu jest Łukasz Wodarski, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury. Ten ośrodek, który właśnie często wspiera także te pomniejsze ośrodki, dając wskazówki, pomagając, ale pewnie, Łukaszu, także masz szansę, obserwując to, jak pracują te ośrodki, doznać prawdziwych olśnień. Gdybyś miał wskazać nam jakiś taki przykład, choć pewnie jest ich znacznie więcej.
3: Takich rzeczy jest bardzo dużo. No na przykład bardzo inspirujący jest dla mnie taki zespół ludowy, który jest zespołem w Brześciu Kujawskim. To jest zespół spod Strzechy, który jest tworzony też tak bardzo oddolnie i pielęgnuje wszystko, co jest związane z tradycją Kujaw. I to jest taki zespół, który dąży do ocalenia pewnego jakiegoś tam dziedzictwa kulturowego właśnie Kujaw. I to jest dla mnie coś bardzo takie istotne i piękne. Więc to jest jedna taka rzecz. Oczywiście bardzo dużo mamy też niezwykle utalentowanych młodych ludzi, którzy działają w obszarze teatru. To tak trochę mówię w kontekście toczącego się i kończącego się dzisiaj festiwalu Młodego Teatru, gdzie jest zbudowany po prostu oglądaniem tych fantastycznych młodych ludzi, na których warto mieć taki fokus, bo kto wie, czy oni za chwilkę nie będą przyszłością po prostu naszych nie tylko scen teatralnych, ale myślę, że też i scen filmowych, bo tak właśnie zaczyna się ta kariera największych aktorów, od Marcina Dorocińskiego po Macieja Sztura, począwszy, że bardzo często to są te pierwsze zajęcia w Domu Kultury, w jakimś takim miejscu, gdzie ktoś na nich zwróci uwagę, że ktoś im pomoże i powie, wiesz co, ty masz talent, spróbuj do tej szkoły aktorskiej albo do szkoły teatralnej zdawać. I potem tak to się zaczyna. A jak wiemy, województwo kujawsko-pomorskie filmem stoi, więc myślę, że mamy ku temu jak najbardziej taki dobry start.
2: Przypomnę, że gościem niedzielnego Kalejdoskopu Radia Gra jest Łukasz Wodarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury na początku drugiej kadencji. Ciężko pewnie samemu wskazać ukochane dziecko, gdybym zapytał cię o ulubiony festiwal, przedsięwzięcie, więc pozwól, że tu cię zaskoczę. Wydaje mi się, że jednym z tych najukochańszych przedsięwzięć jest dyskusyjny klub jednego obrazu, bo udało ci się stworzyć wyjątkową wspólnotę ludzi, którzy podobnie przeżywają i nie boją się mówić o emocjach, które wywołuje sztuka.
3: Tak, na pewno jest to jedna z takich moich najważniejszych takich dzidziusiów, które gdzieś tam się narodziły i po prostu ona mi też sprawia jako historykowi sztuki wielką przyjemność. Natomiast to, co się dzieje wokół tego też projektu, bo ten projekt oczywiście funkcjonuje, będzie funkcjonował i na pewno nie zamierzamy go w żaden sposób kancelować. Natomiast on się też rozwija i rozwinął się w coś, co mam nadzieję będzie takim eksportowym towarem europejskim. A mianowicie w tej chwili na bazie dyskusyjnego klubów jednego obrazu powstał projekt Niewidzialny Obraz.
2: Doceniony zresztą w skali kraju, gratulacje.
3: Doceniony w skali kraju, natomiast ten projekt z kolei po pilotażu, my stwierdziliśmy, że chcemy napisać projekt, który byłby projektem stricte europejskim i rzeczywiście taki projekt powstał. Jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Kreatywnej Europy. Wspólnie z dwoma partnerami z Holandii i ze Słowenii działamy i tworzymy model przekładania zmysłów na obrazu, na zmysły, na inne zmysły niż wzrok. I wierzę, że po zakończeniu tych prac, które są po prostu fascynujące, współpraca z tak kreatywnymi i niesłychanie inteligentnymi ludźmi, z profesorami, doktorami z różnych uczelni, od kognitywistów po historyków sztuki, a skończywszy na psychologach i psycholożkach, i oczywiście z osobami niewidzącymi, niedowidzącymi, to jest coś fantastycznego, bo mamy takie regularne spotkania, i chcemy ten model do końca roku opracować, a potem potem puścić go w Europę i mam nadzieję, że uda nam się stworzyć takie modelowe wydarzenie, które pokaże, jak można przekładać właśnie zmysły, jeden zmysł na drugi, tak żeby wczuć się w obraz, nie widząc go, ale smakując, dotykając, wąchając i słuchając.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Przez ostatnie 2 godziny z Łukaszem Wodarskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Radiu Gra, rozmawiamy o kondycji kultury i o tym, jak wygląda praca właśnie w WAK-u. Nasz czas powoli jednak dobiega końca, skoro o nim mowa, wspominałeś o tym, że właśnie nienormowany czas pracy to jest jeden z problemów ludzi pracujących w kulturze. Wy postaraliście się z tym zawalczyć i wprowadziliście skrócony tydzień pracy. Jak on się sprawdza?
2: No to się sprawdza na ten moment bardzo dobrze. Nas kosztowało to bardzo dużo pracy takiej zarządczej i zmian systemów zarządzania. Po prostu trzeba było bardzo pewne rzeczy sobie dookreślić po to, żeby nie było takich dystraktorów i złodziei czasu. I dzięki temu to się oczywiście nam udaje i my byśmy bardzo chcieli i pewnie

0: utrzymamy ten czas pracy skrócony w kolejnych latach. To, co już widzę, no to to, że działania w kulturze zawsze są problematyczne ze względu na finanse, od tego zaczęliśmy. I my bardzo często nie jesteśmy w stanie zaoferować super wysokich pensji, tak jak może zaoferować to, nie wiem, komercyjna firma. Ale my bardzo często możemy dać to, czego te komercyjne firmy nastawione bardzo mocno na zysk nie muszą oferować ze względu na to, że w kodeksie pracy mamy 8-godzinny tryb pracy, 8-godzinny dziennie. Więc możemy zaoferować skrócony czas pracy, który jest dodatkowym benefitem. I nagle się okazuje, że dzięki temu my do kultury możemy przyciągnąć niesłychanie kreatywnych ludzi, którzy by pewnie tak nie do końca chcieli w tej kulturze pracować ze względu na finanse. I to jest też coś, co ja obserwuję. I podam taki przykład, jak 4 lata temu szukaliśmy osoby do działu promocji, to zgłosiły się 4 osoby. Jak kilka miesięcy temu szukaliśmy osoby do działu promocji na zastępstwo koleżanki, która poszła na zwolnienie, to mieliśmy ponad 30 osób. To też pokazuje po prostu, że udało nam się chyba stworzyć taką przestrzeń, taką firmę, takie miejsce, do której ludzie chcą przychodzić także ze względu na atmosferę.
1: Czego wam życzyć na tę drugą kadencję?
0: Nie wiem. Myślę, że realizacji tych wszystkich celów ambitnych, które my sobie w naszej aplikacji pozakładaliśmy, jest ich całkiem sporo. I myślę, że takiej spokojności i tego, że za te 5 lat chciałbym powiedzieć, że tak, że nasze województwo rzeczywiście jest liderem, jeśli chodzi o współpracę z całą Europą, bo tego sobie tak naprawdę bardzo, bardzo marzę, żebyśmy byli też bardziej otwarci i żebyśmy nie tylko czerpali od innych, ale przede wszystkim, żebyśmy też potrafili dawać, bo mamy naprawdę fantastyczne zasoby, z czego często sobie nie zdajemy sprawy, bo my wszyscy uwielbiamy krytykować, jak to w tym Toruniu jest niedobrze, jak to w tej Bydgoszczy jest niedobrze, w ogóle w całym województwie jest niedobrze. To jest bzdura i nieprawda. Naprawdę nie potrafimy docenić tego, co mamy, a mamy fantastyczne rzeczy.
1: Tego w takim razie życzymy. Człowiek kultury, jak słychać, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury Łukasz Wodarski był gościem Kalejdoskopu Radia Gra. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Toruński Kalejdoskop.
3: Toruński Kalejdoskop
2: w Radiu Gra.

0: Zbliżamy się do 13:00, dobiega końca nasz program. Marta Manerowska w imieniu dziennikarzy Radia Gra. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Do usłyszenia jutro.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. Po reklamie.

0: Dobrze, rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie. Bausa i Magnetic na antenie Radia Gra. Ja nazywam się Oliwia Ciszewska i witam was serdecznie w to niedzielne popołudnie z Radiem Gra. Będzie jeszcze sporo muzyki, będzie jeszcze sporo o tym, co dzisiaj warto zrobić, albo po prostu jak się wyciszyć jeszcze pod koniec tego tygodnia. Diana Ross pojawi się już niedługo na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale wcześniej Kasia Cerekwicka na kolanach.

0: A czy wy wierzycie w miłość, która zdarza się parę razy w życiu? Ja owszem. Największa miłość Torunia to przede wszystkim żużel i o tym dzisiaj warto pamiętać o 19:30. Wszyscy, a przynajmniej ci, którym udało się dostać bilety. Widzimy się na Mota Arenie, choć już nieco wcześniej strefa kibica także będzie się rozkręcać. Także już przed 19:30 warto pojawić się na Pera Jonsona. A dzisiaj półfinał, Press Toruń i Motor Lublin. Będzie się działo. Pamiętajcie także, że jeżeli macie problem z dorwaniem miejsca parkingowego przed Mota Areną, to spokojnie warto zostawić auto przy swoim domu, no i podjechać komunikacją miejską. O szczegółach jeszcze będziemy sobie mówić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
1: Jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii idealnie przydają się na to niedzielne popołudnie. Jeżeli już szykujecie się na mecz na Moto Arenie, to uwaga, uwaga, tak jak wspominałam, warto pomyśleć o kursach tramwajem i autobusem. Dodatkowe kursy tramwajów numer 2 Spęt i Elana będą odbywać się dzisiaj o 18.12 i 18.26, a dodatkowe autobusy za tramwaj Spęt i Olimpijska o 18 i 18.15. Więcej szczegółów także znajdziecie na miejskich stronach, ale pamiętajcie, zawsze warto wybrać środek komunikacji zbiorowej, bo oprócz tego, że zaoszczędzicie czasu na parkowaniu, no to jeszcze przy okazji można poznać innych kibiców, z którymi być może na kolejny mecz w jednej paczce się wybierzecie. Także w przyjaznej atmosferze dzisiaj pamiętajmy, wspieramy naszych i oby zwycięstwo było nasze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I tak sobie przyjemnie płyniemy w rytm hitów pełnych energii. Taya Cruz, Break My Heart, to już za nami, a przed nami motywacja do tego, aby nieco się rozśpiewać. Smolasty i Doda już niedługo na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

0: espresso baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Ciekawa jestem, jak wygląda wasze samopoczucie w to niedzielne popołudnie. Czy to już pora na popołudniową drzemkę, czy jeszcze za wcześnie? Jeżeli o takiej chociażby tylko krótko pomyśleliście, no to hity pełne energii, mam nadzieję, odwiodą was od tej myśli. W końcu sporo dnia jeszcze przed nami. No i najważniejsze, półfinał na MotoArenie o 19:30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.

czasem dobrze jest się zatrzymać, usiąść z kubkiem ulubionej kawy lub herbaty i włączyć ulubione radio. Cieszę się, że wybieracie Radio Gra. Oliwia Ciszewska, witam i pozdrawiam serdecznie. Za chwilę porozmawiamy sobie więcej na temat tego, co się dzieje w Toruniu. Będę miała propozycję także dla najmłodszych.

0: Słuchacie Radia Grana 88 i 8 FM, a ja, jak obiecywałam, tak wróciłam z informacją o tym, że dzisiaj odbywa się kolejny spektakl Teatru Miejsca na Sukienniczej 6, dokładnie w Domu Opowieści. Dzisiaj pod lupą mamy baśnie Andersena, między innymi Nowe Szaty Cesarza. A u mnie pod lupą kolejne dobre kawałki na antenie Radia Gra, między innymi Wiktor Waligura pojawi się już niedługo na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Muzyka potrafi łagodzić każde złe emocje. I o tym przypomnieli sobie wszyscy, którzy słuchali jej dużo w pociągu, bo w piątek odbył się wyjątkowy protest maszynistów, który zwracał naszą uwagę na niebezpieczeństwo na torach. Po ostatnich trudnych wydarzeniach w Polsce warto o tym przypominać. No i również ja przypominam, że warto mieć przy sobie zawsze odpowiednią dawkę dobrej muzyki. A jak zabraknie, no to zawsze jesteśmy my na 88,8 FM.

0: Słyszałam, że są tacy, którzy w niedzielę potrafią zaplanować sobie każdy poszczególny dzień nadchodzącego tygodnia. Szanuję, ja na razie potrafię jedynie zaplanować to, co poleci dalej na naszej antenie. No i już teraz zapowiem, że niedługo Shakira. Także jeżeli lubicie piosenki o zwierzętach, zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Dobry niedzielny humor zależy przede wszystkim od dobrego towarzystwa. I cieszę się, że wybieracie moje towarzystwo na to niedzielne popołudnie, ale jeżeli jest wam brak tego człowieka obok, no to zróbcie to teraz. Zadzwońcie, napiszcie do kogoś bliskiego. Może uda się jeszcze spotkać na tą przysłowiową kawę lub herbatę i może nawet coś słodkiego. Także słodycze ja zapewnię już za chwilę w postaci muzyki. Kolejne hity pełne energii na antenie Radia Gra przed nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

0: Jeżeli ktoś się mnie pyta, jaki mam dzisiaj humor, zawsze odpowiadam, jest dobrze, ale może być lepiej. I te sposoby na to, jak polepszyć ten humor, jeszcze wam będę zdradzać dzisiaj do godziny 18. Oliwia Ciszewska, zapraszam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bruno Mars wyśpiewał o swoim niebie, a ja wiem, gdzie jest prawdziwe zielone niebo i serce Torunia. Na Barbarce. I tam właśnie dziś trwa pożegnanie lata. Dlatego jeżeli jeszcze nie pożegnaliście tych swoich wakacji, to warto się tam wybrać. Jeszcze do 17 sporo atrakcji. Między innymi warsztaty cyrkowe, gigantyczne bańki mydlane, kule zorbingowe, a także wiele, wiele innych atrakcji na żywo. Musicie się tam pojawić. Do 17 jeszcze dzisiaj na Barbarce. Wszystko oczywiście za darmo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: Bo to nie jest...

Single Ladies, czyli piosenka z gatunku Jestem sam, ty jesteś sama, może zatańczymy. Tak pewnie było na niektórych imprezach wczoraj, a dzisiaj możemy pomówić o tym, jak to wygląda w Polsce. Czy sporo jest tych singielek i singli? 35%, tak na oko według ostatnich statystyk, tyle mamy gospodarstw jednoosobowych w Polsce. No i zmieniło się to, bo porównując lata ubiegłe, chociażby 2006 rok, wtedy tylko 22% takich gospodarstw. Dzisiaj już 35%. Coraz więcej samotnych i kto wie, czy poszukujących tej miłości, czy może jednak już nie do końca wierzących w miłość. Ja jednak myślę, że nadal warto wierzyć, szczególnie z muzyką, jaka nas napędza romantycznie na kolejne chwile. Sylwia Grzeszczak i Mango. Letni kawałek pojawi się już niedługo na antenie Radia Gra.

0: tej gitary nie da się pomylić. Santana, Corazon Espinado na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze sporo dobrych hitów. Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my, i oby tego słońca nam nie zabrakło, pomimo już praktycznie połówki września w kalendarzu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Centrum Akwarystyki Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Tylko tobie.
12: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
13: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
14: A co ten projekt oferuje?
13: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
14: Gdzie dowiem się więcej?
13: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
14: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Doplast.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej.

Domyślam się, o czym możecie teraz rozmyślać. Skoro niedziela, to o pracy, która już jutro nadchodzi ponownie i trzeba będzie wstać i znowu napędzić się na kolejny tydzień. Na szczęście słyszymy się jak zwykle tradycyjnie od 6, także to jeden z plusów. No a minusy są tylko takie, że trzeba pamiętać o nastawieniu budzika.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: technoplast.com.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

dobre hity pełne energii na niedzielę z Radiem Gra. Oliwia Ciszewska, pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dopiero dołączają i być może także już zmierzają w kierunku Mota Areny, bo tam mniej więcej już od tej pory powinno się dziać. Strefa kibica powoli się rozkręca. Przed wielkim półfinałem o 19:30 start Toruń i Motor Lublin zmierzą się dzisiaj w walce o finał. Będzie się działo. Radio

0: stresu.
1: Można poruszać nóżką, bioderkiem. Enrique Iglesias na pewno się nie obrazi, wręcz przeciwnie. Takie hity na 88 i 8 FM. A skoro już mowa o naszym ludzkim ciele, co potrafi robić, kiedy gra dobra muzyka, to powiem wam, że wyczytałam, iż naukowcy w tym tygodniu doszli do wniosków, jak prawidłowo wydmuchiwać nos. Powstały odpowiednie techniki. Nie wiem, czy idziemy w dobrym kierunku, czy ludzkość naprawdę oficjalnie potrzebowała nauki, żeby ustalić, czy robimy to dobrze, ale jeżeli jesteście ciekawi, to śmiało, internet jest do waszej dyspozycji. Ja niestety wam tego nie pokażę. Moglibyście to niestety tylko usłyszeć, a myślę, że takie dźwięki są nie do końca przyjemne w to niedzielne popołudnie. Przyjemnie będzie już za chwilę, bo wracamy do hitów pełnych energii.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Sound and Grace z pozytywnym przekazem na 88,8 FM. Radio gra pozytywnie nastraja od samego rana. Pamiętajcie o tym, szczególnie już jutro w poniedziałkowy poranek, bo ja wiem, jak ciężkie bywają poranki, szczególnie, że będę tutaj z wami już od 6. Także pamiętajcie o tym i nastawiajcie odpowiednie radio od samego rana. A teraz wracamy powoli do kolejnych hitów pełnych energii.
1: Radio gra. Hity pełne energii.

jedni słuchają muzyki, aby się nakręcić, inni, aby się wyciszyć. A w Toruniu już dziś kolejny koncert w ramach festiwalu Cichej Muzyki. Koncert Open Call Stars w ramach właśnie tego festiwalu. Olena Jeremenko i Hanna Iwaniuszenko w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Już dziś od 17:00, także koncert niedługo, a wstęp oczywiście bezpłatny.

0: jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Długłód przegrywa.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
12: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z

0: Małomiasteczkowy chłopak, czyli Dawid Podsiadło w toruńskich głośnikach na falach 88 i 8 FM. Dzisiaj jesteśmy razem jeszcze do 18. Zapraszam i zachęcam do pozostania ze mną jak najdłużej. I oczywiście mam nadzieję, że będę towarzyszyć Wam także w drodze na Moto Arenę, bo już dziś o 19.30 półfinał Toruń z Lublinem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
12: Chciałbym jechać, ale te koszty.
11: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
12: Serio?
11: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
12: Gdzie to znaleźć?
11: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
13: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Po reklamie.

Niedziela z Radiem Gra, a ja dopiero teraz dowiaduję się, że mamy dzisiaj wyjątkowe święto. W kalendarzu świąt nietypowych oczywiście. Dzień całowania chłopaków w usta. Moje drogie panie, już wiecie co robić, aby to niedzielne popołudnie i być może wieczór były nieco bardziej kolorowe.

0: Powoli już rozpoczyna się ta pora, kiedy trudno powiedzieć, czy to jeszcze popołudnie, czy już wieczór. Dzisiaj oficjalnie specjaliści mówią, że chwilę przed 19 rozpocznie się zachód słońca, a zmierzchać zacznie około 19:30. I tak to będzie wyglądał ten dzień do końca. No już niewiele nam pozostało, ale na szczęście o 19:30 wielkie emocje na motoarenie. Także ten dzień szybko się na pewno nie skończy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Powiało latem i wakacjami. Eros Ramazzotti na antenie Radia Gra. A propos lata, to jeszcze kolejny kawałek będzie o nim trochę mówił, ponieważ nawet w tytule ma lato. No i taka ciekawostka, jeden z wykonawców był niedawno w Toruniu na festiwalu Nada. Igo, chodzi dokładnie o tego człowieka, wspaniałego muzyka, który na żywo jeszcze bardziej pokazał, że potrafi robić to, co robi zawodowo. Ostatni dzień lata już teraz na antenie Radia Gra. We'll be right back.

0: hity pełne energii na antenie Radia Gra. A na zegarach, powoli tak patrząc i odliczając minuty, zbliża się godzina 18. To już pora kolacji, a wiemy, jak to wygląda w niedzielę. Często wybieramy coś nie do końca zdrowego. No ale spokojnie, jesteście usprawiedliwieni. To ostatni cheat meal przed poniedziałkiem. A później w poniedziałek też się w razie czego można czymś pocieszyć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Po reklamie.

0: Kaci z takim nastawieniem pozytywnym, płynącym z tego kawałka. Kończymy już powoli nasze dzisiejsze spotkanie. Cieszę się niezmiernie, że mogliśmy spędzić to niedzielne popołudnie razem i już jutro obudzimy się także razem, nastrajając się dobrze na kolejny tydzień. Za chwilę, bo już o 19:30 mecz na Motoarenie. Kto będzie? Niech daje znać, jak emocje, a kogo nie może być, to niech śledzi naszą stronę gra.fm oraz nasze sociale, bo tam również informacje na bieżąco o tym, co się dzieje. Czy będzie ten finał, czy nie? Oczywiście trzymamy kciuki i wiemy, że tak będzie. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
7: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
8: Co? No, ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

Po franciszkański kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu to prawdziwy klejnot gotyckiej architektury, który od wieków wyróżnia się na tle rynku staromiejskiego. Monumentalna bryła tej świątyni od razu przyciąga wzrok nie tylko swoim rozmiarem, ale i detalem architektonicznym, który odzwierciedla kunszt dawnych mistrzów budownictwa. Charakterystyczne strzeliste okna witrażowe zakończone ostrymi łukami są kwintesencją gotyku, a ich smukłość i wysokość gdzie podkreślają dążenie do nieba, typowe dla tego stylu. Wyjątkowość kościoła podkreślają również wieżyczki wieńczące prezbiterium. Zbudowane przez franciszkanów są one skromne, pozbawione nadmiernych zdobień, zgodnie z zakonem, który stawiał na prostotę i umiar. Całość z zewnątrz prezentuje się niezwykle dostojnie i stanowi nieodłączny element toruńskiej starówki. Historia tej świątyni jest równie fascynująca jak jej architektura. Franciszkanie zostali sprowadzeni do Torunia około roku 1239 przez zakon krzyżacki. Prace nad wznoszeniem zabudowań klasztornych rozpoczęły się w połowie XIV stulecia i trwały aż do XV wieku. Przez kilka wieków zakon funkcjonował w Toruniu, jednak w połowie XVI wieku franciszkanie opuścili miasto, a już w roku 1557 kościół stał się świątynią ewangelicką. Zabudowania klasztorne przekształcono w przestrzeń edukacyjną. Powstało tu gimnazjum protestanckie, które z czasem zyskało miano szkoły akademickiej. W północnej części prezbiterium w roku 1636 powstało mauzoleum, gdzie pochowano Annę Wazównę, królewnę o niezwykłej historii. Po wydarzeniach znanych jako tumult toruński, które miały miejsce w roku 1724, opiekę nad klasztorem przejęli Bernardyni. Jednak już od roku 1830, po kasacie zakonu, kościół stał się świątynią parafialną. W 2001 roku otrzymał dodatkowy tytuł Sanktuarium Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wnętrze świątyni to prawdziwa skarbnica zabytków sakralnych z różnych epok. Z czasów franciszkańskich zachowały się XIV-wieczne malowidła ścienne w nawie południowej oraz XV-wieczne stalle, czyli ławki zakonników umiejscowione zarówno w prezbiterium, jak i przy wejściu od strony zachodniej. Okres protestancki pozostawił po sobie epitafium rodziny Najserów w południowo-zachodniej części kościoła, na którym znajduje się najstarsza panorama Torunia, pochodząca z końca XVI wieku. Z tego czasu pochodzą również XVII-wieczna, bogato zdobiona ambona oraz imponujące organy w nawie głównej. Najbardziej spektakularną pamiątką z czasów bernardyńskich jest ołtarz główny z roku 1731. Przedstawia on scenę zwiastowania Maryi, nad którą unosi się korona podtrzymywana przez czterech aniołów. Całość otacza siedem kolumn ustawionych w kształt litery M, symbolu Maryi. W okresie przełomu XIX i XX wieku w kościele pojawiły się witraże w stylu neogotyckim, które do dziś rozświetlają wnętrze świątyni kolorami. Fragmenty oryginalnych XIV-wiecznych witraży można podziwiać w Galerii Sztuki Gotyku w Ratuszu Staromiejskim. Ważnym elementem historii kościoła jest postać Anny Wazówny. Królewna urodziła się w 1568 roku w Szwecji jako córka króla Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta. Młodość spędziła na nauce języków obcych, teologii i muzyki. W tym czasie przeszła na religię protestancką, co na zawsze wpłynęło na jej życie. Po objęciu tronu przez jej brata, Zygmunta III Wazę, Anna przybyła do Polski, jednak ze względu na swoją wiarę nie była mile widziana na katolickim Wawelu. Została starościną ziemi brodnickiej, później golubskiej. Słynęła z dbałości o swoje włości, zakładała ogrody pełne kwiatów i ziół, z których przygotowywano lekarstwa dla potrzebujących. Anna Wazówna cierpiała na wrodzoną chorobę, wgniecenie podstawy czaszki. Zainteresowanie medycyną i poszukiwanie remedium na własne dolegliwości sprawiły, że zleciła Szymonowi Syreńskiemu stworzenie pierwszego polskiego zielnika. Niestety nie udało się znaleźć lekarstwa, a mimo złego stanu zdrowia królewna nie przestawała troszczyć się o poddanych. Zmarła w 1625 roku i ze względu na wyznanie nie mogła być pochowana w kaplicy wawelskiej. Po upływie 11 lat jej bratanek, król Władysław IV Waza, zdecydował, że Anna spocznie w toruńskiej świątyni. Uroczystość pogrzebowa miała charakter królewski, a królewna została pochowana w charakterystycznym biało-czarnym mauzoleum. Po franciszkański kościół w niej
niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu to nie tylko miejsce modlitwy i skupienia, ale także żywa lekcja historii, w której splatają się losy zakonów, wielkich rodów i zwykłych mieszkańców miasta. Każdy detal tej świątyni opowiada inną historię, a jej wnętrze zachwyca nie tylko miłośników sztuki sakralnej, ale i wszystkich, którzy chcą na własne oczy zobaczyć, jak przez wieki zmieniało się oblicze Torunia i jego duchowej stolicy.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: AI.
1: To a słyszałeś, że w radiu gra. Dziś o legendzie toruńskiej sceny muzycznej. Republika to bez wątpienia jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Grupa, która narodziła się w Toruniu na początku lat 80. na stałe wpisała się w krajobraz muzyczny kraju, a jej twórczość do dziś fascynuje kolejne pokolenia słuchaczy. Historia Republiki to opowieść o muzycznej pasji, artystycznej odwadze, burzliwych rozstaniach i powrotach, a także o niezatartym piętnie, jakie zespół odcisnął na polskiej kulturze. Geneza Republiki sięga końca lat 70., gdy toruńska formacja Res Publica, grająca art rocka, debiutowała na sopockim przeglądzie muzyki młodej generacji. Wkrótce jednak zespół przeszedł metamorfozę. Po odejściu Jana Kastora stery przejął Grzegorz Ciechowski, dotychczasowy flecista, który z czasem stał się charyzmatycznym liderem grupy. W ciągu kilku miesięcy muzycy zmienili nazwę na Republika, a ich brzmienie skręciło w stronę post-punka i nowej fali. Ostateczny skład uformował się w 1981 roku. Obok Ciechowskiego na scenie pojawili się Sławomir Ciesielski, perkusja, Zbigniew Krzywański, gitara oraz Paweł Kuczyński, gitara basowa. Od samego początku zespół był silnie związany ze Studenckim Klubem Pracy Twórczej Odnowa przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. To tam odbywały się próby i pierwsze koncerty, w tym ten historyczny 25 kwietnia 1981 roku. Republika szybko zaczęła koncertować także w innych klubach studenckich, zdobywając coraz większą popularność dzięki energetycznym występom i nowatorskiemu wizerunkowi scenicznemu. Muzycy ubrani na czarno z obowiązkowymi krawatami stali się symbolem nowoczesności na polskiej scenie. Pierwsze sukcesy i narodziny legendy. Rok 1982 okazał się przełomowy. Republika zdobyła pierwsze miejsce na drugim festiwalu nowofalowych grup rockowych w Toruniu, a jej utwory zaczęły pojawiać się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i podbijać listy przebojów. Przeboje takie jak Biała Flaga, Telefony, Kombinat czy Sexy Doll do dziś pozostają klasykami polskiego rocka. W 1983 roku ukazał się debiutancki album Nowe Sytuacje, który szybko osiągnął status złotej płyty. Zespół stał się symbolem nowej fali w Polsce, a jego charakterystyczna czarno-biała estetyka zarówno na scenie, jak i w projektach płyt na trwałe wpisała się w historię polskiej muzyki. Republika występowała na największych festiwalach w Jarocinie, Jeleniej Górze, Poznaniu czy Opolu i dzieliła scenę z zagranicznymi gwiazdami, takimi jak UK Subs. Zespół próbował również podbić rynki zagraniczne. W Wielkiej Brytanii ukazał się anglojęzyczny album 1984, a Republika wystąpiła na prestiżowych festiwalach w Turku i Roskilde. Kolejny album, znaczy nieustanne Tango Tea, wydany w 1984 roku, przyniósł takie hity jak Obcy Astronom. Jednak rosnąca popularność nie uchroniła grupy przed wewnętrznymi napięciami. Jesienią 1984 roku Grzegorz Ciechowski został powołany do wojska, co osłabiło aktywność zespołu i przyczyniło się do pogłębiających się konfliktów w grupie. W maju 1986 roku podczas prac nad trzecim albumem doszło do poważnej kłótni o kwestie artystyczne i finansowe. Ciechowski rejestrował siebie jako wyłącznego autora piosenek, co wywołało sprzeciw pozostałych muzyków. W rezultacie Republika rozpadła się w czerwcu 1986 roku, a część przygotowanego materiału trafiła na solową płytę Ciechowskiego Obywatel GC. Po kilku latach milczenia w 1990 roku drogi muzyków ponownie się zeszły. Powrót Republiki na scenę podczas koncertu Rock Opol był wydarzeniem szeroko komentowanym w mediach. Zespół zagrał dla Polonii Amerykańskiej, a po powrocie nagrał album 1991 z odświeżonymi aranżacjami dawnych przebojów. Do składu dołączył Leszek Biolik, gitara basowa, a Republika rozpoczęła nowy etap działalności, łącząc charakterystyczne brzmienie z nowoczesnymi elektronicznymi elementami. W 1993 roku ukazały się kolejne albumy, w tym Bez prądu, akustyczny zapis najważniejszych utworów zespołu. Współpraca z Kajach dodała repertuarowi nowej świeżości. Kolejne płyty, takie jak Siódma Pieczęć czy Republika Marzeń, pokazały, że zespół nie boi się eksperymentować i szukać nowych środków wyrazu, choć nie wszystkie eksperymenty przypadły do gustu najwierniejszych najwierniejszym fanom. Lata 90. to dla Republiki czas intensywnej działalności koncertowej i nagraniowej. W 1998 roku ukazał się album Masakra z takimi utworami jak Odchodząc czy Mamona, które błyskawicznie zdobyły uznanie słuchaczy. Zespół występował na najważniejszych polskich scenach, brał udział w wielkich wydarzeniach, a nagrania z koncertów były wydawane na płytach. W 2001 roku Republika obchodziła 20-lecie istnienia, planując kolejną płytę, jednak nagła śmierć Grzegorza Ciechowskiego 22 grudnia 2001 roku przerwała te plany na zawsze. Zespół zdecydował się nie kontynuować działalności z nowym wokalistą, uznając, że bez Ciechowskiego Republika nie może istnieć. Po śmierci lidera muzycy organizowali okolicznościowe koncerty, takie jak Kombinat podczas przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu czy Pamięci Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu. Ukazały się także albumy koncertowe i boksy z pełną dyskografią zespołu. Z biegiem lat muzycy Republiki angażowali się w różne projekty upamiętniające dorobek zespołu. W 2014 roku Krzywański, Ciesielski i Biolik wraz z innymi artystami zainicjowali trasę Nowe Sytuacje, prezentując pierwszą płytę Republiki w nowych aranżacjach. Wydarzenia te, choć nie były reaktywacją zespołu, pokazały, jak silny jest mit Republiki w polskiej kulturze. Ważnym momentem było przyznanie Złotego Fryderyka za całokształt twórczości w 2022 roku. W tym samym roku muzycy wzięli udział w projekcie Obywatele Republiki, a w kolejnych latach kontynuowali koncerty upamiętniające zespół, gromadząc tłumy wiernych fanów w największych miastach Polski. Republika to zespół, który nie tylko wyznaczał trendy muzyczne, ale również inspirował swoim podejściem do sztuki, niezależnością i oryginalnością. Teksty Grzegorza Ciechowskiego, pełne metafor i społecznych odniesień, do dziś uchodzą za jedne z najważniejszych w polskiej muzyce rockowej. Charakterystyczne brzmienie, wyrazista estetyka wizualna i niepowtarzalny klimat koncertów sprawiły, że Republika stała się ikoną, a jej dorobek wciąż pozostaje żywy, inspirując młodych artystów i słuchaczy.
0: Radio Gra.

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra. Aus-

AI. Lipno, miasto z bogatą historią i wyjątkowym klimatem. Lipno to nie tylko punkt na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale przede wszystkim miejsce o wyjątkowej przeszłości i niepowtarzalnym charakterze. Miasto będące siedzibą powiatu lipnowskiego oraz gminy wiejskiej Lipno przez wieki odgrywało ważną rolę w regionie ziemi dobrzyńskiej. Dziś, licząc ponad 13 300 mieszkańców, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Historia Lipna sięga czasów prehistorycznych. Już w I wieku przed naszą erą na tych terenach istniały osady kultury łużyckiej. Wczesnośredniowieczna osada funkcjonująca tu od X wieku była integralną częścią państwa Piastów. W kolejnych wiekach Lipno i ziemia dobrzyńska wielokrotnie stawały się areną burzliwych wydarzeń. Od najazdów Litwinów i Krzyżaków w XIII i XIV wieku przez odbijanie miasta podczas wojny polsko-krzyżackiej po ostateczne potwierdzenie przynależności tych ziem do korony Królestwa Polskiego na mocy pokoju toruńskiego w 1411 roku. W 1349 roku Lipno uzyskało prawa miejskie na prawie chełmińskim, co otworzyło nowy rozdział w jego historii. W XV i XVI wieku miasto stało się znaczącym ośrodkiem wytwórczym oraz siedzibą Sądu Ziemskiego Ziemi Dobrzyńskiej. Przez kolejne stulecia Lipno pozostawało miejscem obrad sejmików ziemskich i popisów szlachty, co podkreślało jego rangę w regionie. Wiek XIX i XX przyniosły Lipnu kolejne zmiany administracyjne. Po drugim rozbiorze Polski miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. W czasie powstania styczniowego mieszkańcy Lipna aktywnie uczestniczyli w walkach przeciwko rosyjskiemu zaborcy, co niestety przyniosło wzmożoną rusyfikację i represję. XX wiek to czas wielkich wyzwań, ale i odrodzenia. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Lipno ponownie znalazło się w granicach Polski. W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej miasto doświadczyło wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Po wojnie Lipno wracało do życia, przechodząc kolejne reformy administracyjne. Od 1999 roku jest siedzibą powiatu lipnowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Lipno położone jest malowniczo na Pojezierzu Dobrzyńskim, przecięte przez rzekę Mień. To właśnie tu jako trzecie w historii ziemi dobrzyńskiej uzyskało prawa miejskie i stało się lokalnym centrum administracyjnym oraz gospodarczym. Niegdyś miasto było miejscem sejmików ziemskich, co czyniło je ważnym punktem na mapie politycznej regionu. Miasto może poszczycić się wieloma zabytkami, które przypominają o jego bogatej przeszłości i wielokulturowym dziedzictwie. Najważniejsze z nich to Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gotycka świątynia zbudowana w 1388 roku, wzniesiona prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego kościoła. Po licznych przebudowach i remontach zachowała fragmenty gotyckiej architektury, a w jej wnętrzu uwagę przyciągają rokokowe ołtarze boczne z elementami barokowymi oraz witraże w oknach prezbiterium i nawie. Kościół ewangelicko-augsburski, neogotycka budowla z lat 1865-1868, będąca świadectwem obecności i działalności protestantów w mieście. Neogotycka kaplica cmentarna z 1837 roku oraz cmentarze różnych wyznań, w tym cmentarz ewangelicko-augsburski i parafii rzymskokatolickiej, to miejsca zadumy i pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. Ratusz klasycystyczny, wzniesiony po 1831 roku, będący nie tylko siedzibą władz miejskich, ale także jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Lipnie. Domy z XIX wieku oraz pozostałości po dawnych synagogach. Stara synagoga, na której miejscu obecnie znajduje się apteka nowa, i nowa synagoga z początku XX wieku, dziś przekształcona w dom towarowy, przypominają o wielokulturowości miasta. Szczególną uwagę zwraca także park miejski założony w 1914 roku. Położony na wzgórzu morenowym o powierzchni około 11

0: 300 hektarów łączy w sobie cechy naturalnego drzewostanu i założenia parkowego. Wśród licznych gatunków drzew dominują sosny i dęby szypułkowe. Symbolem wolności jest tu Dąb Wolności, posadzony w 1918 roku. Na pamiątkę odzyskania niepodległości park zdobią zabytkowa drewniana altana z 1924 roku, polana z okrągłym kwietnikiem i pomnik niepodległości przy północnym wejściu. W okresie międzywojennym park został doceniony na arenie ogólnopolskiej i europejskiej za wzorowe nasadzenia drzew, a wejście na jego teren było wówczas płatne. Dziś amfiteatr z muszlą koncertową, powstały pod koniec lat 70., jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych. Historia Lipna to opowieść o przemianach i wyzwaniach, z którymi musieli mierzyć się jego mieszkańcy na przestrzeni wieków. Od osady łużyckiej przez ważny ośrodek ziemi dobrzyńskiej po współczesne miasto z szeroką ofertą kulturalną i bogatym dziedzictwem. Dziś Lipno to miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, a liczne zabytki i zielone przestrzenie zachęcają do spacerów i odkrywania kolejnych fragmentów miejskiej przeszłości. To właśnie tutaj, na Pojezierzu Dobrzyńskim, bije serce regionu pełnego tradycji, a jednocześnie otwartego na nowe wyzwania i możliwości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

Elżbieta Zawadzka, matematyczka, żołnierka cichociemna. Kim była ZOO z Torunia? Elżbieta Zawadzka to jedna z najbardziej fascynujących postaci polskiej historii XX wieku. Jej życie to opowieść o odwadze, konsekwencji i niezwykłej sile charakteru. Nauczycielka matematyki, profesor nauk humanistycznych, generał brygady, kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, a po wojnie uznana za cichociemną. Jej biografia to materiał na niejedną filmową opowieść. Elżbieta Magdalena Zawadzka urodziła się 19 marca 1909 roku w Toruniu, w rodzinie o silnych patriotycznych tradycjach. Jej ojciec Władysław Zawadzki był podoficerem Armii Pruskiej, ale po zakończeniu służby wojskowej pracował jako kancelista w sądzie. Ze względu na swoje polskie pochodzenie i przynależność do Kościoła katolickiego był inwigilowany przez władze pruskie. Matka Marianna z domu Nowak zajmowała się domem i wychowywaniem licznego potomstwa. Elżbieta miała siostry, Mariannę Martę i Klarę Katarzynę oraz braci Jana, Leona Władysława, Alfonsa Jerzego, Eryka, który zmarł jako niemowlę, i Egona Konstantego. Rodzina Zawadzkich mieszkała na Mokrym, wówczas samodzielnej wsi, zamieszkałej głównie przez polskich robotników. W domu panowała atmosfera patriotyzmu, ale też skromności. Podczas I wojny światowej rodzina żyła w ubóstwie. Dzieci Zawadzkich wychowywano w duchu polskości, choć obowiązujący od 1887 roku zakaz używania języka polskiego sprawiał, że w domu rozmawiano po polsku tylko w obecności rodziców i najstarszej siostry. Elżbieta swoją edukację rozpoczęła w niemieckiej szkole średniej dla dziewcząt w Toruniu. Przełom nastąpił w styczniu 1920 roku, kiedy Toruń na mocy traktatu wersalskiego wrócił do Polski. 3 dni po oficjalnym przyłączeniu miasta do odrodzonej ojczyzny Elżbieta wraz z ojcem obserwowała wjazd wojsk generała Józefa Hallera. To wydarzenie głęboko zapadło jej w pamięć i na zawsze ugruntowało jej przywiązanie do sprawy polskiej. Po 1920 roku cała rodzina zaczęła intensywnie uczyć się języka polskiego. Elżbieta od 1922 roku uczęszczała do miejskiego gimnazjum żeńskiego w Toruniu, gdzie szybko zaczęła interesować się polityką. Podobnie jak jej rodzice, była zwolenniczką generała Hallera. Nauka w szkole była odpłatna, ale jako córce urzędnika państwowego przysługiwały jej ulgi. Po ukończeniu gimnazjum Elżbieta marzyła o studiach na Politechnice Gdańskiej, podobnie jak jej bracia. Niestety sytuacja finansowa rodziny nie pozwalała na taki wydatek. W 1926 roku przystąpiła do matury, a potem przez rok pracowała na poczcie i udzielała korepetycji z matematyki, by zebrać pieniądze na dalszą naukę. W 1927 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Wybrała tę uczelnię, bo była najmłodsza w Polsce, a przez to oferowała niższe opłaty i była stosunkowo blisko rodzinnego Torunia. Mieszkała prawdopodobnie w domu akademickim imienia doktora Jana Chądzyńskiego. 20 stycznia 1931 roku uzyskała absolutorium. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka fizyki i matematyki w 6-klasowym koedukacyjnym gimnazjum niemieckim imienia Emila Kaszubego w Sompolnie w województwie łódzkim. Musiała uzyskać specjalną zgodę na nauczanie bez magisterium, którą otrzymała pod koniec 1931 roku. Uczyła matematyki w języku niemieckim, a od 1933 roku także fizyki i prowadziła ćwiczenia cielesne po polsku. Tytuł magistra nauk filozoficznych zdobyła w 1935 roku, broniąc pracę o równaniach różniczkowych periodyków całek eliptycznych. Jej promotorem był dr Zdzisław Krygowski, wybitny matematyk, prorektor i przewodniczący Komisji Egzaminów Państwowych w Poznaniu. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania w szkołach średnich, Elżbieta rozpoczęła pracę w różnych placówkach edukacyjnych. Pracowała w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Otorowie, potem w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Toruniu, a następnie w Państwowym Gimnazjum Żeńskim imienia Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach, gdzie dała się poznać jako nauczycielka wymagająca, ale sprawiedliwa. W latach 30. Elżbieta Zawadzka zaangażowała się w działalność przysposobienia wojskowego kobiet. Była instruktorką i komendantką rejonu śląskiego. To właśnie wtedy nauczyła się zasad wojskowej dyscypliny i zdobyła umiejętności, które okazały się bezcenne w czasie wojny. Ciąg dalszy tej fascynującej historii już wkrótce

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20:25 w TVP1.

Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Rhinoplast.com.pl.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: programie A słyszałeś, że ciąg dalszy opowieści o Elżbiecie Zawadzkiej. W latach 20. minionego stulecia, kiedy świat dopiero podnosił się po tragedii Wielkiej Wojny, w Polsce rosła świadomość, jak kluczowa może być rola kobiet w obronie kraju. Po rozwiązaniu Ochotniczej Legii Kobiet, powołanej w czasie walk o niepodległość, już rok później powstała nowa organizacja, Przysposobienie Wojskowe Kobiet, w skrócie PWK. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmiała Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. To właśnie dzięki takim inicjatywom kobiety coraz śmielej wkraczały w świat zarezerwowany dotąd niemal wyłącznie dla mężczyzn. Jedną z najbardziej zaangażowanych i charyzmatycznych postaci w szeregach PWK była Elżbieta Zawadzka. Swoją przygodę z organizacją zaczęła 17 grudnia 1930 roku, będąc jeszcze studentką 4 roku. Zaintrygowały ją sportowe wyzwania i możliwość wyjazdów wycieczkowych, więc szybko zapisała się do lokalnego chówca. To właśnie PWK nauczyło ją jazdy konnej, pracy z mapą, składania raportów, planowania działań, a także podstaw terenoznawstwa i łączności. Już w lipcu 1931 roku zdecydowała się na kurs instruktorski w Garczynie, po którym zobowiązała się do 2-letniej pracy na rzecz organizacji. Zawadzka wykazała się nie tylko zapałem, ale i organizacyjnym talentem. Udało jej się stworzyć kilkunastoosobowy oddział PWK w Sompolnie oraz drużynę w Jesionce. W 1932 roku otrzymała odpowiedzialną funkcję adiutantki komendantki obozu, co oznaczało prowadzenie kancelarii i asystowanie komendantce we wszystkich sprawach od pierwszego do ostatniego dnia obozu. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania. Po przeprowadzce do Szamotuł objęła zastępstwo za Marię Szerocką, komendantkę chówca PWK, a następnie założyła chówiec w Pniewach. Kiedy w 1935 roku przeniosła się do Torunia, założyła tam chówiec przy Miejskim Gimnazjum Żeńskim, którego szefową została Monika Dymska, a sama Zawadzka objęła stanowisko komendantki. Nie poprzestając na osiągnięciach, Elżbieta Zawadzka zaczęła tworzyć kolejne lokalne i powiatowe chówce, tym razem w Tarnowskich Górach. W 1937 roku na prośbę Marii Wittek wzięła tak zwany urlop kulturalno-oświatowy i przeszła na skromniejszą pensję Ministerstwa Spraw Wojskowych. W tym samym roku rozpoczęła 2-miesięczny wyższy kurs instruktorski, po którym została mianowana komendantką rejonu śląskiego PWK. Na początku 1938 roku objęła nową funkcję i przeniosła się do Katowic, gdzie znajdowała się siedziba komendy przy ulicy Kilińskiego. Wyróżniona została bardzo dobrze rozwiniętą komendą, która w 1937 roku otrzymała sztandar PWK za najlepsze wyniki pracy. Zawadzka intensywnie rozwijała struktury PWK na Śląsku, tworząc m.in. komendę powiatową na Zaolziu, które rok wcześniej zostało zajęte przez polskie władze. 19 marca 1939 roku została awansowana do stopnia przewodniczki ze starszeństwem. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Elżbieta Zawadzka uczestniczyła w letnim obozie PWK w Spale, gdzie pełniła funkcję komendantki kompanii instruktorskiej. 26 sierpnia 1939 roku wróciła na Śląsk zaledwie 4 dni przed ogłoszeniem przez prezydenta Ignacego Mościckiego powszechnej mobilizacji. Gdy wybuchła wojna, instruktorki PWK miały obowiązek natychmiast stawić się w komendach powiatowych, by podjąć służbę w pomocniczej służbie wojskowej. Zawadzka utrzymywała kontakt telefoniczny z komendami na terenie województwa śląskiego. 2 września pomagała przy ewakuacji ludności cywilnej z terenów Górnego Śląska, a już 3 września Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie. Tego samego dnia Zawadzka wraz z uzbrojonymi instruktorkami oraz cywilnym kierownictwem pogotowania społecznego PWK ruszyły na wschód. Do ich grupy dołączyły również harcerki. Przez Sandomierz dotarły około 6-7 września do Lublina. Tam Zawadzka otrzymała od inspektor Stefanii Hajkowiczowej-Frołowicz rozkaz natychmiastowego przedostania się do Lwowa, do komendantki Marii Wittek. Przekazała dowództwo Teresie Delekcie i samotnie wyruszyła do Lwowa, gdzie dotarła 8 września. Od razu zameldowała się u komendantki naczelnej i natychmiast wzięła udział w obronie miasta. 9 września Zawadzka została żołnierzem Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej, dowodzonej przez Halinę Wasilewską, gdy wojska niemieckie otoczyły miasto z trzech stron. Zawadzka zgłosiła się do drużyn przeciwczołgowych. Nie zdążyła jednak objąć stanowiska. Wkrótce Armia Czerwona wkroczyła do Lwowa, a Niemcy rozpoczęli wycofywanie się. 22 września obrońcy Lwowa skapitulowali. W tych dramatycznych dniach Zawadzka dowiedziała się o wysiedlaniu Pomorzan przez Niemców. Zaniepokojona losem rodziny przedostała się przez linię demarkacyjną na Sanie i po kilku dniach dotarła do Torunia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Cześć,

0: już 2 września wspierała ewakuację ludności z terenów Górnego Śląska. Następnego dnia Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie, co zmusiło Zawadzką do szybkiego wycofania się na wschód wraz z grupą uzbrojonych instruktorek, kierownictwem pogotowia społecznego oraz harcerkami, które dołączyły po drodze. Przez Sandomierz dotarły do Lublina, gdzie Zawadzka dostała pilny rozkaz skierowania się do Lwowa, miasta, które już wkrótce stało się jednym z najważniejszych punktów oporu we wschodniej Polsce. 18 września Zawadzka zameldowała się u komendantki naczelnej PWK Marii Witek i od razu włączyła się w obronę Lwowa. Dzień później została żołnierzem Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej pod dowództwem Haliny Wasilewskiej. Kiedy Niemcy otoczyli miasto z 3 stron, Zawadzka zgłosiła się do drużyn przeciwczołgowych, lecz nie zdążyła podjąć walki. Ofensywa Armii Czerwonej zmieniła sytuację na froncie, a Niemcy wycofali się. 22 września Lwów skapitulował. Zawadzka, pełna niepokoju o los rodziny na Pomorzu, przedostała się przez linię demarkacyjną na Sanie i po kilku dniach dotarła do Torunia. Jesienią 1939 roku Zawadzka wyruszyła przez Poznań do Warszawy, gdzie nawiązała kontakt z Marią Zawodzińską, używającą pseudonimu Sabina. Wkrótce została włączona do konspiracji i zaprzysiężona przez Janinę Karasiównę, przyjmując pseudonim Zelma. Już w listopadzie dostała zadanie stworzenia pierwszej komórki Służby Zwycięstwa Polski na Śląsku. Górny Śląsk był wyjątkowo trudnym terenem. Część mieszkańców przyjęła okupację niemiecką jako wyzwolenie. Zawadzka, znana z działalności przedwojennej, musiała często zmieniać miejsce zamieszkania, by nie wpaść w ręce gestapo. Ostatecznie osiadła w Sosnowcu, gdzie mimo trudności zdołała stworzyć siatkę konspiracyjną SZP-ZWZ, angażując około 300 przedwojennych działaczek. Na początku 1940 roku Zawadzka objęła funkcję szefa łączności w sztabie podokręgu ZWZ Zagłębie. Została kurierką PPUK Henryka Kowalówki i rozpoczęła współpracę z organizacją Orzeł Biały. W jej mieszkaniu w Będzinie powstała centrala łączności, a kolejne punkty kontaktowe pojawiły się w Dąbrowie Górniczej. Raporty z pracy wywiadowczej zbierane przez siatkę konspiratorek przekazywała regularnie zarówno do dowództwa podokręgu, jak i do Marii Witek. Meldunki były ukrywane nawet w szczotce. Pomysłowość i determinacja kobiet konspiracji nie znały granic. Często przekraczając granice z generalnym gubernatorstwem, Zawadzka docierała do Warszawy, gdzie utrzymywała kontakt z koleżankami z czasów przysposobienia wojskowego kobiet. W grudniu 1940 roku została wezwana do Warszawy przez Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej, by przydzielić ją do Związku Odwetu. Wkrótce jednak rozkaz zmieniono i skierowano ją do Wydziału Łączności Zagranicznej Oddziału 5 kryptonim Zagroda pod dowództwem Emilii Malesy, znanej jako Marcysia. Zawadzka już pod pseudonimem miała za zadanie stworzyć trasy kurierskie na zachód oraz usprawnić placówkę w Berlinie. Już w grudniu 1940 roku wspólnie z kurierką Zofią Gapińską dotarła do stolicy III Rzeszy. Od stycznia do lipca 1941 roku regularnie odwiedzała ambasadę Mandżukuo w Berlinie, gdzie przekazywała korespondencję. Ta trafiała do Sztokholmu, a stamtąd do Londynu. W drodze powrotnej Zo przywoziła pocztę i pieniądze dla polskiego podziemia, przewożone w zużytych walizkach czy specjalnych pasach pod ubraniem. Granice przekraczała ponad 100 razy, posługując się fałszywymi dokumentami na różne nazwiska, m.in. von Braunung, Grochowska, Elisabeth Kubica, Kubica, Nowak, Alice Rivière czy Elizabeth Watson. Kolejnym zadaniem Zawadzkiej było utworzenie w Berlinie niezależnej placówki przerzutowej o kryptonimie Greta. Miała ona działać poza wiedzą Jakubiańca, którego Marcysia podejrzewała o nieostrożność. Placówka ta okazała się nieoceniona, gdy w lipcu 1941 roku gestapo aresztowało Sabinę i Kubę. Do czasu przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny Zawadzka korzystała z pomocy amerykańskiej ambasady w Berlinie, dzięki czemu major Lowell Lilly przewoził pocztę do Szwajcarii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Tylko Tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
9: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Po reklamie.

0: Trzy pogrzeby, zero wesel. Uchodziła za najmądrzejszą kobietę na dworze Zygmunta III Wazy. Miała międzynarodowe koneksje i pasję, za którą mogą być jej wdzięczni palacze papierosów. Jest znana w Szwecji, mieszkała w Brodnicy, pojawia się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu i całkiem często odwiedzała Toruń. Brzmi znajomo? Pewnie nie, bo stanowczo za rzadko mówimy o Annie Wazównie. W tym roku wspominamy ją szczególnie, bowiem mija 400 lat od jej śmierci. Z wielką przyjemnością przybliżę Państwu tę nietuzinkową postać oraz ciekawostki jej związki z naszym miastem. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu. Zapraszam na wycieczkę w eterze szlakiem Anny Wazówny.
1: To jest Radio Gra.
0: Na początku kilka słów wprowadzenia o dynastii Wazów, której korzenie sięgają Szwecji. To właśnie tam przyszła na świat bohaterka naszej opowieści. Anna była córką króla Szwecji, Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Miała też starszego o 2 lata brata Zygmunta. Czasy, w których przyszło jej żyć, nie należały do najspokojniejszych. Był to okres rosnących napięć między luteranami a katolikami. Warto podkreślić, że różnice w wyznaniu dotyczyły także jej najbliższych. Mama była katoliczką, a tata luteraninem. Mimo wychowania w wierze katolickiej, Anna wybrała luteranizm. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo kwestie wyznaniowe miały wpływ na jej przyszłe losy osobiste i polityczne, które związały Annę również z Toruniem. Po śmierci mamy, brat Zygmunt stał się dla niej najbliższą osobą. Kiedy więc został wybrany na króla Polski, Anna zdecydowała się mu towarzyszyć i przybyła do naszego kraju na jednym z 20 okrętów, które zawinęły do Gdańska. To właśnie z tego miasta 20 października 1587 roku rozpoczęła się podróż królewskiego orszaku na południe do Krakowa. Po 6 dniach król wraz z dworem przybyli do Torunia. To pierwsza udokumentowana wizyta monarchy oraz Anny Wazówny w Toruniu. Tak ten moment opisał kronikarz. Dnia 26 października 1587 roku nowy, świeżo wybrany król Zygmunt III wraz ze swoją matką, królową i księżniczką Anną ze Szwecji przybył przez Gdańsk i Malbork do naszego miasta. Gości powitali pan burmistrz Henryk Strobant i pan radny Lukas Krüger. Wraz z wieloma mieszkańcami miasta wyjechali aż do Łysomic, gdzie zostali serdecznie powitani. Następnie jego królewska mość udał się do miasta, a trzeciego dnia święto Szymona Judy wyruszył w dalszą podróż. W tym czasie przed przybyciem króla w szkole toruńskiej wygłoszono na cześć jego królewskiej mości mowę, która później wraz z dodanymi wierszami pochwalnymi z okazji szczęśliwego przyjazdu i wyjazdu została wydrukowana. Tak rozpoczyna się niesamowita historia Anny Wazówny w Polsce. O dalszych losach, nieznanych faktach i kolejnych wizytach w Toruniu opowiem w następnym odcinku.
1: To jest Radio Gra.
0: Przenieśmy się na królewski dwór w Krakowie. Co tam znajdziemy? Przepych, elegancję i całe mnóstwo intryg. Anna Wazówna jako luteranka na katolickim dworze nie miała łatwo. Można sobie wyobrazić, że co chwila ktoś szeptał za jej plecami, a niektóre osoby przewracały oczami na jej obecność. Dlaczego tak ją przywitano? Możemy tylko przypuszczać, że na taki stan rzeczy złożyło się kilka czynników. Była wykształcona, oczytana i luterańskiego wyznania. Anna miała także bardzo duży wpływ na brata i jego decyzje polityczne, dlatego niektórzy widzieli w niej rywalkę, a nawet zagrożenie. Nie wdając się w szczegóły, warto wspomnieć, że właśnie dworskie przepychanki doprowadziły Annę do decyzji o opuszczeniu Krakowa w 1589 roku. Na prawie 3 lata wróciła do Szwecji. Powróciła w 1592 roku do Polski i tu ciekawostka, bo na trasie przejazdu ponownie znajduje się Toruń. To druga wizyta w naszym mieście, której zapis odnajdziemy w kronice. Brzmi następująco. Rok 1592. Dnia 7 stycznia, gdy księżniczka Anna zbliżyła się do tego miasta, wysłano kilku jeźdźców naprzeciw niej i zaproszono ją do miasta. Kiedy na dobre osiadła w naszym kraju, dworskie niesnaski nie osłabły. Wycofała się z Krakowa, obejmując tytuł starościny w Brodnicy w 1604 roku, a następnie w Golubiu w 1611 roku. Tak na dobre związała się z naszym regionem. Pod jej rządami objęte rezydencje rozkwitały, zyskując nowego architektonicznego ducha. Również w tych miastach królewna rozwijała swoje botaniczne pasje, zyskując też szacunek lokalnych społeczności. Pomagała potrzebującym i rozpoczęła nowy okres w rozwoju tych miast. Według podań starała się przebywać porówno i w Golubiu, i w Brodnicy. O tym, czego dokonała i jaki to miało wpływ na losy pewnej grupy społecznej, opowiem w kolejnym odcinku.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.
7: I found my feet again, and now I need to teach them how to run.

0: Zniechęcona atmosferą dworskiego życia, Anna Wazówna znajduje swoją bezpieczną przystań jako starościna w Brodnicy i Golubiu. To właśnie na ten okres przypadają chyba najlepsze lata jej życia. Rozwija swoje pasje, pomaga ludności i zmienia otaczającą ją rzeczywistość. Posłuchajcie Państwo, czego jeszcze dokonała, przebywając w naszej okolicy. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: No właśnie. Wspomniałem o umiłowaniu przez Annę nauki. Podobnie jak brat, była świetnie wykształcona. Biegle władała polskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Korespondowała z mędrcami ówczesnego świata i sama rozwijała swoje pasje w kierunku zielarstwa, ogrodnictwa, medycyny, a także religii, teologii i historii. Nuncjusz papieski, który miał z nią kontakt w Krakowie, donosił do Rzymu, że polski król ma przy sobie siostrę, której rozsądek przewyższa jego. Była najmądrzejszą kobietą w Polsce, podkreślał szwedzki historyk Herman Lindqvist. Została uznana przez Uniwersytet Jagielloński za królową botaniki polskiej. Zainteresowanie zielarstwem i medycyną według niektórych naukowców mogło wynikać z jej problemów zdrowotnych. Badania szkieletu wykazały, że podobnie jak jej matka Katarzyna Jagiellonka, tak i Anna cierpiała na skoliozę, miała poważnie zdeformowany kręgosłup, wrodzone wgniecenie podstawy czaszki i przodozgryz. Rozpoczęła uprawę roślin rzadkich, takich jak chociażby tytoń, którego nasiona otrzymała od brata, a ten dostał je od tureckich posłów. Tytoń w owym czasie uchodził za roślinę leczniczą, a jedna z legend mówi, że jego mniej medyczne właściwości zostały odkryte całkiem przypadkowo. Co ciekawe, to tytoniowe dziedzictwo Anny Wazówny pamiętam także ze swojego dzieciństwa. Były to plantacje i suszarnie w okolicach Golubia Dobrzynia. Widziałem je w drodze chociażby na wakacje do babci. Ale to nie wszystko. Anna Wazówna nie szczędziła grosza na wsparcie nauki. Poświęciła część własnych klejnotów, by umożliwić w 1613 roku publikację pierwszego polskiego zielnika autorstwa Szymona Syreniusza. Syreniusz był przyrodnikiem i lekarzem, profesorem Akademii Krakowskiej. Jego księga zawiera opisy i rysunku 765 roślin leczniczych oraz recepty ich zastosowania. Mam nadzieję, że uważnie Państwo słuchacie, o jak niesamowitej osobie rozmawiamy, a gwarantuję, że muszę wybierać niektóre wątki z jej życiorysu. W kolejnym odcinku zawitamy ponownie do Torunia.
1: To jest Radio Gra.
0: W 1623 roku król Zygmunt III Waza wybrał się w podróż do Gdańska. Powodem były przygotowania do wojny ze szwedzkim królem Gustawem Adolfem. Już wiosną monarcha rozkazał rekwirować na swoje potrzeby statki stojące w gdańskim porcie, a z innych zabierać co trzeciego marynarza do służby. Podczas podróży odwiedził także siostrę na zamku w Golubiu. Pamiątką po tej wizycie jest dzwon, który znajduje się na wieży kościoła w Golubiu. Do dzisiaj jest trzecim co do wielkości w Polsce wśród zabytkowych dzwonów. Następnie król udał się do Torunia. Królewski orszak pojawił się w mieście 17 maja i jak notują kronikarze, towarzyszyła im wielka niepogoda. Anna Wazówna dojechała do brata nieco później, z Brodnicy. Ich wspólna wizyta trwała w naszym mieście do 22 maja i miała również całkiem bogaty program. Do niego zaliczało się m.in. zwiedzanie miasta. Wiemy na pewno, że na trasie wycieczki była również wizyta w nieistniejącym dzisiaj klasztorze sióstr benedyktynek, które rodzina królewska zwiedzała osobno. Być może dało sobie tutaj znać napięcia związane z wyznaniem Anny Wazówny i jej aktywnością polityczną. Posłuchajcie Państwo, jak niewielki fragment kroniki opisuje właśnie ten moment.
1: To jest Radio Gra.
0: Nawiedzała też klasztor siostra królewska Anna, królewna szwedzka. Nie pozwolono chodzić po klasztorze, iż heretyczka. Przeszkodziła też w fundacji klasztoru Nowego Panińskiego w Brodnicy. No cóż, może niektóre punkty programu nie były zbyt żywiołowe, ale na pewno pożegnanie królewskiego orszaku było konkretne. Nie mamy pewności, czy oglądała je królewna, warto jednak wspomnieć, że podczas pokazu fajerwerków zapaliła się stodoła za bramą świętej Katarzyny, to okolice dzisiejszego kościoła garnizonowego, a podczas wiwatów armatnich zginął czeladnik. No można powiedzieć, że epicko i tragicznie zarazem. To tyle jeśli chodzi o oficjalne źródła i wizyty w Toruniu za życia królewny, do których dotarłem. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie bywała w Toruniu częściej. Dlaczego? Miasto było oddalone maksymalnie około dzień drogi konno z Golubia czy Brodnicy. Toruń w tym czasie był również centrum protestanckiego życia duchowego i intelektualnego. Zakładam więc, że w poszukiwaniach inspirujących rozmówców Anna Wazówna mogła tu wizytować wcześniej i o wiele częściej. Kto wie, być może historia jeszcze nas zaskoczy. Tymczasem zapraszam do kolejnego etapu naszej wyprawy.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest Radio Gra.

0: Wiemy, że Anna Wazówna pojawiła się w Toruniu w swoim życiu przynajmniej 3 razy. Możemy założyć, że tych wizyt mogło być znacznie więcej. Powodem było umiłowanie nauki, chęć spotkania ciekawych rozmówców, których w centrum ewangelickiego Torunia na pewno nie brakowało. Zresztą sami jezuici, którzy w tym czasie prowadzili w Toruniu aktywność kontrreformacyjną, z uwagi na nasycenie intelektualne miasta, nazywają Toruń Atenami. Ciekawe, ale to opowieść na inny czas. Dziś zabieram Państwa ostatnią podróż Anny Wazówny do Torunia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu, zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: Ostatnia podróż. Długa i wyboista, momentami wręcz nieprawdopodobna. Królewna zmarła 6 lutego 1625 roku w Brodnicy. Na oficjalny pogrzeb czekano jednak bardzo długo, bo aż do 1636 roku. Dlaczego? Powodem było wyznanie. Pochówkiem po śmierci króla zajął się nowy monarcha, ukochany bratanek Władysław IV Waza. Jako miejsce wiecznego spoczynku dla cioci wybrał Toruń. Nieprzypadkowo. Dlaczego tak? Czemu nie Wawel? No właśnie, jak wspomniałem, na taki obrót spraw miało wpływ wyznanie. Ukochany bratanek Władysław IV Waza wskazał na protestancki w tamtym czasie kościół Najświętszej Marii Panny jako godne miejsce jej ostatniego spoczynku. W tym celu przygotowano wcześniej specjalne mauzoleum i sarkofag. To istne dzieło sztuki wykonane z marmuru i alabastru, pełne symboliki i powagi wobec osoby, której dotyczy. Pogrzeb odbył się 16 lipca 1636 roku i był swoistą mobilizacją dla środowisk ewangelickich w całym kraju. W kondukcie, który przeszedł ulicami Torunia, wzięło udział około 1000 osób, w tym setka pastorów, rajcy, mieszczanie oraz przedstawiciele najwybitniejszych protestanckich rodów Rzeczpospolitej. W tym książę Radziwiłł, który reprezentował króla, bo ten nie dostał zgody na udział w protestanckich obchodach. Mówiąc o pogrzebie, dochodzimy do sedna moich słów z pierwszej audycji. Jak wspomniałem, królewna miała 3 pogrzeby. Podsumujmy zatem. Pierwszy pochówek, Brodnica, 1625 rok. Następnie długi czas oczekiwania związany z wyznaniem, kłopotem pozyskaniem zgód i tak dalej.

0: Uroczysty pogrzeb z udziałem oficjali, drugi, odbywa się w 1636 roku, a trzeci odbył się pod koniec XX wieku, dokładnie w 1995 roku, kiedy po długich badaniach potwierdzono wiele nieznanych dotąd faktów i z należną czcią kolejny i pewnie ostatni raz pochowano królewnę szwedzką Annę Wazównę. 4 razy próbowano ją wydać za mąż, ale nic z tego nie wyszło. Zostańcie Państwo z nami. W kolejnym odcinku opowiem, co do dziś pozostawiła nam Anna Wazówna.
1: To jest Radio Gra.
0: Zobaczcie Państwo, co za paradoks. Choć królewna bywała w Toruniu przejazdem, to została tutaj na zawsze. Podobnie jak pamięć o niej, którą po śmierci kultywował bratanek Władysław IV Waza, odwiedzając miasto i grób. Patrząc jednak z lotu ptaka na jej życie, tam gdzie się pojawiała, dokonywała istotnych zmian. Zobaczcie Państwo, jako szara eminencja króla miała wpływ na najważniejsze decyzje brata, jej aktywność gospodarcza przemieniła rezydencję w Golubiu i Brodnicy, intelektualne pasje przemieniły niejedno życie w okolicy oraz całe pokolenia dzięki nowej botanicznej wiedzy. Zmieniła także Toruń, czyniąc go ważnym miejscem na monarszym szlaku, a dziś obowiązkowym miejscem wizytacji dla turystów. Co dziś oprócz grobowca odnajdziemy w Toruniu i jest związane z Anną Wazówną? Niestety niewiele. Natomiast w regionie wygląda to dość interesująco. Otóż Anna Wazówna ma swoją ulicę w miejscowości Zamek Bierzgłoski. Oczywiście w Golubiu Dobrzyniu również. W tym mieście patronuje także szkole, a według legendy jej duch pojawia się również na zamku. Na pewno możecie go spotkać w noc sylwestrową. Brodniczanie mają park jej imienia, pomnik, a także pałac i mural. Do dziś jej duch również się tu pojawia. W księżycowe noce możecie zobaczyć go na balkonie pałacu, a czasami na szczycie wieży Zamku Krzyżackiego. Warszawa. Do 1944 roku znajdowała się tam protestancka szkoła dla dziewcząt jej imienia. Po wojnie dla jej upamiętnienia symbolizuje ją swoisty monument. I tym razem zachęcam Państwa do wycieczek w teren na własną rękę. Być może spotkamy się na szlaku. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Działania wywiadowcze od zawsze pobudzają wyobraźnię. W poprzednich audycjach opowiadałem o tym, jak tajni agenci, działając w cieniu, potrafili przesądzać o losach bitew i całych kampanii. Dziś idziemy dalej tym tropem. Zabieram Państwa do średniowiecznego Torunia, miasta, które także miało swoje sekrety wywiadowcze, intrygi, a jedna z nich dotyczyła polskiego króla. Zapraszam na kolejną radiową podróż. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Wizerunek głowy państwa wiele mówi o nim samym. Dyplomaci doskonale zdają sobie sprawę z siły gestów, słów, a nawet stroju czy zachowania. Wszystko to może wzmocnić lub osłabić pozycję przy negocjacyjnym stole. Pożądana i zapewne starannie zaplanowana przez mistrza Krzyżackiego wizyta króla Władysława Jagiełły w Toruniu, do której doszło po zakończonych sukcesem negocjacjach z Krzyżakami w Raciążku w 1404 roku, nie zapowiadała skandalu. A jednak, podczas uroczystego przejazdu króla przez Toruń wydarzyło się coś bardzo nieoczekiwanego. Z jednego z domów kobieta wylała na głowę monarchy wiadro pomyj. Tak, dobrze Państwo słyszycie. Polski król na oczach setek mieszkańców, krzyżackich notabli, został oblany nieczystościami. Pamiętajmy, że średniowieczne ulice były pełne brudu. Nieczystości trafiały po prostu na bruk lub, jak w tym przypadku, na głowy przechodniów i nie byłoby w tym nic dziwnego. No, chyba że jest się królem. Ten incydent mógł zakończyć się tragicznie. Kobieta, która dopuściła się tego czynu, została natychmiast skazana na śmierć przez utopienie. Jednak Jagiełło postanowił inaczej rozegrać tę sytuację. Nie uniósł się dumą czy emocją. Darował kobiecie życie, a ten gest odczytano jako przejaw mądrości i wielkoduszności. Choć mogło to być niefortunne zdarzenie, przypadek, warto się nad tym głębiej zastanowić. Pochód musiał być długi, uroczysty, głośny, a orszak liczny. Jednak to właśnie w chwili przejazdu króla doszło do tego poniżającego aktu. Jan Długosz zanotował w swojej kronice. Wielu jednak utrzymywało, że kobieta ta z namowy krzyżaków i umyślnie wylała te pomyje dla znieważenia króla, gdy trudno przepuścić, aby w tak licznym orszaku, który kroczył z przodu i obok króla i wielkiego mistrza, nie na nikogo innego ta brudna smuga trafiła, ale właśnie przypadkiem na króla Władysława. Czy zatem był to nieszczęśliwy wypadek? A może kobieta była narzędziem w rękach intrygantów? Przecież udane rokowania w Raciążku i jako taka normalizacja stosunków z zakonem nie musiała być przecież wszystkim na rękę. Chyba nie ma co snuć sensacji. Samo zdarzenie pokazuje, że choć mógł być to naprawdę wypadek, to jak wyrafinowaną bronią może być prowokacja. Jak umiejętnie można ją obrócić w swój atut. W tej historii zwróćcie właśnie uwagę na zachowanie Jagiełły. Mądrość, którą pokazał w Toruniu, ujawni ponownie kilka lat później, w 1410 roku, na polach Grunwaldu. Gdy krzyżackie poselstwo z butą i pogardą ofiaruje mu dwa nagie miecze, próbując wytrącić z równowagi, Jagiełło odpowie spokojem, powściągliwością i wygra. No właśnie, Grunwald. Ale czy bitwa pod Grunwaldem także była poprzedzona działaniami agentów? Czy wywiadowcy i spiskowcy związani z Toruniem mieli wpływ na jej przebieg? O tym opowiem Państwu już w kolejnej audycji. Do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: We wrześniu 1939 roku nieba nad Toruniem strzegły myśliwce z eskadry stacjonującego tu jeszcze niedawno 4. Pułku Lotniczego. Któż mógłby przypuszczać, że walna rozprawa dla polskich lotników zawiera tak bardzo interesujący epizod w biografii polskiego asa przestworzy Stanisława Skalskiego? Ta historia rozegrała się w oddalonej o około 20 km od Torunia wsi Pędzewo. Zapraszam na szlak toruńskich ciekawostek. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Jeszcze nie tak dawno opowiadałem o ciekawostkach toruńskiego lotniska. Obiecałem wtedy, że wrócimy jeszcze do lotniczych historii związanych z naszym miastem. Ta dotyczy Stanisława Skalskiego, polskiego asa przestworzy, którego szlak bojowy zaczynał się w Toruniu. W sierpniu 1939 roku 4. Pułk Lotniczy został rozformowany, a poszczególne eskadry przydzielone do dyspozycji Armii Pomorze i Modlin. Rozproszenie miało pomóc jednostkom oraz utrudnić działanie wroga. Bohater naszej opowieści latał w 142. eskadrze, która podczas kampanii wrześniowej walczyła w składzie Armii Pomorze. 30 sierpnia samoloty zostały przeniesione na lotnisko polowe we wsi Lipie, niedaleko Gniewkowa, skąd miały rozpocząć się bojowy szlak Stanisława Skalskiego. Tak pożegnanie z Toruniem zostało opisane we wspomnieniach, które zostały częściowo opublikowane w jednym z magazynów. Ożywiło się lotnisko. Ciszą przerwał warkot silników. Z krzaków wysunęły się zgrabne sylwetki jedenastek, a z lasu pękate karasie. Samoloty opuszczały swą macierzystą bazę, szły w pole, by już nigdy tu nie wrócić. Dywizjon myśliwski, ustawiając się kluczami, odlatywał pierwszy. Trójka za trójką znikała poza budynkami miasta, kierując się na zachód. Przeleciałem tuż nad wspaniałym parkiem bydgoskiego przedmieścia, wpadłem na otwartą przestrzeń i przeciąłem Wisłę koło mostu, rzucając ostatnie spojrzenie na Toruń. Po 20 minutach lądowaliśmy na polowym lotnisku pokrytym miękkim kobiercem koniczyny. Maszyny zostały zamaskowane między drzewami przebiegającej obok starej i nieużywanej drogi. W krótkim czasie wykopano stanowiska dla obrony przeciwlotniczej lotniska, w których zajęła miejsca obsługa uzbrojona w stare działka Hodgkins. Dywizjon w dalszym ciągu pozostawał w alarmie. Zamieszkaliśmy w miejscowej szkole, a obsługa rozlokowała się w pobliskich domkach i stodołach. Od tej chwili naszą żywicielką stała się kuchnia polowa, samochód radiowy, gdzie mieściło się stanowisko dowodzenia dowódcy dywizjonu, oficera taktycznego i radiowego stanął między maszynami obu eskadr w miejscu najbardziej widocznym dla załóg będących w alarmie. Jako sygnał alarmowy ustalono wystrzelenie zielonej rakiety. Szczegóły zadania miano przekazywać przez radio już po starcie. Tekst był częściowo zaszyfrowany. Własne samoloty otrzymały kryptonim Pszczoły. Wyrwani ze snu rozpoczęli lot drużyny. Było to około 1 września na godzinę 15 przed rozpoczęciem ataku na Polskę. Już w pierwszych godzinach walk Stanisław Skalski miał okazję do wykorzystania wojennego kunsztu. Około południa wspólnie z innymi załogami ruszyli w pogoń za rozpoznawczym DO-17. Chodzi o samolot bombowo-rozpoznawczy Dornier-17. Niestety szybkość i pułap ograniczyły pościg do krótkiej wymiany ognia, ale to był dopiero początek. Kolejny start około 15.30. W niebo wyrusza patrol na spotkanie z następnym Dornierem-17. Niestety i tym razem uchodzi, ale chwilę później pojawił się kolejny intruz. Skalski tak wspominał ten moment. Po wyjściu z chmur nad Wisłą w kierunku północ zobaczyłem około 300 metrów niżej Hensla 126. Natychmiast przez radio podałem inny kurs, jednocześnie atakując z tyłu od góry. W tym samym czasie jako pierwszy wjechał mu na plecy porucznik Pisarek i świętej pamięci kapral Mielczyński, strzelając w przelocie. Następnie ja z podporucznikiem Pniakiem trzymaliśmy go aż do zderzenia z ziemią. Nieprzyjaciel bronił się ostrzałem obserwatora oraz ucieczką do ziemi. Ogień nieprzyjaciela był niecelny. Przerażony Hensl runął w kierunku ziemi. Pilot zdołał opanować go na tyle, że zarył i odwrócił się podwoziem ku górze. Zaraz z rozbitkami wylądował Skalski. Wybiegł spodziewając się rannych lub zabitych, ale samolot był pusty. Pierwszego pilota znalazł jakieś 15 metrów od wraku. Zaczął opatrywać jego przestrzelony bark. Polecił gapiom szukać drugiego. Znalazł się w pobliskich krzakach. Krzycząc halt, sięgnął do kabury, ale no właśnie. Jego pistolet został na lotnisku, kiedy podczas ćwiczeń strzeleckich ogłoszono alarm. Do zatrzymania jeńca użył papierośnicy, która najwidoczniej skutecznie imitowała broń. Wezwał pomoc. Piloci jako jeńcy zostali odstawieni do nieopanowanego jeszcze wtedy Torunia. Czy ta historia mogłaby się zakończyć tak po prostu? Nie w tej audycji. Losy Stanisława Skalskiego to fascynująca lekcja historii, ale i człowieczeństwa. Ten podtoruński epizod miał swój finał w latach 90. XX wieku w Niemczech. Zbliżające się obchody 45. rocznicy zakończenia wojny już w 1988 roku zmotywowały Skalskiego, żeby odszukać zestrzelonych pilotów. Udało się. W 1990 roku doszło do spotkania generała brygady Stanisława Skalskiego z pułkownikiem Friedrichem Wimmerem oraz bratem bliźniakiem obserwatora porucznika Siegfrieda von Heimana, który nie doczekał już tej chwili. Panowie podali sobie dłoni, podziękowali za udzieloną pomoc, a potem porozmawiali o wojennych losach. Ta historia pokazuje, że życie pisze różne scenariusze, czasami tak nieprawdopodobne, że koniecznie trzeba o nich opowiedzieć. Dziękuję, że byli Państwo ze mną. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do usłyszenia wkrótce.
1: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.